Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał jeszcze

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, umany ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, umamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, umamy, kto nie wierzy, jego

0: 5 osób rannych po ataku nożownika w Nowym Jorku to w przeddzień wizyty prezydenta Trumpa na meczu NBA. Czeka na przesłuchanie sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Wikingowie i gladiatorzy na historycznym pikniku w Piotrkowie Trybunalskim. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Stany Zjednoczone i atak nożownika w Nowym Jorku, już 6 osób rannych. To po serii bandyckich napadów na dworcu kolejowym Penn Station. Poszkodowani mają różne obrażenia, wszyscy trafili do szpitala. Mężczyzna podejrzany o napaść został zatrzymany. Policja nie podaje na razie jego tożsamości. Do ataków doszło w jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta na Manhattanie, tuż przed dzisiejszą wizytą prezydenta Trumpa na meczu NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Kierowca taksówki na aplikację zatrzymany nadal czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, 2 osoby zmarły w szpitalu, 3 walczy o życie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, co wiadomo o przyczynach wypadku.
1: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na 2 części. W środku było 3 mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. 3 poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
2: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
1: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
0: Za co grozi 8 lat więzienia. Ponad 1200 placówek w całym kraju należy już do krajowej sieci kardiologicznej. System ma prowadzić pacjenta przez cały proces leczenia, od diagnozy po rehabilitację, bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów i placówek. Nad kolejnymi etapami leczenia czuwają tak zwani koordynatorzy, którzy otrzymują wyniki badań i m.in. zapisują pacjentów na kolejne etapy leczenia, wyjaśnia profesor Joanna Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.
3: Na podstawie pilotażu wiemy, że pacjenci najbardziej sobie chwalą to, że mają osobę, która nimi kieruje w tych zawiłościach systemu i temu m.in. ma służyć sieć.
0: System na razie jest na etapie pilotażu, w pełni ma ruszyć od początku przyszłego roku. Od dziś trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. To kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Drogowcy rozpoczną pracę o godzinie 8:00, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
4: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
0: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wikingowie i gladiatorzy opanowali w weekend Piotrków Trybunalski. W mieście odbył się historyczny piknik, to już 13. edycja. Mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosło.
6: Dawaj go, dawaj! Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
7: Właśnie teraz odbywa się walka gladiatorów, będzie również targ niewolników. Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
8: Mega fajna rozrywka.
0: A na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my rozpoczynamy nowy tydzień i rozpoczynamy nasze rzemiosło radiowe. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy do godziny 9:00, to poniedziałek 8 czerwca, to dzisiaj startuje nasza coroczna akcja Twój Zielony Zakątek.

0: Tak, tak, tak. Najważniejsze, że serce bije i serce nam też bije, gdy słyszymy te nazwiska. Dzisiaj obchodzą urodziny, a przypominamy 8 czerwca. Między innymi amerykańska piosenkarka i aktorka Nancy Sinatra, aktor i piosenkarz Piotr Franczewski, okrągłe 80. urodziny, walijska piosenkarka Bonnie Tyler, a imieniny obchodzą Wyszesław, Wilhelm, Medard, Maksymin, Seweryn, Herakliusz, Medarda, Maksymina, Dobrociech i Jadwiga. Wszystkiego najlepszego, tak właśnie składając życzenia, rozpoczynamy ten dzień. No i rozpoczynamy też od Ewangelii w Radiu Plus, jak co dzień o tej porze.
1: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
2: Co takiego oznaczają błogosławieństwa? Czym są błogosławieństwa? Błogosławieństwa to nic innego jak naśladowanie Chrystusa. Jeśli będę podążał za Panem, jeśli moim kierunkowskazem będzie Chrystus, to tak, będę pocieszony, będę posiadał Królestwo Niebieskie, będę oglądał sprawiedliwość, będę potrafił przetrzymać, przeżyć prześladowanie. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy potrafią naśladować swojego Pana.
3: Reklama. W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
9: Reklama.

25 minut po godzinie 6. Już zajawiłem po godzinie 6, że ruszamy dzisiaj z naszym corocznym konkursem Twój Zielony Zakątek. Uwaga, na stronie radioplus.pl należy wejść w zakładkę Twój Zielony Zakątek, tam parę drobnostek wypełnić, ale przede wszystkim wysłać nam swoje zdjęcie. Także na początku będzie najłatwiej, bo to nie jest tak, że przez miesiąc polowaliście na zdjęcia, to zaskoczenie, że dzisiaj zaczynamy, więc ci, którzy wyślą, mają szansę na początku wyprzedzić innych, więc łapiemy za aparat, może być z telefonu komórkowego, teraz telefony mają takie aparaty, że nawet nie da się rozróżnić, czy to jakaś lustrzanka, czy to profesjonalny aparat, czy nasz zwykły telefon. Lecimy do ogródka, lecimy na działkę, wychodzimy na balkon, a może nawet w pokoju zrobimy zdjęcie, bo te zielone zakątki zdarzają się również w waszych pokojach. No i wysyłacie nam to, co udało się wyhodować, a my nagradzamy koszulkami, wspaniałymi koszulkami od Radia Plusa. Pod koniec czerwca wielki finał i 5000 zł na upiększenie swojego ogródka. Czekamy więc na zgłoszenie na stronie internetowej radioplus.pl, a teraz już Krzysztof Krawczyk.

Koniec balu, panno Lalu. No nie, nie, początek zupełnie, początek tygodnia. Rozpoczynamy wszystko od nowa. Coś, co nie udało się zrobić w ubiegłym tygodniu, można nadrobić, a w zasadzie zacząć właśnie teraz. To dopiero poranek, poniedziałek, 6:28, czas na wiadomości w Radio Plus. Prognoza pogody też będzie raczej pozytywna. Ciepło się robi. It's gone.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach, kilka osób zginęło, są też ranni. Wstrząsy miały magnitudę 7,8, nawiedziły wybrzeże wyspy Mindanao na południu kraju. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Fale mogą napływać przez kilka godzin, władze zaleciły mieszkańcom przemieszczenie się na wyżej położone tereny. Jako pierwszy papież wygłosi przemówienie w hiszpańskim parlamencie. To w trzecim dniu wizyty Leona XIV w tym kraju. Wcześniej będzie on rozmawiał z premierem Pedro Sanchezem. A w siedzibie episkopatu spotka się z biskupami. Wśród omawianych tematów ma być kwestia nadużyć seksualnych w kościele. Wczoraj w Madrycie z kolei papież spotkał się z przedstawicielami świata kultury, biznesu i sportu, do których apelował o dialog na rzecz wspólnego dobra. Wśród nich był m.in. aktor Antonio Banderas. Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. Przypomnijmy, 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł. Był wtedy reanimowany na boisku.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Krakowski kościół ma nowych błogosławionych. To 9 salezjanów zamordowanych podczas II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych. Uroczystości odbyły się w sobotę w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Do samego końca, aż do przelania krwi, wyrazili niezwykłą wartość charyzmatu salezjańskiego, mówił prefekt watykańskiej dykasterii do spraw kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro.
2: Dziękując Panu Bogu za świadectwo miłości i wierności błogosławionych Jana Świerca i towarzyszy, zanośmy do Niego za ich wstawiennictwem modlitwę o dar pokoju dla naszego świata, ponownie naznaczonego smutkiem i okrucieństwami wojny.
1: Wspomnienie salezjańskich męczenników obchodzone będzie 23 maja. Ruszył remont węzła przy Teatrze Bagatela. To oznacza zmiany dla kierowców i pasażerów MPK. Od soboty zamknięty jest odcinek ulicy Karmelickiej od Bagateli do ulicy Garbarskiej. Samochody i tramwaje kierowane są na objazdy. Uruchomiono też zastępczą komunikację autobusową. Inwestycja potrwa około 9 miesięcy. Pochłonie ponad 20 milionów złotych.
3: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
1: W Krakowie wyjrzało już słońce, na termometrach 12 stopni. W ciągu dnia pogoda w kratkę i zdecydowanie cieplej, do 24. Biomet obojętne.
3: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Ponieważ nie słyszeliśmy się ładnych kilka dni, nie było jeszcze okazji skomentować tej całej afery z lodami darmowymi z czerwonym paskiem. No to nadrobię za chwilę, ale wcześniej Shaking Stevens, a później Bonnie Tyler.

0: Poranek myśli od samego rana.
1: Rzecznik Praw Dziecka zrobiła imbę, tak to się mówi w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Imbę o to, że jakaś lodziarnia rozdaje lody za czerwony pasek na świadectwie. A niektórzy są mniej zdolni, mają jakieś ograniczenia, też się starali, a paska nie mają i loda też nie, przynajmniej za darmo. Ja jestem jeszcze bardziej poszkodowany, tamci mogą poprawić swoje oceny, nawet w tym roku. Ja już do szkoły nie wrócę, a zapewniam, że dzisiaj bym się nauczył fizykę, bardziej bym zrozumiał, historią też bym się zachwycił, a nawet chłopów Reymonta bym dokończył. Ale no już nie mogę. No i to jest dyskryminacja. Spróbuję inaczej. Spróbuję z czerwonym paskiem od spodni. Albo opalę sobie taki na brzuchu. Albo jeszcze lepiej, pokroję cebulę w paski i pójdę do lodziarni jeszcze ze łzami w oczach. Może dadzą.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza

0: Ona ma siłę, historia ma siłę. Artur Moczarski już teraz opowie, co wydarzyło się 8 czerwca, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu, a były to niezwykle ciekawe wydarzenia z poprzedniego wieku, jak i z tych dawniejszych. Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: Dokładnie 80 lat temu, w roku 1946, w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa, która uczciła zwycięstwo aliantów nad III Rzeszą podczas II wojny światowej. Niestety w tej paradzie zabrakło polskich żołnierzy, w tym zasłużonych dla obrony Londynu polskich lotników z dywizjonu 303. W roku 1533, 8 czerwca, poświęcono kaplicę Zygmuntowską na Wawelu i właśnie w tej samej katedrze 16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski. Wkrótce potem poślubiła Władysława Jagiełłę. Potem z wielką troską dbała o rozwój swojego państwa. Sprowadzała do nas profesorów i zakonników, wspierała odnowienie Akademii Krakowskiej, a na ten cel przeznaczyła własne klejnoty i oszczędności. Król w Jadwidze miał nie tylko żonę, ale i ważną sojuszniczkę, wspierała go bowiem w sporach z zakonem krzyżackim, wykazując się dużymi zdolnościami dyplomatycznymi. To właśnie ona sprowadziła do Krakowa karmelitów, a także benedyktynów słowiańskich z Pragi. Zmarła bardzo młodo, mając zaledwie 25 lat, na skutek gorączki połogowej. Było to 17 lipca 1399 roku. Przez wiele lat jej liturgiczne wspomnienie obchodzono 16 października, co prowadziło do mylnego utożsamiania królowej z inną Jadwigą Śląską. Z tego powodu najpierw przeniesiono obchody na 17 lipca, a potem na 8 czerwca.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: She's crazy like a fool.

dbałości o naturę. Taki dzisiaj obrazek na naszym profilu facebookowym, bo to idzie sobie ścieżka, to nawet jest chyba jakaś rowerowa, chociaż nie ma oznaczeń, można pieszo-rowerowa. I prosto sobie prowadzi wzdłuż ulicy, która jest obok, ale drzewo rośnie, więc co? Nie wycięli drzewa, tylko poprowadzili ścieżkę obok. Trzeba się wysilić i zakręt zrobić. A to taka metafora naszego tygodnia. Czy będzie prosto przez cały tydzień, czy jednak trzeba będzie jakieś zakręty porobić? O to dzisiaj pytane my na naszym profilu facebookowym. Zapraszam, a to przy okazji nawiązanie też do naszej zabawy Twój Zielony Zakątek. To już na stronie internetowej radioplus.pl. Iza napisała: na początek tygodnia wizyta u stomatologa. Ojej! I spotkanie z przyjaciółką. O, to już lepiej. A potem to już proza życia, czeka mnie mycie okien. Przez cały tydzień? No, jak się ma dużo, no to za minutę siódma my wyglądamy przez okno na świat, co się wydarzyło i co dzisiaj się być może wydarzy, o tym już za chwilę w Wiadomościach Radia Plus.

0: Ważą się losy orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Przed południem zbiera się w tej sprawie kapituła. Ciało 43-letniej kobiety w mieszkaniu w Tczewie. Policja zatrzymała jedną osobę. Od kwalifikacji Rolanda Garrosa aż do wielkiego finału. Koniec paryskiej przygody. Maja Chwalińska wraca do Polski. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego? Dziś jego kapituła zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi. Zaproponował to Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Ukraiński przywódca straci order?
1: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
0: UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-45 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Sprawę badają policja i prokuratura. To po odkryciu w jednym z mieszkań w Tczewie ciała 43-letniej kobiety. W tej sprawie zatrzymano jedną osobę.
2: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
0: Mówiła Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów tragedii. Według nieoficjalnych doniesień doszło do morderstwa. Jeśli ta wersja się potwierdzi, zatrzymanemu może grozić dożywocie. Znów wrze na Bliskim Wschodzie. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały nad ranem cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. To był odwet za irański ostrzał Izraela, a doszło do niego kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump wezwał Izrael do przerwania uderzeń. Na Iran spadły rakiety balistyczne powietrze-ziemia. Do eksplozji doszło w kilku miastach, m.in. w Isfahanie, Tebrizie i Teheranie. A był to pierwszy izraelski atak na ten kraj od zawieszenia broni uzgodnionego 8 kwietnia. Urzędomat w Zakopanem. Jest taki pomysł. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców. A to propozycja radnego Łukasza Doruli. Wymyślił takie rozwiązanie po tym, jak musiał wziąć dzień wolny w pracy, by załatwić urzędowe sprawy.
3: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
0: Co na to zarząd powiatu?
4: Już wiemy, że jest wiele zalet. Natomiast, żeby wdrożyć taki urzędomat, trzeba przebudować własny system wewnętrzny, informatyczny pod te działania i nie jest to takie proste. Dlatego też odłożyliśmy to na późniejszy okres. Zbierzemy informacje, jak takie rozwiązania sprawdzają się w innych powiatach. Po wakacjach przyglądniemy się sprawie.
0: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych powiatach w Polsce.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Maja Chwalińska po sukcesie na French Open wraca dziś do Polski. Nasza tenisistka dotarła do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Jeszcze wczoraj była rozchwytywana przez zagraniczne media.
6: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
0: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Wiadomo, że ma wystąpić na Wimbledonie. Jego organizatorzy prawdopodobnie za kilka dni ogłoszą, czy Chwalińska będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje, czy otrzyma dziką kartę. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
8: Już 14 stopni w Krakowie, za oknami słonecznie, dziś maksymalnie do 24. Biomet obojętny.
7: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Jeżeli ktoś się jeszcze nie dobudził, to ma od nas dziką kartę też. Poniedziałek, 8 czerwca, 6 minut po godzinie 7. Tomek Waloszczyk, zapraszam na otwarcie nowego tygodnia. Niestety w tym tygodniu bez Kasi. No ale niektórzy biorą wakacje przed wakacjami. Proszę bardzo, Pet Shop Boys już teraz na antenie Radia Plus, a za chwilę Urszula i Malinowy Król.

0: 16 minut po godzinie 7. Nietypowy spór zakończył się w Czechach. No, wyrokiem sądowym się zakończył, bo okazało się kilka lat temu, że rodzina jednej z czeskich naukowczyń, badaczek, trzymała w domu fragmenty, znaczy takie próbki pyłu z Księżyca. Otóż Czechosłowacja współpracowała ze Związkiem Radzieckim i tam jacyś sowieccy badacze przekazali Czechom te próbki pyłu i zamiast do Akademii Nauk ta próbka trafiła do domu jednej z pań i tak latami tam leżała i nikt się tym nie przejmował. Ostatnio wyszło to na jaw i proces toczył się przed sądem, bo oni nie chcieli oddać, a Akademia Nauk Czeska uważała, że to ich jest. To naukowe, to jest cenne, to jest nietypowe. A chodzi o 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i szkła o łącznej masie około 1 grama. O ten 1 gram się kłócili. Jak to szkła? Kto na Księżycu rozbił butelkę, ja się pytam. Mam jedno podejrzenie, ale teraz nie będę mówił, bo to do naszego rodaka prowadzi. W każdym razie 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i wyrok był taki, że należy oddać to Czeskiej Akademii Nauk. Ja mam coś znacznie cenniejszego tutaj w studiu, zresztą każdy z was też chyba ma, nie z Księżyca, ale ze Słońca, promienie słoneczne na mój but padają. I nie oddam. 17 minut po godzinie 7, aby tego Słońca dzisiaj było jak najwięcej.
1: Reklama.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
7: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
8: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Ło, widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za

0: To moje Intermarché, jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty, rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Reklama.

0: Check it out, czyli sprawdź to. No to sprawdzamy, co na naszym profilu facebookowym. Ja co napisał, drzewo uratowane, ale wyobraźcie sobie pieszego z nosem w telefonie. Boom, gwarantowane. Chodzi o to zdjęcie, które na naszym profilu facebookowym. Jest prosta ścieżka, prosta, aż nagle drzewo wyrosło i ścieżka musiała zakręcić. Najważniejsze, że natura wygrała, a tydzień oby był prostszy, a zielony będzie z pewnością z naszym kochanym Radiem Plus. Przypominam, akcja Twój Zielony Zakątek na naszej stronie internetowej. Czekamy na Wasze zdjęcia.
1: Reklama. Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Na początek Wielka Brytania, liderzy grupy E3 i Ukrainy przedstawili warunki pokoju z Rosją. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy zaproponowali 5 koniecznych warunków. Pierwszy to natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Drugi, politycy podkreślają, że punktem startowym negocjacji powinna być obecna linia styczności wojsk na polu bitwy. Trzeci warunek, solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których częścią byłaby obecność międzynarodowych sił pokojowych. Czwarty punkt dotyczy rosyjskich aktywów, a piąty zabezpieczenia interesów Europy. Parafianie modlą się o zdrowie proboszcza z powiatu gostyńskiego. Duchowny kierował bryczką, która brała udział w dramatycznym wypadku w Bodzewie. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował 53-latka do szpitala. Ksiądz był uczestnikiem pielgrzymki konnej i zaprzęgów konnych do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny na Świętej Górze koło Gostynia. Jechał bryczką z dwiema pasażerkami. Podczas wymijania ciągnika konie spłoszył się. Kobiety zdołały się wydostać, a gdy zwierzę wykonało gwałtowny manewr zawracania, bryczka się wywróciła. 53-latek był ciągnięty przez konia jeszcze przez kilkadziesiąt metrów. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to czwarty wielkoszlemowy finał Zwieriewa, który w światowym rankingu nadal będzie trzeci.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Smoki znów opanowały Kraków. W sobotni wieczór, jak co roku, królowały na Wiśle. W niedzielę w barwnym pochodzie przeszły spod Wawelu na rynek główny. To w ramach jubileuszowej 25. Parady Smoków. Około 30 imponujących gadów przygotowali uczestnicy z całej Polski, mówi Renata Wojcieszak ze Szkoły Podstawowej w Porębie Żegocie.
3: Idziemy od średniowiecza przez sztukę współczesną, Witkacy czy też Wyspiański, nasz patron, Picasso, żeby wszyscy mogli pooglądać sobie galerię na żywo. No to taki odlot zrobiliśmy. Nasz smok nazywa się Miszmasz, czyli jest tu wszystko, misz i masz, a z miszmaszu powstaje wielkie dzieło.
2: W sobotę po widowisku na Wiśle na organizatorów spadła fala krytyki. Tysiące osób jak co roku przeszły pod Wawel. Sęk w tym, że główna część wydarzenia została przeniesiona w inne miejsce, o czym niewielu wiedziało. W efekcie wiele osób znalazło się po złej stronie mostu Dębnickiego w Zakolu pod Wawelem. Powstaje nowe połączenie rowerowe niedaleko Bonarki. Od dziś kolejne zmiany. Chodzi o budowę ścieżki dla rowerów wzdłuż ulicy Walerego Sławka. Od dziś wykonawca rozszerzy zakres robót, a utrudnienia obejmą następny odcinek ulicy, aż do skrzyżowania z ulicą Gminną.
4: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
2: W Krakowie coraz cieplej, już 15 stopni, za oknami słonecznie, a na tym nie koniec. Dziś nawet do 24. Warunki biometeo są obojętne.
4: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. My gramy dalej przeboje z nutą nostalgii, aby was dobudzić. Michael Jackson już teraz, za chwilę Manam.

To był naprawdę cudowny, muzyczny sen. Dziękujemy, że byliście z nami w Opolu. Nawet jeżeli fizycznie w Opolu nie byliście, to razem z Radiem Plus. A w Opolu doszło do jeszcze jednego bardzo ważnego wydarzenia. Kilka dni temu odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej w charakterystycznej pozie. Głowa odrzucona do tyłu, mikrofon w ręce i oczywiście ciemne okulary. Uroczystość z udziałem wielu i miejscowych, i zamiejscowych też ludzi ze świata muzyki. Warto, jadąc do Opola, oczywiście uwiecznić może swoją też sylwetkę na zdjęciu razem z Korą Jackowską, a przypominamy także o tym dlatego, że 8 czerwca to data urodzin Kory, która zmarła w 2000

0: 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
2: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
5: Reklama.

0: Zielony Zakątek.
1: O, jak się stęskniłem za tą gitarką. Rok jej nie było, ale nareszcie wróciła i ten śpiew ptaków, i ta kawka w ogrodzie, i to, że możemy popatrzeć na to, co nam rośnie. Napiszcie do nas, przyślijcie zdjęcie, jak wyglądają wasze zielone zakątki. To mogą być duże, kolosalne ogrody, duże przestrzenie, a mogą być małe kąciki w pokoju, bo też takie zielone zakątki do nas przychodzą. Ważne, żeby pochwalić się tym, jak sobie urządziliście na zielono i na kolorowo, bo przecież kwiaty kwitną, więc nie tylko zielony kolor musi dominować na tych zdjęciach. Na stronie internetowej radioplus.pl jest zakładka Zielony Zakątek Radia Plus. Tam kilka słów do wypełnienia, formalność, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wrzucić zdjęcie. Można szybko rano cyknąć telefonem komórkowym, bo ogłosiłem rano i już bardzo dużo zgłoszeń w takim specjalnym tutaj portalu, w którym odczytujemy sobie wasze, otwieramy sobie wasze zdjęcia. Po godzinie 8 pierwszy telefon, pierwsza nagroda. Przypomnę, rozdajemy fantastyczne do ogródka koszulki, a finałem 26 czerwca będzie ten ogród, który zgarnie ta osoba, która właścicielka ogrodu, która zgarnie 5000 zł na jeszcze lepsze upiększenie tego wszystkiego. Czekamy więc na zgłoszenia. Po godzinie 8 dzwonimy, rozmawiamy i chwalimy się tym, co nam urosło.
0: Twój zielony zakąt.

0: Skaldowie oczywiście na antenie Radia Plus, a nas dogoniła już ósma. Dwie godziny poranka za nami, jedna godzina przed nami. Mam nadzieję, że wy już w dwóch trzecich obudzeni. To teraz czas na wiadomości i prognozę pogody, bo to też ważne, jak dzisiaj przygotować się do tego poniedziałku.
1: Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Dziś przesłuchanie i prawdopodobnie zarzuty usłyszy je sprawca wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Co najmniej 8 osób nie żyje, około 200 zostało rannych. Będzie też potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Na koniec zajrzymy do Lublina. Miasto zorganizowało 20. już Noc Kultury. Minęła 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kierowca taksówki, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, zostanie przesłuchany i najpewniej jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Według śledczych 37-letni obywatel Turcji doprowadził do tragedii, próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo. W wyniku tego zderzenia zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie w szpitalu.
1: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
0: O wypadku opowiadał Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 8 osób nie żyje, a około 200 zostało rannych po niszczycielskim trzęsieniu ziemi na Filipinach. Wstrząsy miały magnitudę 7,8. Najbardziej ucierpiało południe kraju. Trzęsienie wywołało falę tsunami o wysokości około metra, które zalały pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy odnotowano także w Indonezji i Malezji. Uszkodzone są budynki i infrastruktura. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Do poprzedniego tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi na Filipinach doszło 30 września ubiegłego roku. Wstrząsy o magnitudzie 6,9 nawiedziły środkową część archipelagu. Zginęło wtedy ponad 70 osób, około 500 zostało rannych. Pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe, wylicza Piotr Chamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie.
2: Jeżeli chodzi o część tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
0: W kolejnych miesiącach ukończone zostaną pozostałe odcinki, a cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Jak co roku w Lublinie tłumy spragnionych wyjątkowych artystycznych doznań odwiedziły centrum miasta. Za nami 20 już Noc Kultury. Organizatorzy przygotowali ponad 200 bezpłatnych wydarzeń od spektakli po koncerty, wystawy, instalacje, na warsztatach kończąc.
4: Rokrocznie jestem na Nocy Kultury. Zawsze coś się zmienia, zawsze jest coś innego, coś fajnego, ale zawsze jakiś koncert, jakieś przedstawienia różne.
5: Duże wrażenie zrobiły przede wszystkim na najmłodszym, na synu. Rybki, instalacje prowadzące do Placu Rybnego. Jeszcze pewnie wszystkiego nie widzieli. Ale wszystko przed nami.
4: Oj, dużo tych instalacji, wszystkich instalacji koziary przede wszystkim fajne.
6: To już 20 raz uczestniczyłem w każdej tej imprezie, czyli jestem jedynym stałym fragmentem tego przedsięwzięcia.
7: Coś pięknego w takim tworzeniu. Myślę, że ten stres, ta adrenalina, chęć zrobienia tego jak najlepiej. No i to, że to dzieło, ono się nam wymyka spod naszej kontroli i tak naprawdę robi się samo.
8: To jest 20 Noc Kultury, a my wciąż przychodzimy, wciąż przychodzimy, wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze. Przepodsumowanie.
0: Impreza odbyła się pod hasłem Dobranoc, a my sprawdźmy, co czeka nas dobrego w pogodzie.
9: Pogoda. Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
10: 16 stopni w Krakowie, za oknami coraz więcej słońca, dziś do 24. Biometo obojętne.
9: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Jaka dobra noc, jaka dobra noc. Znaczy noc, mam nadzieję, była dobra, więc przed nami dzień dobry. Tomek Waloszczyk, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. I I za chwilę pierwszy tegoroczny mini finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek.

0: Zielony Zakątek.
1: Twój to w tym wypadku Iwony. Dzień dobry, witamy o poranku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ja tak w ostatniej chwili namawiałem, więc domyślam się, że zdjęcie też rano zrobione.
2: Tak, dokładnie. Wjeżdżałam do domu, odwożąc synka do szkoły i słyszałam właśnie ogłoszenie, także od razu wskoczyłam do ogrodu i zdjęcie świeżo zrobione.
1: Świetnie. Kwiatki też świeżo posadzone?
2: No nie, kwiatki już miesiąc temu posadzone.
1: Dobra, a co robi ta żaba na stole?
2: Siedzi i czeka na lepszą pogodę.
1: No tak, trochę chmur jest na tym zdjęciu, to prawda. Ta żaba to taki a la krasnal, który się stawia, ta wskoczyła na stół. Często przebywacie w tym miejscu, tak żeby sobie posiedzieć, porozmawiać, odpocząć?
2: Oczywiście. Zawsze jak tylko mamy czas, schodzimy do ogrodu i tam przesiadujemy praktycznie całymi dniami, jeżeli pogoda pozwala.
1: Przepraszam, że dopowiem, ale widzę, takie są niektóre plamki wydeptane, to znaczy, że ruch jest w tym ogrodzie.
2: Oczywiście, że tak, oczywiście.
1: Ale też nie wiem, na co bardziej patrzeć, na to, co w ogrodzie, czy co tam dalej w tle, bo też wspaniały widok, kościół, jakieś stare mury.
2: Tak, mury obronne, tutaj jest Skarszewskie, kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Posiadamy tutaj również drugi kościół, posiadamy kościółek, który był wybudowany w 24 godziny. Na pewno część Pomorskiego o tym słyszała i uczestniczyła tutaj, udział brali wszyscy. Także jak co, to zapraszamy do Skarszew na zwiedzanie. Jest tu co zwiedzać, jest co oglądać. Także zapraszam.
1: No i fantastyczne miejsce z widokiem. Dziękujemy bardzo za to zdjęcie. To Iwona, pierwsza finalistka, nasza mini finalistka zabawy Twój Zielony Zakątek, bo zdjęcie trafia do dużego finału. Na razie wysyłamy koszulkę Radia Plus, która do ogrodnictwa nawiązuje.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I miłego dnia, do usłyszenia.
2: Wzajemnie, do usłyszenia.
1: Przypominam, że zdjęcia i parę słów o sobie można wysyłać za pośrednictwem naszej strony internetowej radioplus.pl.
0: Zielony Zakątek.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
11: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talk.

Żeby szczęśliwym być, wystarczyło w weekend cały, a w zasadzie nawet przed weekendem kilka ładnych dni oglądać tenis. Kasi nie ma, więc nie mam z kim się podzielić. Ona bardzo lubi tę dyscyplinę sportu, zresztą czynnie uprawia. No ale cóż, Maja Chwalińska dała nam tyle powodów do radości. My tę Igę Świątek widzieliśmy w finale. Okazało się, że scenariusz był zupełnie inny, nasz Kopciuszek. Mogę być z siebie dumna, mówi po występie w finale Rolanda Garrosa nasza Maja, a ten tytuł wybija u siebie na ostatniej stronie, bo to strona sportowa Super Express. Na pewno będzie teraz inaczej, ale myślę i mam nadzieję, że się dostosuje. Na pewno będę pracować tak ciężko, jak pracuję teraz. Dam z siebie wszystko, żeby być lepszą każdego dnia i zobaczymy, jakie będą wyniki. No czekamy, bo niektórzy twierdzą, że na trawie równie dobrze Maja gra, co na mączce, a trawa już za chwilę, a propos zielonego zakątka, może ktoś z Wimbledonu by nam wysłał zdjęcie, bo Wimbledon zaczyna się już za kilkanaście dni i tam też będziemy trzymać mocno kciuki. Liczymy na sukces, a liczę teraz już u na Notę Specjalne. Za 3 minuty będzie w 8:30.

0: Dziwny to będzie tydzień, jeśli chodzi o pogodę. Patrzyłem na moim telefonie, 28 stopni jutro, chociaż chmura z deszczem. Dzisiaj kilka stopni mniej, jutro nagły taki skok. Zobaczymy, co będzie, to na razie prognozy. Posłuchajmy, jak jest teraz i jak będzie za chwilę za naszymi oknami, ale wcześniej wiadomości w Radiu Plus. Zbliża się w 8:30.
1: Reklama. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S17 na trasie Warszawa-Lublin. Na wysokości miejscowości Sielce ciężarówka wpadła do rowu. Na jezdni w kierunku Lublina ruch odbywa się tylko lewym pasem. Problemy także na A4 na Śląsku. Na wysokości węzła Gliwice-Sośnica w kierunku Wrocławia przewróciła się ciężarówka z paszą. Zablokowane są trzy pasy ruchu. Funkcjonowanie parafii, katecheza i komisja niezależnych ekspertów do spraw pedofilii w Kościele. To główne tematy 405. Zebrania Plenarnego Episkopatu. To rozpoczyna się dziś w Łomży. Biskupi zajmą się także posynodalną adhortacją apostolską Amoris Laetitia. To dokument papieża Franciszka z 2016 o miłości w rodzinie, która wywołała wiele komentarzy i polemik dotyczących możliwości dopuszczenia do sakramentu Eucharystii osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej rusza 17 czerwca w Bangkoku.
2: Wiadomości Radio Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań w gminie Zabierzów. Odnaleziono tam ciało 40-letniego Słowaka, który 1 czerwca przyleciał do Krakowa i od tamtej pory nie kontaktował się z rodziną. W sobotę służby prowadziły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą na terenach leśnych. Ostatecznie w miejscowości Burów odnaleźli ciało zaginionego mężczyzny. Okoliczności tragedii badają policja i prokuratura. Ksiądz Jan Świerc i jego 8 towarzyszy zaliczeni w poczet błogosławionych. Beatyfikacja 9 salezjańskich męczenników odbyła się w sobotę w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość zgromadziła prawdziwe tłumy wiernych. Czekaliśmy bardzo długo na tę beatyfikację, mówi ksiądz Andrzej Gołębiowski, rzecznik prasowy krakowskich salezjanów.
3: Przygotowania mnóstwo dokumentów i elementów, które dzisiaj sprawiają, że przyjechali tutaj salezjanie nie tylko z całej Polski, ale i z Europy i właściwie ze świata, aby wspólnie razem świętować. Najważniejsze jest to, że byli salezjanami.
2: Salezjańscy męczennicy zginęli w latach 1941-42 w niemieckich nazistowskich obozach zagłady Auschwitz i Dachau.
4: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
2: Z oknami w Krakowie słonecznie i 16 stopni, a na tym nie koniec. Dziś nawet do 24. Warunki biometeo są obojętne.
4: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Kasi nie ma, ale hurra! Agnieszka wróciła z dalekich krain, nawet przywiozła mi czekoladkę. Ale jeszcze przez pół godziny nie oddam jej mikrofonu. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. Poranek wciąż mamy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, teraz trochę retro będzie, wracamy do czasów, kiedy w przypadku gier komputerowych na przykład kupowało się taką grę, ja pamiętam takie duże dyskietki jeszcze, albo w ogóle na kasetach się przegrywało, były takie specjalne kasety, które odczytywały gry komputerowe, znaczy specjalne odtwarzacze, które odczytywały te kasety z grami, to piszczało, aż się w końcu wczytało. No i człowiek sobie grał, a teraz okazuje się, że żeby grać w grę, trzeba mieć dostęp do serwera, trzeba to wykupić, no i producent ma kontrolę nad tym, czy ta gra jest, czy jej nie ma. I pewien youtuber amerykański, który dużo grał w pewną grę The Crew bodajże, stwierdził, że była ona dla niego w trudnych momentach życia ucieczką od rzeczywistości. No i zdenerwował się, gdy nagle producent zdecydował, że kończymy z tą grą i skasował wszystkie kopie na całym świecie. Znaczy odmówił dostępu do tej gry. No i on powołał taką inicjatywę Stop Killing Games, czyli przestańcie zabijać gry. Poszedł z nią do parlamentu i teraz toczy się walka o to, że jak ktoś coś kupi, to niech to ma. To trochę tak samo jak z filmami. Kiedyś się na DVD albo na kasetach wideo, VHS kupowało filmy, a teraz obserwuje człowiek, czy te wszystkie serwisy streamingowe mają jeszcze ten film, czy może ogłoszą, że to ostatni dzień oglądania tego filmu, już więcej go nie będzie. Tak się czasy zmieniły, no i walczą ci, którzy kupują coś, żeby to mieć na zawsze, a nie tylko na widzimisię producenta. Ciekawa inicjatywa. No ale my wracamy do przeboju z nutą nostalgii. Te cały czas na naszej antenie, nic nie będziemy wyłączać. Czesław Niemen już za chwilę, będzie też OMD.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy.

0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.

Poniedziałek 8 czerwca. Jeszcze na chwilę wracamy do Maji Chwalińskiej, która wraca do Polski, a w zasadzie w Polsce jest już od 8 minut, bo są miłośnicy lotnictwa, ale też miłośnicy tenisa, którzy obserwują, jak Maja, nasza finalistka Rolanda Garrosa, wraca do Warszawy, akurat na lotnisko do Warszawy. Będzie tam około 9:30. W tej chwili, ja też sobie wyłączyłem flight radar, w tej chwili lot oznaczony specjalnym oznaczeniem lot Maja na flight radarze jest w okolicach Leszna, więc coraz bliżej. Coraz bliżej też Agnieszka Morawska, która samolotem wróciła z daleka, może kiedyś o tym opowie, ale na razie powie dzień dobry po godzinie 9:00. Ja, Tomek Waloszczyk, mówię już do usłyszenia. Do jutra jeszcze Natalii Imbruglia przed 9:00, a później punktualnie o 9:00 wiadomości. Miłego dnia, miłego poniedziałku, miłego tygodnia.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Kraków.
1: Kibice na miejscu. Za kilkadziesiąt minut samolot z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje na stołecznym lotnisku. Co z orderem dla prezydenta Zełenskiego? Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi nam profesor Jan Majchrowski. Smoki opanowały Kraków, wielka parada zgromadziła tłumy i o tym na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za nieco ponad 20 minut na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęciu już zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za sportowe emocje, których dostarczyła przez ostatni tydzień. Łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Powiedz, czy Maja spotka się dzisiaj z kibicami?
2: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Mai czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
3: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
2: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
1: Tymczasem w najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane. O to zaapelował prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
4: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne, czy należało nadawać, bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
1: Do odebrania orderu potrzebna jest również kontrasygnata premiera. Donald Tusk w ostatnich dniach przyznał, że reakcja Karola Nawrockiego była słuszna, a on sam przekazał stronie ukraińskiej, że skoro doprowadziła do tego problemu, teraz powinna poszukać rozwiązania. Posiedzenie kapituły rusza za godzinę. W sobotę jedna, od kwietnia 39 osób, tyle utonęło w Polsce w tym czasie. Do ostatniej takiej tragedii doszło w sobotę we wsi Wieprz w Warmińsko-Mazurskim. W jeziorze Jeziorak utonął starszy mężczyzna.
5: Niestety, prowadzona przez świadków, a następnie zespół ratownictwa medycznego, reanimacja 75-letniego mężczyzny nie przyniosła skutku.
1: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie. Ze statystyk Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że ofiarami utonięć są głównie mężczyźni. To ponad 30 przypadków. Wśród ofiar jest też troje dzieci. Start za chwilę, dziś dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty, na początek polski, jutro matematyka, w środę język obcy, a przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać w maju. Egzamin z języka polskiego będzie zdawało 1430 uczniów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W barwnym pochodzie przeszli spod Wawelu na rynek główny w Krakowie. 25. Wielka Parada Smoków przyciągnęła wczoraj tłumy krakowian i turystów. Około 30 imponujących, kolorowych i przyjaznych stworów przygotowali uczestnicy z całej Polski. Nasz smok przedstawia sztukę z różnych wieków, mówiła nam Renata Wojcieszek z podstawówki w Porębie Żegoty.
6: Idziemy od średniowiecza przez sztukę współczesną, Witkacy, czy też Wyspiański, nasz patron, Picasso, żeby wszyscy mogli pooglądać sobie galerię na żywo. No to taki odlot zrobiliśmy. Nasz smok nazywa się Miszmasz, czyli jest tu wszystko, misz i masz, a z miszmaszu powstaje wielkie dzieło.
1: Podczas parady zawsze jest dużo śmiechu i radości, mówi Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
7: Żeby zobaczyć to wszystko, co najmłodsi przygotowali, a że oni są fantastyczni, mają bardzo kreatywne pomysły, wspierani przez rodziców, opiekunów, pedagogów, natomiast całościowo buduje to przepiękny obraz wspólnoty, jaką jest właśnie myślenie o tym, jak można w przepiękny sposób zaprezentować smoka.
1: A kolorowe smocze piękności powrócą za rok.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Weekend pełen emocji za nami, tych emocji zarówno muzycznych, jak i sportowych. Kto z Was był w Opolu z Jankiem i Markiem? Proszę się chwalić. No i jeszcze ta niesamowita Maja Chwalińska. Około 10.30 ląduje w Warszawie. A jak spojrzymy na radar, to możemy zauważyć, że lot ma specjalną nazwę Maja. Na zegarze teraz prawie 20 minut po 9.00. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Kombi, kochać się za późno w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a tutaj na szczęście za późno nie jest, lecz w sam raz na złożenie życzeń. 75 lat temu w południowej Walii na świat przyszła Gaynor Hopkins Sullivan, czyli Bonnie Tyler. Rockowy pazur i zachrypnięty głos, który u wielu osób powoduje takie przyjemne ciarki. I niestety swoje 75. urodziny artystka spędza na rekonwalescencji po operacji, m.in. wyrostka. Dlatego dużo, dużo zdrowia i wielu koncertów, na które chyba wszyscy czekamy. Bonnie Tyler, It's a Heartache, teraz w Radiu Plus.

Eddie Grant i I Don't Wanna Dance w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na 15 minut przed 10. Ja mam jednak nadzieję, że u Was okazji do tańca nie zabrakło, ale też, że w ten długi weekend znaleźliście też czas, żeby wpaść na przykład na działkę, do ogródka albo spędzić trochę czasu na balkonie, dbając o rośliny. Dziś ruszymy z naszą akcją Twój Zielony Zakątek i niemal do końca czerwca czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, balkonów, ukwieconych, zazielenionych. Pokażcie nam, co udało Wam się stworzyć. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek. Czekamy tam na Wasze zgłoszenia. Nagroda główna to 5000 zł w finale na koniec naszej akcji, a dziś do oddania mam koszulkę Radia Plus.

0: przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie DecoFire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Reklama.

0: Two Hearts i Phil Collins na koniec 9:10 za 3 minuty i za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Alarm na Łotwie. W przestrzeń powietrzną kraju od strony Rosji wleciał dron. Zestrzeliły go natowskie samoloty. Waży się sprawa odebrania prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły właśnie rusza. Kibice zgotowali jej królewskie powitanie. Wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska już w Polsce. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek niebezpieczny incydent na Łotwie. Natowskie myśliwce zestrzeliły drona, który wleciał w tamtejszą przestrzeń powietrzną. Informuje o tym Reuters. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem w kilku powiatach na wschodzie kraju. Ta część jest szczególnie narażona na incydenty związane z bezzałogowcami. 7 maja dwa ukraińskie drony wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Nikomu nic się nie stało. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim rusza posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Przypomnijmy, nadał on jednej z jednostek armii nazwę bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co dalej z tą mocną rysą w relacjach.
2: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sezon wystartował w lasach pierwsze grzyby, a w związku z tym w Świętokrzyskich już pojawili się grzybiarze.
3: Chodzi się o świcie na grzyby. Piąta, szósta. To jest fantastyczne. Ja na przykład w zeszłym roku znalazłem takiego 1,5 kilo miał. Olbrzymi prawdziwy. I co ciekawe, że nie był robaczem.
1: Sanepid w Starachowicach przypomina jednocześnie, że grzybów nie należy zbierać do plastikowych reklamówek. Najlepiej używać przewiewnych, wiklinowych koszy, radzi dyrektor stacji Ewa Druszcz.
4: Pani zebrała grzyby w niedzielę, przyszła w poniedziałek, przyniosła te grzyby w reklamówce w poniedziałek, więc od razu powiedzieliśmy, że no już nie będziemy ich oglądać, ponieważ one się nadają do, że tak powiem, wyrzucenia.
1: A o tej porze roku jednym z pierwszych gatunków, które pojawiają się m.in. w świętokrzyskich lasach, jest borowik ceglastopory.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: poniedziałkowe wakacyjne brzmienia Lubega i Mambo No. 5 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do wakacji jeszcze trochę zostało, ale można planować także te już w przyszłym roku. Jeśli lubicie słońce i koty, to grecka wyspa Syros, a dokładniej Fundacja Syros Cat we wrześniu rozpocznie rekrutację dla wolontariuszy, którzy dostaną wikt i opierunek na wyspie w zamian za zajmowanie się bezdomnymi kotami. A zainteresowanie jest sporo i tutaj mówimy też, przypominam, o przyszłym roku, więc w tym roku może wakacje na Rodos, ale w Polsce. Trwa nasza akcja Trwój Zielony Zakątek i czekamy na Wasze zgłoszenia na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Proszę tam kliknąć, wysłać zdjęcie swojego zielonego zakątka i to nie chodzi o takie miejsce, w którym lubicie spędzać czas, chociaż to się może łączyć, ale takie miejsce, które stworzyliście sami, własnymi rękami. To może być Wasz ogródek działkowy, to może być ogródek przydomowy, to może być także balkon ukwiecony, zazieleniony. radioplus.pl, tam czekamy na Wasze zgłoszenia. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
1: Reklama.

W Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 29 minut do 11. 8 czerwca w kalendarzu, a 8 czerwca to nie tylko urodziny wspomnianej już fantastycznej Bonnie Tyler, ale także rocznica urodzin Cory, wokalistki, bez której trudno sobie wyobrazić polską scenę. I wiele osób zastanawia się, albo zadaje sobie też pytanie, myślę, że przy takich rocznicach jak dzisiaj, albo też przy rocznicy śmierci w lipcu, co by było, gdyby była z nami, jakie utwory jeszcze by powstały, bo o Corze po prostu zapomnieć się nie da. I na chwilę jeszcze wrócę do wspomnień do minionego weekendu, do Opola, gdzie pojawił się nowy pomnik Cory i właśnie kto nie miał okazji zobaczyć, jak to wygląda, można sprawdzić na przykład Instagram Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, tam jest taka relacja z odsłonięcia tego pomnika, więc jeżeli macie ochotę, można tam spróbować. A w Radiu Plus Manam i krakowski spin.

0: Cissy Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Ja przypominam, że czekam na Wasze zgłoszenia do naszej zabawy Twój Zielony Zakątek. Jeśli udało Wam się stworzyć przepiękny ogród, albo macie swój skrawek zieleni na działce i to jest Wasza taka perełka w głowie, albo na balkonie hodujecie kwiaty i jakieś inne rośliny i chcecie się tym pochwalić, radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek i tam czekam na zdjęcia Waszych ogródków.
1: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan.

0: Nice Story i Papa Dance na koniec 10.11 za 3 minuty i za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl. Reklama.

0: Na początek powitanie Mai Chwalińskiej na lotnisku Chopina w Warszawie. W centrum koło brzegu na przechodniu frunęło drzewo. 405. zebranie plenarne Episkopatu ruszyło w Łomży. Jest 11. Marcin Bartnik. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy. Przeleciała porannym lotem z Paryża. To właśnie na French Open zachwyciła wszystkich, nie tylko fanów tenisa. Jako kwalifikantka dotarła aż do wielkiego finału. Dziś na lotnisku na własne życzenie wyszła do kibiców i rozdawała autografy. Spotkała się z owacyjnym przyjęciem. Po takim sukcesie nie mogło nas tu nie być, przyznawali w rozmowie z naszą reporterką ci, którzy pojawili się w hali przylotów.
1: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
0: Prezydent Dobrowy Górniczej Marcin Bazylak zapowiedział, że złoży do Rady Miejskiej wniosek o nadanie Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta. Jak zaznaczył, najpierw trzeba jednak spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. A Maja z dziennikarzami spotka się jeszcze dzisiejszego popołudnia. Ranni i akcja ratunkowa w centrum koło brzegu. Na przechodniu frunęło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
2: Są osoby dwie poszkodowane. Te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo. Nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków. Druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
0: Relacjonowała Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Okoliczności tych wydarzeń bada policja. Z powodu ostrzału rakietowego jest zbyt niebezpiecznie. Polska ambasada w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wymiany ognia na linii Izrael-Iran. Rakiety wystrzelili też jemeńscy rebelianci. Uszkodzonych zostało kilka domów w osiedlu na zachodnim brzegu Jordanu. Armia izraelska przekazała z kolei, że zaatakowała kilka celów w kompleksie petrochemicznym nad Zatoką Perską. Wstrzymane do odwołania zostały loty m.in. z Międzynarodowego Portu w Teheranie. Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym to jeden z głównych tematów rozpoczętego dziś 405. zebrania plenarnego biskupów w Łomży. To temat ważny, zwłaszcza po zmianach w nauczaniu lekcji religii w szkołach, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
3: Powstała inicjatywa wzmocnienia tego elementu katechetycznego w parafiach, dlatego że parafia jest tym podstawowym miejscem, gdzie tak naprawdę dokonuje się ewangelizacja. To kompleksowe spojrzenie na kwestie katechizacji i ewangelizacji w nowych warunkach społecznych będzie dyskutowane przez biskupów.
0: Biskupi będą również dyskutować nad adhortacją Amoris Laetitia dotyczącą funkcjonowania rodzin, która ma być przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił biskupów w październiku do Watykanu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To jedyny taki festiwal w Polsce. W Ostrowie Wielkopolskim rusza dziś 15. Grand Prix Komeda. Festiwal, na którym nagradza się muzykę napisaną specjalnie do polskiego filmu. W tym roku o statuetkę walczyć będzie 9 kompozytorów, autorów muzyki do 7 tytułów.
5: Nie rozczarujecie się Państwo, mamy bardzo ciekawe filmy konkursowe. Kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach, z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się. Nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Komeda.
0: Mówił dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. Zwycięzcę poznamy podczas gali 13 czerwca.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony zakątek.
1: Czy przenieśliście się właśnie wspomnieniami do weekendu, albo może siedzicie teraz w swoim ogrodzie, patrzycie, co udało wam się w ostatnich miesiącach wypielęgnować, wyhodować, albo na balkonie. I proszę zrobić zdjęcie temu wszystkiemu, co pielęgnowaliście w ostatnim czasie i właśnie chcecie się tym pochwalić. Radioplus.pl, twój zielony zakątek, nasza coroczna akcja wiosenno-letnia wraca. Bardzo się cieszymy, uwielbiamy oglądać wasze ogrody i to, co udało wam się stworzyć własnymi rękami. 5000 zł to jest nagroda główna i na koniec czerwca takie spośród tych wszystkich zgłoszeń, które do nas trafią, wybierzemy najpiękniejszy zielony zakątek, a dzisiaj koszulka. I koszulka też przepięknej, przecudnej urody z napisem "Czasem przesadzam". Idealna dla tych, którzy uwielbiają działka i rośliny. Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Twój zielony zakątek. Reklama.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Reklama.

0: Zielony zakątek.
1: A dzisiaj to zielony zakątek Sławka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Sławku, twój zielony zakątek nie tylko jest zielony, ale wiele barw tutaj, kwiatów sporo. Opowiadaj.
2: No jest dosyć duży ogród i jest dużo różnych roślin ciekawych, kolorowych.
1: Masz jakieś takie swoje ulubione, te, które tutaj widzę różowe, ale nie jestem w stanie rozpoznać. Opowiadaj, co to są za kwiaty.
2: To jest azalia różowa, która już dobiega końca kwitnienia, ale mamy też inne kolory, które teraz dopiero zaczynają kwitnąć.
1: A czy działka to jest twoje hobby, czy to jest tak przy okazji, albo po prostu miałeś teren, który trzeba było zagospodarować?
2: To jest działka przy domu i w zasadzie teraz to już jest hobby i uzależnienie. Mojej i żony jeszcze bardziej chyba.
1: Ach, no tak. Ta pielęgnacja całego ogrodu też satysfakcja niesamowita, prawda? Po całym dniu pracy.
2: No tak.
1: Jak się tak spojrzy na to wszystko, jak to pięknie wygląda, to od razu tak
2: cieszy oko.
1: Tak, zdecydowanie. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, to jest koszulka. Czasem przesadzam. Przesadzasz czasem?
2: Roślinki? O, nie raz, wielokrotnie.
1: To bo chyba też potrzebne, prawda? A co za chwileczkę będzie jeszcze kwitło u ciebie?
2: Na razie rododendrony jeszcze kwitną i powolutku róże zaczynają.
1: O, wtedy będzie jeszcze piękny zapach do tego wszystkiego dochodził.
2: Tak.
1: Życzę przepięknego dnia także w ogrodzie i do usłyszenia.
2: Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam także i małżonkę za te kwiaty wspaniałe.
2: Dziękuję, przekażę. Do usłyszenia.
1: A jeśli wy chcecie się zgłosić do naszej zabawy, radioplus.pl, twój zielony zakątek.
0: Twój zielony

0: Orinoco Flow Jenia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 16 minut do 12. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję za wasze wszystkie SMS-y. Na nie wszystkie zdążyłam odpowiedzieć, ale bardzo dziękuję, bo to bardzo miłe, że cieszycie się, że jestem. Ja również cieszę się, że mogłam do was wrócić po tym dłuższym urlopie. Na zegarze 16 minut do 12, tak jak wspominałam. I do 12 jeszcze między innymi Ricky Epovie i Sara Perketiamo w Radiu Plus, a później wiadomości po 12 i przebojowa poczta. Dzięki za dziś.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
5: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca.

0: reklama.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Konflikt jest w interesie Moskwy. Premier apeluje publicznie do prezydentów Polski i Ukrainy o rozmowy. KAS i CBŚP udaremniły przemyt ponad tony heroiny o wartości około 200 milionów złotych. Jest 12. Marcin Bartnik. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Zwracam się publicznie do prezydentów Karola Nawrockiego i Władimira Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Współpraca leży w interesie Polski, Ukrainy i obu narodów, a konflikt w interesie Moskwy. Tak pisze Donald Tusk w mediach społecznościowych. To po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju, a na dziś zostało zwołane posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, by m.in. zająć się propozycją prezydenta Nawrockiego odebrania tego orderu Władimirowi Zełenskiemu. W związku z napiętą sytuacją w Warszawie był szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, który w piątek i w sobotę rozmawiał z przedstawicielami prezydenta i rządu. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA. To nie jedyna taka operacja służb w tym roku, dodaje Marcin Kierwiński.
2: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
1: Heroina ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej do Gdyni. Jej wartość oszacowano na około 200 milionów złotych. 3 osoby są podejrzane o przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozić im może 20 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Policjanci ustalają tożsamość ofiary. Nie żyje kierowca, który uderzył w drzewo między Żerocinem a Zachajkami w gminie Międzyrzec Podlaski.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Daci zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, po czym auto zapaliło się. W wyniku tego zdarzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu.
1: Mówiła Barbara Salczyńska-Pyrchla z Bialskiej Komendy. Na miejscu cały czas pracuje policja. Droga jest zablokowana. Funkcjonariusze mają wkrótce wprowadzić ruch wahadłowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą chronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała swoje pierwsze kroki. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta kawu, który w tym miejscu zrobił mural, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
4: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
5: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny miszcz nam nie rośnie na przykład, tak?
6: Chwalińska tutaj jednak dobrze wypromowała Dąbrowę Górniczą.
4: No tak, zaczynała tutaj.
7: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić o oni, co chcą, tu i tak robią, nie?
1: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Tymczasem prezydent Dąbrowy chciałby przyznania Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.
8: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Na początek utrudnienia w tunelu na Zakopiance. W nocy z poniedziałku na wtorek i wtorku na środę w tunelu pod Luboniem Małym prowadzone będą prace serwisowe. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Od 22 do 6 zamkniemy całkowicie przejazd tunelem w kierunku Nowego Targu. Na pół godziny między 1 a 1.30 zamkniemy tunel całkowicie w obu kierunkach. Kolejne nocy z wtorku na środę powtarzamy operację, tym razem w kierunku Krakowa. A to wszystko dlatego, że sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania, sterowanie, wentylację, klimatyzację.
8: Kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na objazdy do Mszany Dolnej, następnie do węzła Skomielna Biała. Goście z Bliskiego Wschodu znów w Krakowie. Górale liczą, że wkrótce pojawią się także na Podhalu. 24 czerwca wracają bezpośrednie loty z Arabii Saudyjskiej do Krakowa. To dobra wiadomość dla branży turystycznej z Zakopanego. Górale z utęsknieniem czekają na turystów z Półwyspu Arabskiego. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie wiele lotów zostało zawieszonych. Teraz turyści ponownie mogą zawitać pod Giewont.
10: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
11: W Krakowie dość słonecznie i do 24 stopni, może mocniej powiać. Na Podhalu pogoda w kratkę i od 18 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Targu.
10: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Już w Warszawie Marek Sierocki, dzień dobry.
13: Dzień dobry, Jan Pasterski również. Witamy i zapraszamy na przebojową pocztę. Zaczynamy kartką z naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje Bonnie Tyler, której życzymy bardzo, bardzo dużo zdrowia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza ponownie. Dziś często będziemy do niego zaglądali. 8 czerwca 1951 roku w Krakowie urodziła się Olga Jackowska, czyli Kora. Zmarła 28 lipca 2018 roku. W Opolu, w którym byliśmy z Jankiem przez prawie cały ubiegły tydzień, zrobiła furorę w roku 1980. Jej występ przeszedł do historii, zrewolucjonizował to, co potem działo się w Opolu, bo taka muzyka rockowa w jej wykonaniu właśnie od tamtej pory coraz częściej zaczęła być pokazywana na festiwalu.
2: I mieszkańcy Opola odwdzięczyli się. Dokładnie w ten piątek został odsłonięty pomnik Kory przy dworcu PKP w Opolu. To mieszkańcy zdecydowali, że chcieliby, żeby to właśnie Kora znalazła się na pomniku.
1: To tylko tango z repertuaru zespołu Manam, którego wokalistką była Kora Jackowska.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: I przepięknie nam Simply Red zagrało, a przy okazji właśnie tej grupy to ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Dziś urodziny świętuje lider tej formacji, fantastyczny wokalista Mick Hucknall. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, no i żeby nadal tak świetnie śpiewał, jak robi to do tej pory.
0: Zgadza się.
1: Zaglądamy na półkę z naszymi płytami, które rzadko wykorzystujemy, i sięgamy po krążek z przebojami włoskiej muzyki. Na nim utwór, który wylansował Pino D'Angio. Maquel Idea, piosenka na początku lat 80. Zrobiła furorę w dyskotekach, taka melorecytacja połączona z melodyjnym, chwytliwym refrenem zrobiła furorę. Maquel Idea i Pino D'Angio.

0: Money, Money, Money i ABBA za nami, a my ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Tam data związana z Anitą Lipnicką.
1: Tak jest, nie byle jaka data, bo to był rok 98, czyli parę lat już minęło od tamtej pory, właśnie 8 dzień czerwca. Wtedy ukazał się drugi solowy album Anity pod tytułem To co naprawdę.
0: Z tej płyty pochodzi piosenka zatytułowana Historia jednej miłości.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
0: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Reklama.

0: Land of Confusion i grupa Genesis to utwór, któremu towarzyszył znakomity teledysk. Takie postaci z polityki, Breżniew, Reagan, to wszystko zrobiło spore zamieszanie. Pamiętam wtedy w telewizjach muzycznych, które grały ten teledysk, a fragmenty utworu Land of Confusion po latach wykorzystała szwedzka grupa Alcazar w przeboju This is the World We Live In.
1: Spore zamieszanie zrobiły też wizualizacje na 63. festiwalu w Opolu. Festiwal już za nami, ale jeszcze trochę wspominamy, bo to były fantastyczne 4 dni. Każdy koncert inny, każdy w jakiś sposób wyjątkowy.
0: Mnie cieszy wysoka oglądalność koncertów konkursowych, zarówno debiutów, jak i premier. Prawie 2 miliony widzów oglądało. To w dzisiejszych czasach jest bardzo dobry wynik. Mam nadzieję, że niektórzy z tych młodych wykonawców z debiutów zrobią karierę, pojawią się może potem w premierach. Na kilka piosenek z konkursu premiery, który był wyjątkowo urozmaicony, stanie się przebojami.
1: Mieliśmy przyjemność rozmawiania z panem Bogdanem Olewiczem, ale to co wyjątkowe, to, o czym ty doskonale wiedziałeś, sam jakby za tym optowałeś na trybunach obok siebie. Wczoraj dokładnie w trakcie koncertu Lady Punk siedział właśnie pan Bogdan Olewicz i pan Andrzej Mogielnicki.
0: Bo obydwaj pisali wielkie przeboje, teksty wielkich hitów zespołu Lady Punk. Zresztą Andrzej Mogielnicki był współzałożycielem, pomysłodawcą tego zespołu i twórcą większości repertuaru, ale Bogdan też pisał piosenki dla Lady Punk.
1: Także podsumowanie na plus zdecydowanie. Czekamy teraz na kolejny rok.
0: Nasze studio w Opolu odwiedziło wielu artystów, między innymi Kabaret Neonówka, ale też wczoraj był wyjątkowy muzyczny alfabet prosto z Opola, Janek Borysewicz, lider zespołu Lady Punk.
1: Gdyby ktoś nie miał okazji albo chciałby po prostu posłuchać raz jeszcze, to zapraszamy na radio+.pl. Tam między innymi ten podcast muzycznego alfabetu, ale także wiele innych rozmów.

0: Mów z artystami.
1: Na tym podcaście Muzyczny Alfabet, między innymi właśnie Jan Borysiewicz, a także Bogdan Olewicz, bo to był nasz alfabet sprzed tygodnia. Teraz już zaglądamy raz jeszcze do muzycznego kalendarium.
0: Zaglądamy, tak. Rok 88, 8 dzień czerwca. Ukazuje się debiutancki album Sam Brown pod tytułem Stop.
1: A z tej płyty pochodzi przebój zatytułowany Stop. I właśnie tym utworem kończymy dzisiejszą przebojową pocztę.
0: Do usłyszenia jutro. Dziękuję. Marek Środzki.
1: A Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Kraków. Kapituła Orderu Orła Białego zajęła się tematem prezydenta Ukrainy. Na początek relacja naszego reportera. Mieli wyciąć fragment rury gazowej. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie tragicznej eksplozji w Görlitz. Papież spotkał się z premierem Hiszpanii i przemawiał w parlamencie. Jest 13. Marcin Bartnik. Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Władimirowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Ten krok wywołał falę krytyki w Polsce. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry Mateuszu, co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
1: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Przypomnijmy, w kapitule Orderu Orła Białego oprócz prezydenta Nawrockiego zasiadają profesor Michał Klajber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wilsztajn. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie tragicznej katastrofy budowlanej w Saksonii. Do wypadku doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się 18 maja po wybuchu gazu. Zginęły 3 osoby. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani przez służby Bartosz K. i Afgańczyk Zolman K. są znani policji z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy prawdopodobnie przecięli rurę gazową, co doprowadziło do wycieku, a później eksplozji. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie śledczym. To pierwsza papieska wizyta w Hiszpanii od 15 lat. Leon XIV spotkał się z premierem Pedro Sanchezem. Prywatna rozmowa trwała około 20 minut. Krótko potem złożył wizytę w hiszpańskim parlamencie, gdzie przemawiał w obronie życia, wolności i pokoju. Teraz jest na spotkaniu z hiszpańskimi biskupami, które odbywają się w siedzibie konferencji Episkopatu Hiszpanii w Madrycie. Wieczorem odbędzie się spotkanie ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Realu Madryt. Jutro papież będzie już w Barcelonie, gdzie między innymi weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na Stadionie Olimpijskim.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu, w której pojawiły się śnięte ryby. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna.
3: Pracownicy kontroli wystąpili do administratora tego obiektu o udostępnienie danych elektronicznych z 72 godzin poprzedzających tą sytuację. Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
0: Tłumaczył zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak. Szczegółów na razie nie znamy, sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
4: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Komunikacja zastępcza wraz z korektami postulujących. Dojazd do posesji zapewniony to przez start remontu przy Teatrze Bagatela. Ale czy przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowe rekompensaty ze względu na możliwe poniesione straty?
5: No nie wchodzą w grę żadne oczywiście odszkodowania, czyli jakieś finansowe rozliczenia pomiędzy miastem a przedsiębiorcami. Natomiast współpraca w zakresie organizacji ruchu, ruchu pieszego, dostawy towarów, wywozu śmieci, każdy rodzaj jakby kontaktu przedsiębiorcy z osobami z zewnątrz, no jest to możliwe do jakiejś negocjacji, uzgodnienia.
4: Odpowiada Wojciech Łaptaś z Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji UMK. Planowo remont przy Bagateli ma potrwać 9 miesięcy. Świętowanie awansu do Ekstraklasy wciąż trwa, ale Wieczysta Kraków ma spory ból głowy. Klub bardzo chce rozgrywać domowe mecze przy remonta na stadionie Wisłę. Problem w tym, że Beniaminek nie ma struktur do obsługi tak wielkich imprez, a podgrzewana murawa zimą nie wytrzyma obciążenia dwóch drużyn. Decyzja leży teraz po stronie magistratu. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
6: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
4: A w Krakowie sporo słońca i ciepło, na termometrach do 23 stopni, w Zakopanem do 20 i tam możliwe przelotne opady deszczu.
6: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: A w Radio Plus już teraz Marek Grechuta. Dni, których nie znamy. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Łatwo przyszło, łatwo poszło, to 2 plus 1 w Radiu Plus. No właśnie, ja mam nadzieję, że przyjdzie łatwo, chociaż pewnie to wymagało troszkę pracy. Mam na myśli zabawę Twój Zielony Zakątek. To już chyba bodajże piąta edycja, zabawa, w której prosimy Was o zrobienie zdjęcia Waszego balkonu, tarasu, działki, takiej Waszej zielonej oazy. Pochwalcie się i dajcie znać, bo będziemy się bawili przez najbliższe 3 tygodnie. Pod koniec wybierzemy najpiękniejszy zielony zakątek naszym zdaniem i komuś wręczymy w wielkim finale tej zabawy 5000 zł, ale już dzisiaj warto nadesłać swoje zgłoszenie. Zapraszam na radioplus.pl, tam formularz do wypełnienia, krótki, i możliwość właśnie przesłania nam zdjęcia swojej zielonej oazy. I już dzisiaj kogoś, kto na pewno weźmie udział w finale, nagrodzimy koszulką od Radia Plus z pięknym sloganem "Czasami przesadzam". Także zapraszamy na radioplus.pl.
1: Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Reklama.

Laura Branigan i Self Control, a w oryginale to był oczywiście Raf Rafioli. Teraz Ania Rukstowicz i stan pogody. No, stan pogody w tym tygodniu dosyć deszczowy, ale deszcz się nam zapewne przyda, także podobno nie ma złej pogody, tylko źle ubrani ludzie. Nie dajemy się zatem temu, co na zewnątrz. I pogodę ducha mamy cały czas w sobie.

0: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98.

SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika, Jawornik 525. Reklama.

0: Szklanka wody to Bajma w Radiu Plus już za chwilę o 14:00. Wiadomości.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: 19-latek podejrzany o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Sąd z Białej Podlaskiej ma zdecydować o areszcie. Za chwilę też najnowsze informacje dotyczące silnego trzęsienia ziemi na Filipinach oraz coraz niższe ceny paliw. Jest 14. Marcin Bartnik. Grozi mu dożywocie. Przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy podejrzewają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok nastolatki.
2: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
1: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. 19-latka zatrzymano na terenie placówki medycznej w Radzyniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki badań pod kątem środków odurzających. Rośnie liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi na Filipinach. Władze potwierdziły śmierć ponad 30 osób. Rannych jest około 100. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. Jego epicentrum zlokalizowano na morzu około 13 km od dużego miasta General Santos na wyspie Mindanao. Na szczęście minęło zagrożenie falami tsunami. Wracamy do kraju. Minister energii zdecydował o kolejnej obniżce cen paliw. Od jutra litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6,45. Ponieważ potanieje też 98, oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą jutro niższe niż dziś. Łomża po raz trzeci jest siedzibą obrad biskupów. Jednym z tematów 405. spotkania episkopatu będzie rola rodziny w oparciu o adhortację Amoris Laetitia. To polecenie samego papieża Leona XIV, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
3: Wszyscy dobrze wiemy, że zmienia się sytuacja społeczna w wielu krajach na świecie. Biskupi w czasie tego zebrania również będą dyskutować na ten temat, w jaki sposób ta adhortacja została przyjęta i w jaki sposób funkcjonują jej postanowienia w Kościele w Polsce.
1: Wyniki polscy biskupi zaprezentują papieżowi w październiku podczas spotkania w Watykanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pękają z dumy i liczą na spotkanie. Takie są nastroje w szkole podstawowej numer 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej, do której chodziła Maja Chwalińska. Uczniowie są pod gigantycznym wrażeniem dokonań 24-latki.
4: Jesteśmy jakby podekscytowani tym, że możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
5: Daje nam dużo sportu, którego możemy się nauczyć.
6: Czego można się od niej nauczyć?
5: Trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
4: Możemy też coś osiągnąć i na przykład robimy to dla naszych bliskich, dla wszystkich.
5: Warto wierzyć w ludzi, żeby się nie poddać przez to, że nikt w nią nie wierzy.
4: Na przykład, żeby nie oceniać kogoś, bo może ktoś w przyszłości zostać jakimś mistrzem, by nadal inwestować w tą osobę, bo może ona coś zrobi, że będzie najlepsza.
1: Podstawówkę numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na centralny port komunikacyjny.
8: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
7: Koalicja Obywatelska wciąż nie wystawiła swojego kandydata. Najpewniej dojdzie do tego dopiero w środę. Swoją kandydatkę na stanowisko prezydenta Krakowa ogłasza Lewica, a będzie nią posłanka Daria Gosek-Popiołek. A krakowska prokuratura bada okoliczności śmierci 12-latki, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Przypomnę, że w akcji poszukiwawczej pod koniec maja brali udział policjanci, strażacy i wojsko. Biegli będą badać sprzęt elektroniczny używany przez dziewczynkę. Na koniec prognoza pogody w Radio Plus.
9: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
7: A w Krakowie dziś przyjemnie i słonecznie, na termometrach do 23 stopni do słońca, bez opadów, dopiero jutro burzowo i deszczowo.
9: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Dzień dobry, Janek Pasterski. 6 minut po 14:00. Teraz Five Evans i Pafteri.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Dziewczyny z Bananarama i Venus to za nami w Radiu Plus, a przed nami już za chwilę kolejne rozstrzygnięcie zabawy Twój Zielony Zakątek. Mamy jeszcze parę minut, możecie szybciutko wyjść na swój balkon, na swój taras, do swojego ogrodu, na swoją działkę, cyknąć foteczkę tej waszej zielonej oazy. Warto, bo za 3 tygodnie od teraz będzie finał tej zabawy i komuś podarujemy 5000 zł, a każdorazowo, codziennie do kogoś również trafi koszulka, chyba przesadzam trochę delikatnie z takim napisem od Radia Plus. Fajna koszulka, nie tylko myślę ogrodnicza, ale i na co dzień. Taka koszulka za chwilę do kogoś trafi, radioplus.pl, tam możecie wysłać zdjęcie, zajmuje to dosłownie chwilę. No i przy okazji no, możecie się pochwalić waszym zielonym zakątkiem. Radio
1: Plus. Reklama. Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
6: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.

0: Patrick Smith, Because the Night, to za nami w Radiu Plus, a to już pora na telefon. W zabawie, twój zielony zakątek, dodzwoniłem się do Łukasza. Łukaszu, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O, jesteś, ale nie na balkonie w tym momencie, tylko w pracy pewnie, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze. Dodzwoniłem się do Pruszkowa. Pruszków blisko Warszawy, także mniej więcej widzę, jaka jest pogoda za oknem. Nie jest chyba najgorzej jeszcze dzisiaj, to trzeba przyznać.
1: Nie, pogoda jest super, chociaż nie jest powalająca, jak można byłoby się spodziewać w okresie letnim. Natomiast na balkonie przyjemnie już sobie posiedzieć można.
0: No właśnie, masz kawałek swojego zielonego zakątka, nieduży, ale bardzo przytulny, bo naprawdę fajnie to zrobiłeś. I kwiaty, i stolik, i kawałek takiego miejsca wypoczynkowego, ale też odsłonięty jesteś cudownie przed promieniami słońca i parasolem, i takim chyba baldachinkiem, czymś takim.
1: Tak, dokładnie. Korzystam z ochrony przed słońcem. Oczywiście oprócz parasolu zawsze korzystam też z ochrony cery, więc korzystam też z kremów. Ale kiedy tylko pogoda sprzyja i są okoliczności, to bardzo lubię siedzieć w tym moim nie za wielkim, ale przyjemnym balkoniku.
0: Ciasny, ale własny, jak to mówią.
1: Ciasny, ale własny, dokładnie.
0: I zrobiony własnymi siłami. To jest chyba najfajniejsze w tym. Mam dla ciebie koszulkę od Radia Plus, ale do tego też taką informację, że za 3 tygodnie od teraz będziesz walczył o nagrodę główną, którą jest 5000 zł, bo będziemy spośród wszystkich zgłoszeń wybierać to jedno, które nagrodzimy.
1: Super, super. Dziękuję ślicznie. Oczywiście też trzymam kciuki za pozostałych uczestników w konkursie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Dzięki, a właśnie, a propos pozostałych uczestników konkursu, to już teraz warto zrobić zdjęcie takiego swojego zielonego miejsca, czyli, no właśnie, na przykład balkonu, tarasu, działki, albo ogródka, jeśli posiadacie. Radio+.pl, tam możecie przesłać takie zdjęcie, powalczyć o 5000 zł, a każdego dnia również o gwarantowaną koszulkę od Radia Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama.

0: In the Heat of the Night to Sandra. Powolutku zbliżamy się do godziny 15, co oznacza jedno. Wiadomości Radia Plus już za chwilę i Marcin Bartnik, który będzie je dla nas miał. Radio
1: Plus. Reklama. Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
2: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
9: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Kraków.
1: Możliwe, że Maja Chwanińska będzie miała dziką kartę na Wimbledonie. Zablokowana jest piątka po wypadku w miejscowości Drzewce niedaleko Bydgoszczy. Górale z Zakopanego znów spodziewają się arabskich gości. Jest 15, Marcin Bartnik. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, teraz odpowiada na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co dzieje się teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
2: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
1: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek.
2: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwróci się do organizatorów o dziką kartę dla Maji Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Poważny wypadek na S5 na obrzeżach Bydgoszczy. Trasa w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie jest zablokowana po wypadku z udziałem motocyklisty. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem na rynku. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Miejskimi pustostanami zajmie się specjalna spółka powołana przez ratusz. O szczegółach Grzegorz Mnich.
3: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
4: To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
3: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora, dodaje prezydent Hanna Zdanowska.
5: Różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania.
3: Wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć w Łodzi od stycznia.
1: Do tego czasu miasto dokładnie określi, kto może takie mieszkanie wynająć.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego, a to dlatego, że 13 czerwca do Krakowa przylecą tanie linie lotnicze Air Arabia. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
7: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
8: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
9: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
6: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
1: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu z Iranem. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
10: Dominika Baraniec, zapraszamy na wiadomości z regionu. Zawieszenie strefy czystego transportu w Krakowie, tego domagają się przedstawiciele Konfederacji. Kandydat partii na prezydenta Krakowa Bartosz Bocheńczak zapowiada, że jeśli komisarz miasta Stanisław Kracik nie zawiesi SCT, to Konfederacja przygotuje uchwałę o likwidacji lub zminimalizowaniu strefy. Wspólna modlitwa i pamięć o świętej Jadwidze zgromadziły w katedrze na Wawelu w Krakowie uczniów i dyrektorów szkół noszących jej imię z całej Polski. To w ramach 20. ogólnopolskiego zjazdu rodziny szkół Jadwiżańskich. Odbyła się msza święta i wręczono też nagrody.
11: Święta Jadwiga, piękna królowa.
12: Namalowałem obraz króla Jagieły na koniu. Zająłem pierwsze miejsce.
13: Święta Jadwiga jest takim symbolem połączenia nauki i duchowności.
14: Święta Jadwiga uczni honoru, szacunku i zadbania o innych.
10: A dziś przypada też wspomnienie świętej Jadwigi Królowej, a na miejscu była nasza reporterka Karolina Suder.
3: Z
15: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
10: W Krakowie do 23 stopni, spore zachmurzenie, ale nie powinno padać. Burzowo ma się zrobić jutro po południu. Biomet mamy niekorzystne.
15: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: A w naszych głośnikach w Radio Plus teraz Celine Dion. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 minut po 15.

0: gdzieś tam w świetle reflektorów Support Super, to oczywiście ABBA. Sezon na truskawki mamy w pełni, cieszymy się tym. Pytanie, jak długo, bo czytam taki nagłówek teraz, Plantator zdradza, jak długo właśnie się będziemy truskawkami cieszyli. To moim zdaniem to jest taka kwestia indywidualna, to zależy, słuchajcie, jak szybko pochłaniamy truskawki. Mnie ostatnio zajęło to 15 minut, no ale to każdy troszkę inaczej.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiatwadowicki.pl. Projekt finansowany z budżetu państwa, realizowany przez Powiat Wadowicki.
1: Reklama.

rozbujali delikatnie. W poniedziałkowe popołudnie panowie z Motor Talking, a już teraz Maggie Rayleigh, no i to jest przebój. To wracamy wspomnieniami do czasów dyskotek szkolnych. Nawet Every Time We Touch.

0: Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Duet Albano i Romina Power i Sempre Sempre to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego popołudnia. Jutro słyszymy się ponownie zaraz po 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło w Radiu Plus, już za chwilę wiadomości o 16. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Nowy kompaktowy SUV BYD C-Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Dziś protest w Mielcu. Korty tenisowe, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska, mogą zniknąć. Wrocław będzie miał specjalny autobus dla seniorów. Za chwilę szczegóły. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragiczny wypadek w Lubuskiem. Trzy osoby zginęły na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzarzewice w gminie Gubin. Osobówka uderzyła tam w drzewo i stanęła w płomieniach.
1: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, zastał w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć na miejscu. Paliło się około 3 arów lasu.
0: Mówił rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Policja na miejscu ustala tożsamość ofiar.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Radni chcą połączyć placówkę w Mielcu z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Mieszkańcy i związkowcy protestują. Tomasz Widak.
3: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
4: Szpital należy do społeczności powiatu mieleckiego. Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa.
3: Mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów.
5: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
3: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy mieleckim szpitalu. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
0: A o 17:00 radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury połączenia obu placówek. Korty tenisowe, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska, mogą zniknąć. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej protestowali dziś przeciwko ich likwidacji, bo miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił uwagę artysta, który namalował mural z wizerunkiem Maji Chwalińskiej.
6: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił.
7: No piękny jest, robi wrażenie. No i też piękne upamiętnienie.
6: Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
8: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
7: Jest kontrast, prawda?
8: Troszeczkę wstyd.
7: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
9: Tą stopę dla pana prezydenta.
6: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
8: Być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
6: A dlaczego nie?
0: Z protestującymi w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wrocław będzie miał autobus dla seniorów. Nazywa się Silverbus. Specjalnie oznakowany pojazd będzie regularnie pojawiał się w 4 miejscach.
10: Pomyśleliśmy tak, a czemu tylko młodzież? Dlaczego seniorzy nie mogliby mieć swojego busa we Wrocławiu? Tym bardziej, że mamy dużą świadomość, że trzeba mobilizować seniorów do wychodzenia z domu i przede wszystkim umożliwiać im spotkania, bezpośrednie relacje.
0: Mówiła dyrektor Centrum Rozwoju Społecznego Dorota Felix. Seniorzy będą mogli poznać ofertę miejskich aktywności i napić się kawy. Silverbus to na razie pilotaż do końca czerwca. W każdy wtorek i środę pierwsze spotkania odbędą się jutro i pojutrze na pętli przy ulicy Zawalnej, na Kozanowie w okolicy Parku Staszica i przy Inflanckiej.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Od soboty Kościół katolicki ma nowych błogosławionych, aż 9 salezjanów. I o tym w magazynie reporterów mówić będziemy dosłownie za kilka minut. Dziś wspomnienie świętej Jadwigi, królowej. Z tej okazji na Wawelu odbył się ogólnopolski zjazd rodziny szkół jadwiżańskich. Zjazd odbywa się tradycyjnie 8 czerwca, bo to rocznica kanonizacji patronki. To miejsce, które stawia na nogi. Tak o krakowskim centrum znowu w biegu mówi Jarosław Kowalski. Jest jednym z beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Opowie nam i swoją historię, i opowiemy także o zbliżającym się biegu Poland Business Run. Takie mamy plany na pierwszą godzinę magazynu reporterów.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Dziś 8 dzień czerwca w Krakowie urodziła się w 1951 roku Kora, czyli Olga Jackowska, wokalistka, autorka tekstów, zespół Manam. Wraz z mężem Markiem Jackowskim komponowała takie hity jak Boskie Buenos, Nie rób tyle hałasu, czy Kocham cię, kochanie moje. A później związała się z Kamilem Sipowiczem, z którym założyła własną wytwórnię fonograficzną Kamiling, która wydawała głównie płyty Manamu. Kocham cię, kochanie moje. Manam.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Tak jak wcześniej wspominałem, Kościół katolicki ma nowych błogosławionych. To 9 salezjańskich męczenników. Ksiądz Jan Świerc i 8 towarzyszy, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. W minioną sobotę odbyła się ich beatyfikacja w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Przybyło wielu wiernych, byli obecni także przedstawiciele władz miasta, władz samorządowych i państwowych, w tym prezydent Karol Nawrocki. Błogosławieni salezjanie będą wspominani przez Kościół 23 maja.
2: Zostaliśmy zaproszeni na tę Eucharystię przez 9 salezjanów: Jana Świerca, Ignacego Dobiasza, Franciszka Harazima, Kazimierza Wojciechowskiego, Ignacego Antonowicza, Ludwika Mroczka, Karola Goldę, Franciszka Miśkę i Włodzimierza Szembeka. To oni są tu dzisiaj głównymi celebransami. Jest z nami w tej koncelebrze święty Jan Paweł II, którego powołanie kapłańskie było owocem ich aresztowania i męczeństwa.
3: Czego uczą nowi błogosławieni?
4: Przede wszystkim wierności wierze, poświęcenia, ofiarności.
5: Przyjechałem z moim synem, który jest ministrantem w parafii Rudośląska. U nas w Rudośląskiej też jest szkoła Salezja. Przyjechałem z intencją, żeby mój syn wziął przykład z osób, które będą dzisiaj błogosławione, żeby był bardzo miłosierny dla innych ludzi.
3: Jakie uczucia pani towarzyszą w związku z beatyfikacją?
6: Jesteśmy podekscytowani, szczęśliwi, że to się dokonuje. Też liczymy na takie modlitewne przeżycia.
7: Z racji tego, że jestem wychowankiem salezjańskim, szkoły salezjańskiej, na pewno miło mi się na serduszko robi, jak widzę, że kolejna jest beatyfikacja kolejnych salezjaninów.
3: Czego nowi błogosławieni mogą nas uczyć?
6: Wytrwałości w wierze, odwagi, wyznawanie swoich poglądów.
8: Ksiądz Dariusz Gojko, salezjanin, pracuje od 10 lat w Moskwie. Warto tutaj być, ponieważ to jest świadectwo tych świętych, którzy oddali swoje życie po to, aby służyć młodemu człowiekowi.
9: Na mocy naszego apostolskiego autorytetu udzielamy zgody, żeby czcigodni słudzy Boży, Jan Świerc i 8 towarzyszy, męczennicy, kapłani profesji, byli od teraz nazywani błogosławionymi.
10: Moje nazwisko Antonowicz Włodzimierz. Ksiądz Ignacy Antonowicz był bratem dziadka. Był też żołnierzem, tak jak ja. Już owszem na emeryturze. On do Polski wrócił z Włoch z armią Hallera. Moja jednostka nosi imię generała Józefa Hallera, także wszystko jest połączone ze sobą. Jakiś znak musiał być. Jestem bardzo przejęty. Jest to ważna uroczystość dla mnie, dla mojej rodziny.
11: Danuta Antonowicz. Dla nas jest to ogromne przeżycie.
12: Ciała naszych błogosławionych męczenników zostały spalone w Auschwitz i w Dachau. Nie mamy zatem relikwii z ciała. Przynoszone są zatem niektóre pamiątki związane z ich życiem, rzeczy używane przez naszych błogosławionych.
13: Ksiądz Andrzej Gołębiowski, rzecznik prasowy krakowskich salezjanów. Ich codzienność, która była żywą Ewangelią, którą realizowali, była pięknym świadectwem swojego chrześcijańskiego i kapłańskiego i salezjańskiego życia, którą starali się propagować wśród szczególnie młodzieży. Jako salezjanie ogromnie się cieszymy z tej dzisiejszej beatyfikacji. Czekaliśmy na nią bardzo długie lata.
12: Prosimy jeszcze o słowo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
14: Uroczystość jest radosna. 9 nowych błogosławionych. Za ich wstawiennictwem będziemy modlić się o dobro dla Rzeczpospolitej, dla Europy i dla świata. Ich będziemy prosić o to, aby nas prowadzili.
1: Po uroczystej beatyfikacji odsłonięty został obraz przedstawiający męczenników. Proces beatyfikacyjny salezjańskich męczenników trwał wiele lat. 23 lata temu, w 2003 roku, zostali wyłączeni z dużego procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej. Papież Leon XIV zatwierdził dekret o ich męczeństwie w październiku zeszłego roku.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ło! Widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate, 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna, 2,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.
16: MediaMarkt. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
17: 26 minut po 16:00 Perfekt w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: To miejsce, które stawia nas na nogi. Tak o krakowskim centrum znowu w biegu mówi Jarosław Kowalski. Jest jednym z beneficjentów Fundacji Poland Business Run. To pierwsza w Polsce placówka, która specjalizuje się w rehabilitacji osób po amputacji kończyn i po mastektomii. Beneficjenci otrzymują tam pomoc medyczną, społeczną i psychologiczną.
2: Jarosław Kowalski, jestem osobą niepełnosprawną, jestem beneficjentem Fundacji Poland Business Run. Przyjechałem do Krakowa z Zawiercia. Po amputacji, no to jest taki okres, że człowiek nie wie, co ma robić, prawda? No i w domu siedząc sobie nudziłem się, no więc komputer, internet i zacząłem szukać jakichś placówek, która by mi zapewniła jakąś rehabilitację. No i natrafiłem na Fundację Znowu w Biegu. Zadzwoniłem do nich, oczywiście. Oni mnie skierowali do Fundacji Poland Business Run. Zadzwoniłem do nich. Tam wtedy pracowała taka fajna dziewczyna Klaudia Kaniewska i ona mnie po prostu pokierowała, co ja mam zrobić. Przysłała mi wniosek, takie tak zwane porozumienie, które musiałem wypełnić, prawda? Odesłałem z powrotem. No i okres oczekiwania, bo to komisja po prostu weryfikuje, kto się nadaje, kto się nie nadaje. No i trafem tak się udało, że dostałem się. I taka pierwsza moja przygoda właśnie z Fundacją Poland Business Run.
3: Jak wyglądał u pana w ogóle ten moment po amputacji? Co pan czuł, jeśli w ogóle chce się pan tym podzielić? Bo no, ja rozumiem, że to może być trudny też temat do rozmowy.
2: To znaczy tak, na pewno nie wszyscy chcą do tego okresu wracać, prawda? Bo to jest bardzo duża trauma. Jeżeli powiedzmy w jeden dzień się rano jeździ samochodem, a na drugi dzień już się nie ma nogi. I po prostu człowiek jest uziemiony, jak to się mówi. No tak się stało, amputacja, no ale dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół, prawda, no jakiś ten okres pierwszy został przełamany. No jest to bardzo ciężki okres, prawda, bo to różne myśli chodzą po głowie, co będzie, jak to będzie, prawda, no ale pomału człowiek się po prostu, no musi z tym oswoić, bo innego wyjścia po prostu nie ma.
4: Agnieszka Bleti, prezeska Fundacji Poland Business Run. Od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę i dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywa się pięknie Znowu w Biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania i przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
2: Ja już byłem w sumie 3 razy na tym turnusie rehabilitacyjnym. Pierwszy, no to jest wiadomo, siłowy, utrzymywanie równowagi, bo to jest ważne, jeżeli się chodzi w protezie, z protezą, prawda, jak to tam już kto chce wiedzieć. No musi być równowaga, musi być obciążenie protezy, tego kikuta, który jest w protezie, prawda, utrzymywanie równowagi, bo to też jest ważne, chodzenie, nauka chodu z protezą, prawda, i poza tym wszystkie ćwiczenia na mięśnie brzucha, prawda, pośladków, takie fachowe określenia, gdzie oni po prostu się na tym znają i wiedzą po prostu, co z człowiekiem trzeba zrobić. No.
3: Jaką rolę odegrali tutaj specjaliści, z którymi się pan konsultował, u których się pan leczył?
2: Bardzo dużo. Dzięki nim, można powiedzieć, ja chodzę w tej chwili, a tutaj przyszedłem dzisiaj o kuli, prawda, ale staram się chodzić bez kul. Takie zabezpieczenie jest ta kula, prawda, ale bardzo dużo zyskałem o tym. Ja już po prostu mogę chodzić bez kuli. Staram się po prostu chodzić bez kuli, staram się chodzić na spacery, prawda. Ostatnio nawet żeśmy z fundacją byli w Dolinie Kościeliskiej, gdzie się po prostu z kijkami te 8 kilometrów, czy tam bodajże, no tyle chyba było. Przeszliśmy, prawda, i jest coraz lepiej, no można tak powiedzieć. No oni stawiają na nogi ludzi, no mogę to tak śmiało powiedzieć, nie będę kłamał, ale oni stawiają na nogi ludzi.
3: Z tego, co wiem z różnych źródeł, to miał pan marzenie, żeby wrócić do prowadzenia samochodu. Udało się je spełnić?
2: To było moje największe marzenie, dlatego że przed amputacją myśmy z małżonką dużo podróżowali po kraju. Mamy dużo znajomych w całym kraju, można tak to powiedzieć. No i udało się nabyć samochód z tak zwaną skrzynią automatyczną, gdzie został on przerobiony na sterowanie lewą nogą, mogę sobie sterować lewą nogą, prawda? No i jeździmy, no, do Krakowa jeździmy, prawda, samochodem, nie musimy pociągiem jeździć, tylko wsiadamy i przyjeżdżamy na każde zawołanie, na każdą prośbę, na każdą imprezę, jaka tylko jest organizowana przez fundację, przyjeżdżamy i to sprawia frajdę, no. To mi największą frajdę sprawiło, że po prostu mogę w dalszym ciągu jeździć samochodem, bo tak jak mówiłem, że stało to się tak, ta moja amputacja, że z dnia na dzień zostałem pozbawiony mojej największej przyjemności, jaką była jazda samochodem. A w tej chwili już po prostu no, jeździmy, nawet po Krakowie jeździmy.
3: Co by pan powiedział ludziom wspierającym Poland Business Run, albo zastanawiającym się jeszcze, czy w takim biegu w ogóle uczestniczyć?
2: 5-6 września. Błonia, żeby jak najwięcej ludzi było, prawda? Co roku powtarzam, żeby nas jeszcze więcej, żeby ten rekord był pobity. Opłaci się dla wszystkich, powiem, dla tych biegaczy, którzy przyjadą, prawda? Bo tydzień wcześniej mamy w Warszawie bieg, prawda? I dla tych biegaczy, którzy przyjadą, przebiegną tą sztafetę, żeby pomagali. No bo my jesteśmy fajni ludzie, którym warto pomagać, no. Nie siedzieć w domu, ruszyć się, prawda? Świeże powietrze, będzie piękna pogoda, bo już jest zamówiona na ten bieg, także co roku, żeby ten rekord był pobijany, prawda? I to nie idzie na marne. To, co ktoś tam przebiegnie sobie ten, to i dla niego wyjdzie na zdrowie, ale i my z tego też mamy. Oni nas po prostu tym biegiem stawiają na nogi.
1: Jubileuszowa 15. edycja biegu Poland Business Run 30 sierpnia w Warszawie, a potem 5 i 6 września w Krakowie. Od 31 sierpnia do 6 września będzie też można uczestniczyć w biegu wirtualnym. A z prezesem fundacji i beneficjentem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Reklama.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wspólna modlitwa i pamięć o świętej Jadwidze zgromadziły w katedrze na Wawelu w Krakowie uczniów i dyrektorów szkół z całej Polski. To szkoły, którym święta Jadwiga patronuje. W ramach 20. Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Jadwiżańskich przybyli, by można było przybliżyć uczniom postać świętej Jadwigi, a także wartości, którymi kierowała się w życiu. Msza święta, wręczono też nagrody w konkursie o Złote Lilie Jadwigi oraz było rozwiązanie międzynarodowego konkursu plastycznego.
2: Bartosz Lewiński, pochodzę ze szkoły SP Sucha. Namalowałem obraz króla Jagieły na koniu. Zająłem pierwsze miejsce. Dowiedziałem się, że mąż właśnie królowej Jadwigi słynął z tego, że bronił narodu, bronił po prostu Polski.
3: Eryk Stygar, jestem ze szkoły w Pagorzynie.
4: Grupą uczniów wygraliście ogólnopolski konkurs wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej.
3: Czuję bardzo dużą ekscytację, jestem zadowolony. Wiedza, którą nabyłem podczas uczenia się, bardzo mi się przydała. Nauczyłem się pewno dużo dat, dużo wydarzeń historycznych, dużo na temat historii właśnie królowej Jadwigi. I święta Jadwiga jest takim symbolem połączenia nauki i duchowności.
5: Święta Jadwiga uczy mnie honoru, szacunku i zadbania o innych.
6: Cicha, skromna, zamyślona, na Bawelu śpisz przez wieki.
7: Rozalia Latacz. Jesteśmy ze szkoły podstawowej imienia świętej królowej Jadwigi w Suchej. Przede wszystkim uczniowie poprzez postawę królowej starają się naśladować jej cechy, jej cnoty, takie jak dobroć, jak to, że dla niej ważna była edukacja, nauka, pomoc słabszym, pomoc biednym, i w ten sposób próbujemy też uczniów kształcić na wzór świętej królowej Jadwigi.
8: We wspomnienie liturgiczne świętej Jadwigi królowej nasza katedra wypełniła się jej czcicielami.
9: Barbara Korol-Adamczyk, dyrektor publicznej szkoły podstawowej imieniem świętej Jadwigi Królowej w Rzezawie. To, że uczniowie uczą się w szkole imienia świętej Jadwigi Królowej Andegaweńskiej, ma bardzo duże znaczenie. Takie wartości, które są przypisywane świętej Jadwidze, jak chociażby ogromna wiara, wiedza, ale też wielki szacunek dla drugiego człowieka i taka tolerancja chrześcijańska, dążyła właśnie do porozumienia ponad podziałami. Święta Jadwiga patronuje nam właśnie z portretu i ze sztandaru w korytarzu, także codziennie uczniowie po prostu przechodzą obok niej. Co roku tutaj przyjeżdżamy już od wielu, wielu lat. W tym roku mamy drugie miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym. Jesteśmy po prostu dumni. Także Jadwiga inspiruje uczniów właśnie do zdobywania wiedzy, do tego wykształcenia, które jest narzędziem do zmiany świata, do zdobywania, realizacji swoich pasji, swoich marzeń.
10: Ksiądz Paweł Baran, proboszcz katedry na Wawelu. Rodzina Szkół Jadwiżańskich to stowarzyszenie szkół, które już od wielu, wielu lat noszą imię świętej Jadwigi, czy Jadwigi Królowej, jako imię patronki. Celem jest oczywiście propagowanie króla Polski i wybitnej osoby z naszej historii, ale też świętej Kościoła.
4: To już 20. zjazd rodzin szkół jadwiżańskich. Co to za tradycja, co pokazuje, jak przeżywana jest ta uroczystość?
10: Pokazuje przede wszystkim, że pamięć o naszej wielkiej świętej królowej w Polsce jest powszechna. To nie jest kilka szkół, ale myślę, że w skali Polski ponad 100. Od 9 lat organizujemy konkurs historyczny, który związany jest z osobą świętej Jadwigi Królowej, ale bardzo często te tematy w kolejnych latach są nieco szersze.
4: Dzisiaj jest wspomnienie świętej Jadwigi.
10: Myślę, że Jadwiga jest patronką wszystkich Polaków, ale tutaj w sposób szczególny modlimy się do Jadwigi za wszystkie rodziny, za wszystkich rodziców, szczególnie tych, którzy oczekują przyjścia na świat swoich pociech.
1: To właśnie dzisiaj, bo 8 czerwca przypada wspomnienie świętej Jadwigi Królowej. Odegrała ona bardzo ważną rolę w dziełach Polski i Litwy. Wspierała rozwój Akademii Krakowskiej, fundowała szpitale i kościoły. Relację przygotowała Karolina Suder.
0: Reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru.

0: Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
6: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Reklama.

0: Są zarzuty dla kierowcy taksówki po wypadku w Ząbkach. Polscy terytorialsi trenowali w Toruniu z kolegami z USA. W Kielcach urodziły się pierwsze w tym roku trojaczki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy chcą też tymczasowego aresztowania podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
1: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Terytorialsi trenowali w Toruniu z kolegami z USA. To były największe ćwiczenia bojowe w Centrum Szkoleń Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze z całej Polski współpracowali z Gwardią Narodową stanu Illinois.
3: Począwszy od specjalizacji dowódczej i koordynacji pewnego rodzaju działań, po specjalizacje dronowe, medyczne, mówimy tutaj o snajperach, mówimy o obserwatorach ognia artylerii, więc tych specjalności było łącznie 6, w ramach których w swoich działaniach nabywali oni poszczególne umiejętności.
0: Mówił kapitan Krzysztof Wójcik. W 10-dniowym szkoleniu brała udział 100 żołnierzy. Podobne ćwiczenia mają odbyć się także na poligonie w Stanach Zjednoczonych. Trojaczki urodziły się w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
4: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki, urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: Mówił dyrektor szpitala dr Rafał Szpak. Dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
4: Są w stanie stabilnym, myślę, że będą się przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać, aż wreszcie szczęśliwie opuszczą nasz szpital.
0: Od początku roku w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka przyszło na świat już 18 par bliźniąt.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Czerwiec jest miesiącem szczególnie poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a nabożeństwa czerwcowe to wielowiekowa tradycja. To przede wszystkim adoracja, mówi proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile, ojciec Maciej Majdak.
5: Rozpoczynamy od pieśni ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, potem wystawienie Najświętszego Sakramentu, wprowadzenie, intencje i śpiew litanii. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
0: Jak dodaje, to dobra okazja, żeby pogłębić relacje z Chrystusem.
5: Zachęta do tego, aby, tak jak mówimy na modlitwie, uczynić swoje serce na wzór serca Pana Jezusa. Modląc się w ten sposób, wzywając orędownictwa serca Jezusowego, prosimy, aby to serce Jezusowe wpływało na nasze serce i emanowało też na innych ludzi, których spotykamy w naszym życiu.
0: W Polsce nabożeństwo czerwcowe po raz pierwszy odprawiono w 1857 roku w kościele sióstr wizytek w Lublinie.
6: Cztery minuty po 17:00. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu ponownie. Rockset na początek.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Druga archidiecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do sanktuarium w Byślenicach będzie miała już w nadchodzącą sobotę. I o tej pielgrzymce przypomnimy już dosłownie za kilka minut. W czasie konwentu tatrzańskiego przedstawiciele gmin powiatu tatrzańskiego rozmawiali o nowym schronisku dla zwierząt na Podhalu. Górale zacierają ręce, bo wracają bezpośrednie połączenia lotnicze z krajami arabskimi. Tamtejsi turyści znowu będą mogli zawitać na Podhale.

0: Don't Cry For Me Argentina, a Andrew Lloyd Webber jest autorem tej wspaniałej muzyki do musicalu Evita. Słuchaliśmy Madony.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Będą chcieli powierzyć się opiece Matki Bożej Pani Myślenickiej i dziękować za 20 lat posługi. Zbliża się druga archidiecezjalna pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej właśnie do sanktuarium w Myślenicach. Ta pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 13 czerwca. Będzie to czas wspólnej modlitwy i spotkania wspólnoty. Centralnym punktem będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, metropolity krakowskiego. To będzie msza święta z aktem zawierzenia szafarzy Matce Bożej.
2: Ksiądz Artur Czepiel, archidiecezjalny duszpasterz służby liturgicznej nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w archidiecezji krakowskiej. To już drugi raz organizujemy takie wydarzenie. Pierwsze miało miejsce 2 lata temu, kiedy pielgrzymowaliśmy w ramach Kongresu Eucharystycznego wraz z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim do sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. W tym roku wraz z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem pielgrzymujemy do sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w 20. rocznicę powołania do życia instytucji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w archidiecezji krakowskiej. Dziękowali za wierzyć się Matce Bożej w opiekę.
3: I to jest taka wyjątkowa pielgrzymka.
2: Charakter pielgrzymki z tytułu 20. rocznicy jest wyjątkowy. Chcemy podziękować za 20 lat ich posługi, zwłaszcza wobec chorych w archidiecezji krakowskiej i prosić Matkę Bożą, by miała szafarzy i ich rodziny w opiece na dalsze lata ich pięknej i coraz bardziej potrzebnej posługi w naszej archidiecezji, w naszym kościele lokalnym. Spotykamy się w sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej o godzinie 11.30. Przywita nas ksiądz kustosz sanktuarium, ksiądz Zdzisław Balon. Potem wysłuchamy konferencji księdza Mieszka Ćwiertni, potem będziemy na adoracji Najświętszego Sakramentu, a centralnym momentem będzie Eucharystia pod przewodnictwem księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolity krakowskiego, z dziękczynieniem za 20 lat posługi szafarzy, z aktem zawierzenia Matce Bożej Myślenickiej na kolejne lata.
3: Czego będzie dotyczyć konferencja?
2: Jak zawsze konferencja do szafarzy jest poświęcona Eucharystii, ich świadectwu i tak też prosiłem księdza Mieszka, żeby na te dwa aspekty zwrócił uwagę, ich świadectwo, ich pobożność eucharystyczna. Myślę, że wokół tego będzie zbudowana ta konferencja księdza, który ją poprowadzi, tak żeby mogli szafarze z niej jak najwięcej zaczerpnąć do swojej codzienności.
3: A co jest takiego wyjątkowego jeszcze w tej pielgrzymce?
2: W tej pielgrzymce wyjątkowe jest to, że zaproszeni są absolutnie wszyscy szafarze naszej archidiecezji, mogą przybyć także z żonami, z rodzinami. Jest to czas wspólnej modlitwy, ale też czas spotkania, jest czas, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby pobyć ze sobą razem. Myślę, że to jest taki ważny aspekt tej pielgrzymki, aspekt integracyjny. Pamiętajmy, że w archidiecezji krakowskiej pełni posługę 607 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, więc ta pielgrzymka to jest taka okazja raz na 2 lata, by się wszyscy razem zgromadzili. Dlaczego raz na 2 lata? Ponieważ jednego roku jest pielgrzymka ogólnopolska szafarzy i tam się w nią włączamy, a w drugim roku jest nasza archidiecezjalna pielgrzymka. Wybrałem w tym roku Myślenice. 2 lata temu miejscem pielgrzymki było sanktuarium świętego Jana Pawła II. Pochodzę z Myślenic, Matce Bożej Myślenickiej bardzo dużo zawdzięczam. Zawdzięczam jej powołanie i trwanie. Skoro jestem duszpasterzem archidiecezji krakowskiej, to chciałem moich podopiecznych zaprowadzić do pani Myślenickiej, żeby przy jej wizerunku mogli się razem ze mną pomodlić i jej się zawierzyć. Bardzo mi zależało, żeby w tym czasie, gdy ja pełnię posługę archidiecezjalnego duszpasterza w Myślenicach, odbyło się to spotkanie pod czujnym okiem Matki Bożej Myślenickiej, Matki Dobrej Przemiany.
3: Czy są jakieś zapisy, jak szafarze mogą przyjść na pielgrzymkę?
2: Nie ma żadnych zapisów, każdy z szafarzy otrzymał informację, każdy jest zaproszony, nie trzeba się zapisać, po prostu trzeba przyjechać i być z nami. Do tego wszystkich szafarzy i ich bliskich zachęcam.
0: Nadzwyczajni szafarze to osoby świeckie, które w wyjątkowych sytuacjach pomagają kapłanom rozdawać komunię świętą w czasie mszy, szczególnie wtedy, gdy uczestniczy w niej bardzo wielu wiernych. Zanoszą komunię świętą także chorym i starszym do domów lub do szpitali. Tak jak słyszeliśmy, w archidiecezji krakowskiej posługuje ponad 600 nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. Prawie 17 minut po 17:00.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
3: Skoda.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
6: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wolontariat w schronisku w Nowym Targu, który obsługuje podhalańskie gminy, będzie poprawiony, a tatrzańskie gminy włączą się w proces adopcji psów. Jak to zostanie zorganizowane? No, tego nie wiadomo. To dziwi obrońców praw zwierząt, którzy w marcu zorganizowali przed schroniskiem protest. Dzisiaj ten temat został poruszony w czasie konwentu tatrzańskiego. To spotkanie przedstawicieli gmin powiatu tatrzańskiego. Mówić będzie Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko.
2: Każdemu przedstawicielowi, każdemu samorządowcowi zależy na tym, żeby bezdomny pies jak najszybciej znalazł swój dom i o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Nie mówię tutaj, bo koszta są oczywiście jakimś tam wyznacznikiem, ale najważniejsza jest kwestia, żeby ten pies jak najszybciej odnalazł dom. Dzisiaj za pośrednictwem też państwa, bo na to właściciele schroniska zwracali uwagę. Dzisiaj ten proces został trochę zatrzymany w wyniku tej dyskusji, która się toczyła, więc na nowo będziemy go chcieli trochę otworzyć, no i spowodować, żeby to zainteresowanie tym schroniskiem było większe, a co za tym idzie, żeby te psy rzeczywiście szybciej znajdowały swój dom i swoje lokum.
3: Marta Plewicka, tatrzańskie otulisko. 31 marca spotkaliśmy się w osób kilkadziesiąt z inicjatywy pani poseł Weroniki Smarduch. Byli przedstawiciele wszystkich gmin, przedstawiciele również gmin z powiatu Nowoterskiego i wtedy dostaliśmy taką promesę, że do końca kwietnia zostanie wypracowane stanowisko dotyczące wolontariatu. Mamy, który dzisiaj jest? 8 czerwca, nic się nie zmieniło, cały czas słyszymy, że coś zostanie zrobione, coś zostanie wypracowane.
4: Gałązka, Krzysztof Powiatowy, lekarz weterynarii w Nowym Targu. Zarówno nasze kontrole, jak i kontrola NIK-u nie wykazywały zastrzeżeń co do wymogów weterynaryjnych. Dobrostan tam zwierząt jest zachowany. Wolontariat nie jest jednym z warunków weterynaryjnych. Zwierzęta są wyprowadzane do boksów na spacery i wyprowadzane są też przez państwa Pawluśkiewiczów, ich córkę i zięcia, na spacery. Rejestr zwierząt prowadzony jest w formie cyfrowej. Dodatkowo właściciele prowadzą sobie, dodatkowo podkreślam, rejestr w formie papierowej i cały rejestr jest prowadzony w formie cyfrowej. Jest to jeden z wymogów, który jest nałożony na schronisko i jest on prowadzony, podkreślam jeszcze raz.
2: Ten wolontariat nie funkcjonuje na odpowiednim poziomie. Z tym się zgadzamy i widzimy potrzebę jego rozszerzenia, ale to też musi odbywać się zgodnie z ustawą, o której pan lekarz tutaj też nam dzisiaj przypominał, więc tę formułę chcemy rozszerzać. Więc na dzisiaj przyjmuję do wiadomości i z tym zgodziliśmy się wszyscy jako samorządowcy, że tutaj jest potrzeba zmian, ale chcemy to też robić krok po kroku, mając na względzie też dobro tych zwierząt z punktu widzenia wprowadzania też nowych osób, chociażby do tego schroniska.
3: Mamy Świdnicy, mam Bielsko-Białe, macie wszystkie kontakty dostępne. Jaka jest trudność z prowadzeniem wolontariatu, który na przykład w takim krakowskim schronisku istnieje od 1994 roku. Proszę mi powiedzieć, na czym polega trudność i dlaczego po raz kolejny nie mamy żadnych konkretów?
2: My tutaj postępujemy krok po kroku. Ja w tym spotkaniu niestety nie mogłem uczestniczyć, o którym pani wspomina, więc do tego przyrzeczenia rodzaju zobowiązania się nie będę odnosił. My dzisiaj w duchu ochrony zwierząt na ten temat, o których mówił pan starosta, czyli kwestii azylu i kwestii schroniska, rozmawialiśmy. Ja rozumiem, że być może te kroki nie są krokami szybkimi, ale proszę mi wierzyć, w najbliższym czasie będą miały one miejsce.
5: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Zostało nam wskazane kilka schronisk w naszej najbliższej okolicy, jeżeli tak można uznać, 100 czy więcej kilometrów, natomiast innej alternatywy niż Nowy Targ nie ma. I faktycznie złożyliśmy zapytania, większość tych schronisk nawet nie odpowiedziało, nie podejmując zupełnie rozmowy na temat możliwości współpracy. Zgłosiło się jedno schronisko, na ten moment nie pamiętam z którego miejsca w Małopolsce, natomiast tam kwoty były kilkaset razy większe, bo tam kwota za jedno zwierzę zaczynała się od 3,5 tysiąca miesięcznie, biorąc pod uwagę zabranie tego zwierzęcia, transport, umieszczenie w schronisku, no i oczywiście kwestia pobytu jeszcze i ewentualnej adopcji czy przygotowania do adopcji.
6: To nie jest tak, że sprawą się nie zajmujemy, natomiast też nie godzimy się na to, że jest tak wielkie napiętnowanie działalności tego schroniska, z którego samorządy gminne w zasadzie dzisiaj nie ma alternatywy, więc trzeba bardzo roztropnie tutaj się zachowywać i myślę małymi krokami poprawiać. Podniosła się wrażliwość zwierząt. Dyskutujemy co chwila, widzicie, o zwierzętach, a to o koniach do morskiego oka, a to o psach i kotach. Dlatego należy stopniowo poprawiać tą sytuację.
1: Dodaje Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Schronisko w Nowym Targu to jedyne takie miejsce w południowej Małopolsce. Dotychczas żadna instytucja nie miała zastrzeżeń w stosunku do funkcjonowania tego miejsca. Łem w Radiu Plus.

Dzisiaj 8 dzień czerwca. W 1946 roku urodził się Piotr Franceschi. Głównie aktor, ale też satyryk, reżyser teatralny, wykładowca uniwersytecki. Dużo też śpiewał. Pod pseudonimem Franek Kimono na początku lat 80. wydał żartobliwe płyty z muzyką disco. Niektórzy uznają go zatem za pierwszego polskiego rapera. Ale jest też wykonawcą piosenek autorskich. Znany jest z wykonań przedwojennych szlagierów. Występował w kabaretach, m.in. w kabarecie pod egidą Jana Pietrzaka i w kabarecie Olgi Lipińskiej. Wiele bym można mówić o Piotrze Franceschim i wyliczać, ale posłuchajmy jednej ze starych piosenek w jego wykonaniu.

Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 19 minut do 18. Eric Clapton.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festival I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: panego. A to dlatego, że przywracane są loty z tamtej części świata. W najbliższą sobotę na trasie z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Krakowa zadebiutują tanie linie lotnicze Air Arabia. Od 24 czerwca na lotnisko w Balicach wrócą samoloty saudyjskich linii Flynas, obsługujące trasę z Rijadu do Krakowa. To dobry znak, chociaż zdaniem ekspertów nie ma co liczyć na najazd Arabów na Zakopane, tak jak w poprzednich latach. Mówić będzie Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Jednak dla tego typu relacji, dla tego typu rozwoju destynacji, jaką jesteśmy, dla tej krzywej rozwoju zainteresowania turystów z tych pięciu wiodących krajów Półwyspu Arabskiego podróżujących do Krakowa i na Podhale, jest to rodzaj czarnego łabędzia, którego przełamanie będzie trudniejsze.
2: Mówi się na przykład, że oni bardzo lubią jeździć dorożkami, że dla fiakrów to jest bardzo dobry klient, w niektórych restauracjach również. Z drugiej strony ci, którzy pracują w restauracjach, jak się z nimi rozmawia, mówią, że nie dają w ogóle napiwków. Ci, którzy wynajmują im na przykład apartamenty, że ich poziom pojmowania czystości to jest coś abstrakcyjnego, czyli w ogóle o nią nie dbają tak naprawdę. Czyli z jednej strony przynoszą zyski, no z drugiej strony, jakby to powiedzieć, jako turyści i ta różnica kulturowa powodują, że mamy określone kłopoty w Zakopanem.
3: Pewnie u nas jest fajnie. Na pewno jest fajnie. Mamy wysoki poziom i usług, i hotelarstwa, i jedzonka. No, zwłaszcza im pasuje pogoda nasza. My jak przyjeżdżają. Na razie są grzeczni, fajni. Nie ma problemu.
1: Widzieliśmy tak zdeterminowanych, a wręcz nawet zdesperowanych turystów, na przykład z Emiratów, których widzieliśmy w ostatnich 2-3 tygodniach na Podhalu, którzy wskazywali, że mimo anulacji ich połączenia, fizycznego anulacji połączenia, przylecieli do Europy na przykład przez hub we Frankfurcie i z Frankfurtu przylecieli do Krakowa, żeby swój zaplanowany i wymarzony czas na Podhalu jednak spędzić.
4: U nich jest popularne Zakopane, zazwyczaj do obzi, chociaż czasem, no różnimy się kulturowo jednak, prawda? Oni mają zawsze luz i zawsze te 5 minutek trzeba na nich poczekać jednak.
5: Wiecie co, dobry jest klient może na takie wielkie sklepy. Tu to jak chodzi o takie jakiś kiermasz, takie to tak se lubią co oglądać, ale za bardzo nie kupują. Natomiast widzę, że sobie jeżdżą koniami, paradnie, dorożkami.
1: Część z nich ciągle jest zaterminowana, będą wracali, szczególnie, że bardzo wielu z tych turystów nie anulowało jeszcze swoich rezerwacji. Tym samym zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje, ale nie zakładamy już przyrostu tych rezerwacji, dlatego że bardzo prosty algorytm turystyczny wskazuje, iż okienko rezerwacyjne wyjazdów, nazwijmy je w cudzysłowie międzykontynentalnych, jednak jest dużo dłuższe niż te, powiedzmy, 30 dni, które zostało teraz dla tej środkowej części lata.
6: Ciężki klient, ciężko się z nimi targować, no i poza tym coś trzeba tego angielskiego liznąć, ale resztę no to klient jak klient, no, trzeba się dostosować.
7: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę. Przede wszystkim widać ich, że robią zdjęcia drzew, robią zdjęcia, nawet jeżeli kiedyś tam pada deszcz, to oni, Polacy, może nie są z tego za bardzo zadowoleni, ale oni na przykład bardzo się cieszą.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym od czasu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji dokonanych na wakacje w Zakopanem została po prostu anulowana. Zbliża się 18 w magazynie reporterów Radia Plus Kraków. W rytmie wydarzeń to dzisiaj wszystko. Wysłuchaliśmy relacji naszych reporterów. Jutro po 16 słuchać będziemy kolejnych. Bogdan Ingersleben. Dziękuję za wysłuchanie, ale nie żegnam się z Państwem. Do 20 będę Państwu towarzyszył.

0: Tłumy witały Maję Chwalińską po powrocie z Paryża. Za chwilę relacja naszego reportera. Kontrola poselska w fabryce broni w Radomiu. Real Madryt przygotował specjalną papieską wersję swoich klubowych koszulek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował Michał Skolimowski.
1: Los naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Zmieniono nawet jego oznaczenie z klasycznego z cyframi na Lot Maja. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Były okrzyki, kwiaty i podziękowania. Maja jednak szybko przeszła przez tłum, wsiadła do samochodu i odjechała. Potem była konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
2: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
1: Teraz przed Mają jednak krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
4: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
0: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W piątek policja znalazła ciało dziewczyny w mieszkaniu wynajmowanym przez podejrzanego. Kontrola poselska w fabryce broni w Radomiu. Posłowie PiS chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Weszli dzisiaj do zakładów Łucznika. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że nie wiadomo, czy fundusze SAFE trafią do Radomia i będą wykorzystane.
5: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
0: Prezes fabryki Seweryn Figurski zapewnia, że zakład jest gotowy do produkcji.
6: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
0: Flagowym produktem fabryki Łucznika jest karabin Grot.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Real Madryt przygotował specjalną papieską wersję swoich klubowych koszulek. Wszystko po tym, jak Leon XIV wyraził swoje poparcie dla klubu piłkarskiego ze stolicy Hiszpanii. Powiedział, że chociaż papież należy do wszystkich drużyn, Robert Prevost jest kibicem Realu Madryt. Ojciec Święty ma otrzymać limitowaną koszulkę podczas spotkania ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabeu. Papieska pielgrzymka do Hiszpanii potrwa do 12 czerwca. Leon XIV odwiedzi jeszcze Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.

0: 6 minut po 18 do 20 będę z Państwem. Bogdan Ingersleben, kłaniam się. b.ingersleben@radio-plus.pl, adres mailowy, który dzisiaj będzie potrzebny. Mam ze sobą książki, którymi będę chciał się z Państwem podzielić. Oczywiście są też informacje o różnych zdarzeniach, w których być może Państwo zechcą wziąć udział, a więc do 20 zachęcam, byście Państwo zostali z Radiem Plus.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Międzynarodowy Dzień Archiwów i jubileusz piwnicy pod Baranami łączą historię, kulturę i pamięć o Krakowie. Właśnie z tej okazji Archiwum Narodowe w Krakowie przygotowało plenerową wystawę Legenda kabaretu Piwnica pod Baranami. Na Placu Szczepańskim prezentowane są niezwykłe dokumenty, fotografie i pamiątki związane z jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen artystycznych w Polsce. Jest 48 takich plansz, a na nich prezentowanych jest prawie 200 cyfrowych reprodukcji, fotografii, plakatów, druków ulotnych. Wystawa przypomina historię powstania kabaretu, przybliża też sylwetki jego twórców, w tym Piotra Skrzyneckiego i Janinę Garycką, ale też pokazuje codzienność funkcjonowania tej niezwykłej sceny w realiach Polski Ludowej. Wystawę Legenda kabaretu Piwnica pod Baranami będą Państwo mogli na Placu Szczepańskim oglądać do 21 czerwca. Potem będzie ona przeniesiona i aż do 21 grudnia będzie dostępna przed siedzibą Archiwum Narodowego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej. 12 minut po 18. Radio Plus.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na centralny port komunikacyjny.
1: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
0: Koalicja Obywatelska wciąż nie wystawiła swojego kandydata. Najpewniej dojdzie do tego dopiero w środę. Według kandydata PiS powodem opóźnienia ma być konflikt w rządzie.
1: Ja nie chcę się zajmować ich konfliktami. Sądzę, że oni są rzeczywiście pokłóceni. PSL z Koalicją Obywatelską. To źle wróży na przyszłość dla kampanii wyborczej, bo boję się, że kampania zamieni się w taki freak fight krakowski. Chciałbym natomiast merytorycznej debaty o programach, o wartościach, o ideach, a niekoniecznie kłócić się, kto jest skąd i dokąd idzie i skąd przychodzi.
0: Swoją kandydatkę na stanowisko prezydenta Krakowa ogłosiła też Lewica. Będzie nią posłanka Daria Gosek-Popiołek.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Nocne utrudnienia w tunelu na Zakopiance. W nocy z poniedziałku na wtorek i wtorku na środę w tunelu pod Luboniem Małym prowadzone będą prace serwisowe. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Od 22 do 6 zamkniemy całkowicie przez tunelem w kierunku Nowego Targu. Na pół godziny między 1 a 1.30 zamkniemy tunel całkowicie w obu kierunkach. Kolejne nocy z wtorku na środę powtarzamy operację, tym razem w kierunku Krakowa. A to wszystko dlatego, że sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania, sterowanie, wentylację, klimatyzację.
0: Kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na objazdy do Mszany Dolnej, a następnie do węzła Skomielna Biała.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Historia Polski nie musi być nudna. To pokazuje projekt edukacyjno-historyczny Sapere Aude, przygotowany przez Krakowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Lege Artis. Uczniowie małopolskich przedszkoli i szkół mogą poznać historię w praktyce. Zamiast typowych lekcji biorą udział w interaktywnych zajęciach, mówi Agnieszka Kęska, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Lege Artis.
4: Realizacja zadania doprowadza do zwiększenia poziomu wiedzy dzieci w zakresie historii polskiej, a zwłaszcza tej wojennej i powojennej. Celem zadania jest przybliżenie wiedzy o historii Polski oraz wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej i narodowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
0: Wystarczy wejść na stronę internetową Stowarzyszenia Lege Artis i się zapisać.
4: Na podstawie formularza zgłoszeniowego dana jednostka wybiera atrakcje, które uważa, że byłyby najlepsze dla dzieci. Do udziału w projekcie zachęcamy nie tylko placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, ale również mogą to być inne organizacje, które działają na rzecz dzieci i młodzieży.
0: A udział w projekcie jest bezpłatny. Pogoda.
2: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: W Krakowie 23 stopnie, wieczór pogodny, korzystajmy z pogody, bo jutro nawet 27 stopni, ale burzowo.
2: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.

0: po sobotnim widowisku na Wiśle na organizatorów spadła fala krytyki. Tysiące osób jak co roku przyszły pod Wawel, no ale sęk w tym, że główna część wydarzenia została przeniesiona w inne miejsce, o czym ci, którzy nie słuchali Radia Plus, bo ja o tym w środę mówiłem, to ci nie wiedzieli. W efekcie tysiące osób znalazły się po niewłaściwej stronie mostu Dębnickiego w zakolu Wisły pod Wawelem i ta sprawa wywołała spore emocje. Ten weekend i sobota i niedziela były intensywne. Wczoraj ulicami Krakowa przeszedł z kolei korowód smoczych piękności. To w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków. Przemarsz wyruszył spod Wawelu na rynek główny. Pochód przyciągnął tłumy krakowian i turystów, a około 30 imponujących i efektownych smoków przygotowali uczestnicy parady z całej Polski. Prezentowali niezwykłą kreatywność. Poziom był wyjątkowo wysoki. Pierwsze miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej, punkt przedszkolny Wioska Krasnoludków, klub rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu i mowy. Przenieśmy się na tę paradę.
1: Ten niebieski był super, taki błyszczący, wielki.
2: Ten różany, bo lubię przyrodę.
3: To ma róże zamiast ognia?
4: Różanka!
1: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
2: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
5: Jesteśmy z Nowego Targu, niby niedaleko, ale nigdy wcześniej nie wybraliśmy się na paradę. Coś pięknego, święto radości i kreatywności.
6: Wszystkie smoki są piękne, ale chyba też ten z różyczkami skradł serce.
7: Chodzę co roku i naprawdę to jest takie święto radości.
8: Płynie, płynie przez smok 7!
9: Renata Wojcieszek, Szkoła Podstawowa, Porymba Żegoty. Smok przedstawia sztukę na przełomie wieków. Idziemy od średniowiecza przez sztukę współczesną, Witkacy, czy też Wyspiański, nasz patron, Picasso, żeby wszyscy mogli pooglądać sobie galerię na żywo. No to taki odlot zrobiliśmy. Nasz smok nazywa się Miszmasz, czyli jest tu wszystko, misz i masz, a z miszmaszu powstaje wielkie dzieło.
1: Ile trwały przygotowania?
9: Co najmniej miesiąc. Tutaj wszyscy mieli jakąś funkcję i rzemieślnicy z naszej miejscowości i dzieci szyły i kleiły.
10: Sabina Czerniawska, instruktor plastyki z Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. To jest smok, taki spokojny smok. Jest zielony, dobrze usposobiony, chociaż zębaty. Jest delegatem z naszego Domu Kultury. Wyłania się z bramy.
1: Bierzecie udział od 25 lat.
10: Tu jest na ogonie wypisane wszystkie parady z przerwą na koronawirusa. I tam właśnie też mamy napisane numerek 20 koronawirus.
11: Elżbieta Wilk, Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży z Krosna. Przywieźliśmy smoka, który jest wehikuło smokiem, czyli przenosi nas w przeszłość. Wykorzystujemy wszystkie elementy, które właściwie powinny znaleźć się na śmietniku, czyli stare koła, szprychy. Pracowaliśmy bardzo długo, około 2 miesięcy. Czas nam płynął szybko. Zegary są też naszym motywem przewodnim i zegary nam pilnowały tego czasu.
12: Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
1: To już 25 lat Wielkiej Parady Smoków.
12: W tym roku świętujemy nasz mały jubileusz. Trudno powiedzieć, ile osób brało udział przez te 25 lat w tym wydarzeniu. Jest ono ogromne.
1: Za co właśnie krakowianie kochają korowód, który przechodzi z plant na rynek główny?
12: Jeśli chodzi o paradę, no to jest chęć uczestnictwa w pewnego rodzaju pochodzie, procesji świątecznej, życzliwej, serdecznej. Tu jest zawsze dużo radości, uśmiechu na twarzach i tych, którzy biorą udział w tym pochodzie, ale także tych wszystkich, którzy się zgromadzą, żeby zobaczyć to wszystko, co najmłodsi przygotowali, a że oni są fantastyczni, mają bardzo kreatywne pomysły, oczywiście wspierani przez rodziców, opiekunów, pedagogów, natomiast całościowo buduje to przepiękny obraz wspólnoty, jaką jest właśnie myślenie o tym, jak można w przepiękny sposób zaprezentować smoka.

0: To był Chris Isaak. Czy Państwo pamiętają o cyklu Kateches Poniedziałki ze świętym Franciszkiem? To dziś jest poniedziałek i za trzy kwadranse rozpocznie się ósme już spotkanie w ramach tego cyklu. Te katechezy głoszone są przy krakowskim klasztorze świętego Franciszka z okazji 800-lecia śmierci biedaczyny z Asyżu. Dzisiejsza katecheza rozpocznie się, tak jak mówiłem, za trzy kwadranse, czyli o 19:30 w auli błogosławionego Jakuba. Ojciec Andrzej Hejnowicz głosić będzie katechezę, której towarzyszyć będzie pytanie, skąd wzięli się franciszkanie w Krakowie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
2: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: Reklama.
0: Trzynaście minut do 19:00 i chciałem powiedzieć Izabela Trajanowska, ale to Anna Jantar z Budką Suflera przecież.

b.ingersleben@radio-plus.pl, adres mailowy, który dziś będzie potrzebny, jeżeli Państwo zainteresowani będą książkami, które ze sobą do studia dzisiaj przyniosłem. Wystarczalizm. Jak uporządkować mieszkanie, głowę i ducha. Rozbudowany tytuł, książka poważna. Przesyt dotyka różnych obszarów naszego życia. Nadmiar rzeczy wpływa na

dostosowywać do swoich potrzeb. Żeby było nie za dużo, ale i nie za mało, czyli w sam raz. To rozsądne podejście do posiadania rzeczy i rozróżniania tego, co dla nas najważniejsze, od tego, co nam przeszkadza żyć prosto i szczęśliwie. W domu, w szufladach, w głowie, w sercu. Wystarczalizm. Taki jest tytuł książki. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Pod ten adres proszę pisać. W mailach proszę się przedstawiać, żebym wiedział, komu książka będzie przeznaczona. Po książkę trzeba będzie się pofatygować do radia, bo pocztą książek niestety nie rozsyłamy. Odpowiadam na pierwszy mail, który do mnie dotrze. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. 7 minut do 19:00 i Santo California. Tornero w Radio Plus.

0: O 19 w Radiu Plus wiadomości, a ważną wiadomością dla pani Sylwii jest to, że jej mail dotarł do mnie najszybciej i już za chwilę w skrzynce mailowej będzie pani miała odpowiedź, jak książkę odebrać.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Nie poznaliśmy decyzji kapituły Orderu Orła Białego. Chodzi o odebranie odznaczenia Zełenskiemu. Porwali i torturowali człowieka. 5 osób odpowie przed sądem. Jutro w Lublinie sympozjum o prawdziwych przyjaźniach Jana Pawła II. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Opinia wydana, Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Odpowiedzą przed sądem za dramat 37-latka jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w głośnej sprawie uwięzienia mężczyzny w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawcy torturowali go i chcieli pieniędzy. Poszkodowany uciekł, wyskakując przez okno.
2: W trakcie zdarzenia, które trwało łącznie blisko 3 dni, pokrzywdzonemu wielokrotnie grożono oraz uderzano go różnymi przedmiotami. Gdy 37-latek usłyszał, że podejrzani planują przypalanie go palnikiem, wykorzystał chwilę nieuwagi i wyskoczył przez okno na ulicę.
0: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. 3 osobom grozi 10 lat więzienia, a 2 kolejnym 3 lata.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: We wrocławskim szpitalu zabrzmi dzwon, który dla rodziców wcześniaków oznacza zwycięstwo. W klinice neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego pojawił się dzwon wdzięczności, mówi mama wcześniaka Małgorzata Grudzień.
4: Łukasz urodził się w 27 tygodniu ciąży. To była walka o jego życie. Był w szpitalu dokładnie 105 dni, na RC 2 miesiące, kolejne 1,5 miesiąca na patologii noworodka. To była ogromna ulga usłyszeć, że możemy odetchnąć, że on będzie żył. To jest takie symboliczne zakończenie tej szczęśliwej walki o życie naszych dzieci.
0: Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Prawdziwe przyjaźnie Jana Pawła II. Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje sympozjum poświęcone relacjom papieża z czterema jego współpracowniczkami. Spotkanie odbędzie się jutro w 39. rocznicę wizyty papieża w Lublinie, mówi współorganizator sympozjum, ojciec profesor Andrzej Derdziuk.
5: Chcę pokazać prawdziwe i święte przyjaźnie. Chodzi nam o pokazanie papieża jako kogoś, kto rzeczywiście uznał ten geniusz kobiecości i jednocześnie umiał współpracować z kobietami, a więcej jeszcze, on uczył się od kobiet.
0: Sympozjum jutro, 9 czerwca, między 14 a 18 w auli Kolegium Jana Pawła II.
6: Cztery minuty po 19, Bogdan Ingersleben. Do 20 będę Państwu towarzyszyć. Kłaniam się.

To był Zbigniew Wodecki. 8 minut po 19. Do 20 będą informacje, z których być może Państwo zechcą skorzystać, bo to informacje o różnych wydarzeniach, które będą się odbywać w najbliższym czasie. I są też książki, które ze sobą przyniosłem. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Dziś, jutro i pojutrze ten adres mailowy na pewno się jeszcze może przydać. Jeśli Państwo nie mają gdzieś zapisanego, to proszę zapisać b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Trwają dni Krakowa. Na przykład, skoro już słuchaliśmy Zbigniewa Wodeckiego, to warto wiedzieć, że od 10 do 14 odbywać się będzie Wodecki Twist Festival. Szukajcie Państwo szczegółów. 11 w czwartek w Oktawę Bożego Ciała ulicami Krakowa przejdzie tradycyjny pochód Lajkonika. Jak co roku, ze Zwierzyńca na rynek główny. Po drodze będzie się zatrzymywał. Na rynku na pewno odtańczy, a i po drodze można zaczepiać Lajkonika. Lajkonik buławą chętnie uderzy. Noc teatrów, 13 czerwca. Tego samego dnia finał festiwalu zaczarowanej piosenki, w czasie którego uczestnicy, czyli osoby z niepełnosprawnością, wystąpią w duetach z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Bardzo hasłowo, ale już Państwo wiedzą, jak gospodarować czasem. 9 minut po 19.

Zerknijmy jeszcze raz do kalendarza muzycznego. 8 dzień czerwca. No, pełen jest dat, wybiorę jeszcze dwie. 8 czerwca 1988 roku ukazał się debiutancki album Sam Brown, zatytułowany po prostu Stop. 10 lat później, 8 czerwca, ukazał się drugi solowy album Anity Lipnickiej, zatytułowany To, co naprawdę. Prawie kwadrans po 19. Kenny Loggins, Footloose.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: śpiewał Tadeusz Woźniak. Najbliższy czwartek, 11 dzień czerwca, to dzień, że może być interesujący dla Państwa, którzy mają blisko w Podgórzu. O 18 w Centrum Kultury Podgórza w strefie Sokolskiej, przy ulicy Sokolskiej 13, będzie zorganizowana przestrzeń artystycznych eksperymentów podczas warsztatów Gazeta w Ruch, wstęp do kolażowania. Uczestnicy poznają podstawy techniki kolażu, pracując z materiałami pochodzącymi z drugiego obiegu. Prowadząca warsztaty zachęci do twórczego spojrzenia na niepozorne wycinki, na fotografie, na teksty. Będzie to okazja do pierwszych prób z formą, która pozwala swobodnie łączyć obrazy, emocje i skojarzenia, a jednocześnie wpisuje się w ideę ekologicznego działania i wtórnego wykorzystania materiałów. Czwartek, godzina 18, Centrum Kultury Podgórza, strefa Sokolska, przy Sokolskiej 13.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 25 minut po 19. Za chwilę w studiu pojawi się Dominika Baraniec z wiadomościami lokalnymi.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Goście z Bliskiego Wschodu znów w Krakowie. Górale liczą, że wkrótce pojawią się także na Podhalu. Od 24 czerwca wracają loty z Arabii Saudyjskiej do Krakowa. To bardzo dobra wiadomość dla branży turystycznej w Zakopanem. Górale z utęsknieniem czekają na turystów z Półwyspu Arabskiego.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
2: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
3: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
4: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym od czasu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji dokonanych na wakacje w Zakopanem została anulowana.
5: To są wiadomości Radia Plus.
0: Historia i społeczeństwo, studia w zakresie polityki historycznej oraz media i technologie AI to nowe kierunki na studiach drugiego stopnia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Rozpoczęła się rekrutacja. Pierwsza nowość łączy historię, nauki polityczne i nauki o komunikowaniu, natomiast druga jest odpowiedzią na zmiany i pojawienie się sztucznej inteligencji, mówi ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego.
6: Wszystko to, co dotyczy właśnie kierunku nowego AI, to jest też takie wyjście w stronę rzeczywistości tej, o której mówi papież Leon XIV. Praktyczne studia związane z tym, żeby umieć używać sztuczną inteligencję, żeby się tego nie obawiać.
0: Do wyboru jest 21 kierunków na 7 wydziałach.
6: To znaczy tak, że my przekonujemy do tego, do czego sami jesteśmy przekonani. I to jest jakby pierwsza wartość, że chcemy kształcić tak młodych ludzi, ponieważ sami do tego jesteśmy przekonani. A druga kwestia, no to jest nasz nowy kampus. Ten kampus ma stać się domem.
0: A do 20 lipca potrwa internetowa rekrutacja na większość kierunków z wyjątkiem pedagogiki i muzyki kościelnej.
5: To są wiadomości Radia Plus.
0: Wielkie, małe, kolorowe smoki opanowały Kraków. Wczoraj ulicami Krakowa przeszedł korowód smoczych piękności w ramach 25. Wielkiej Parady Smoków. Barwny przemarsz wyruszył spod Wawelu na rynek główny, gdzie został wybrany najpiękniejszy smok tegorocznej edycji.
7: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
8: Ten różany, bo lubię przyrodę.
9: To róże zamiast ognia!
10: Różanka!
7: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
8: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
11: Płynie, płynie! Przez smok 7!
0: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski. A w paradzie przeszli też artyści i grupy taneczne.
12: Pogoda!
13: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.
0: W Krakowie 23 stopnie, wieczór pogodny, korzystajmy z pogody, bo jutro nawet 27 stopni, ale burzowo.
13: Sponsorem programu jest importer drewna ze Szwecji, oferujący drewno konstrukcyjne impregnowane i nieimpregnowane. www.deskiszwedzkie.pl.

przede mną książka o dość ciekawym tytule Mamuna. Mamuna to pierwszy tom cyklu Komisariat Wyrzutków autorstwa Krystiana Stolarza, w którym giną dzieci w małym miasteczku, a śledztwo przeplata się ze słowiańskimi legendami i wierzeniami. I właśnie teraz potrzebny będzie Państwu za chwilę adres mailowy, który podawałem: b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Komisarz Sokół zostaje warunkowo przywrócony do służby i wysłany do Nawidowa. Tam zmowa milczenia kryje oprawcę. Każdy nowy jest obcy, a mieszkańcy zamykają przed nim drzwi, usta i duszę. Tajemniczy przestępca ma jeszcze jedną potężną broń – legendy. W Nawidowie zła nie czyni człowiek, ale słowiański demon. Mamuna, leszy, szeptucha, wieszczy, a może sam diabeł z zemsty dla zemsty. Według mieszkańców to demony stoją za ich tragedią, dlatego, by ich bardziej nie rozzłościć, akceptują swój los. Choć dzieją się niepokojące rzeczy, nikt nie prosi o pomoc. Komisarz Sokół nie tylko chce rozwiązać sprawę, chce sprawcę złapać. To nie podoba się zarówno mieszkańcom, jak i miejscowym stróżom prawa. Komisariat policyjnych wyrzutków, do którego trafiają funkcjonariusze i funkcjonariuszki z przeszłością. W dodatku Sęp, teraz na służbie w BSW, chce przeskrzynić dawnego przyjaciela z dzieciństwa. Pogmatwane to wszystko. Mamuna to opowieść o tym, jak zło wpływa na ludzi, jak zatruwa ich umysły, jak pochłania tych, którzy go doświadczyli, tego zła. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Silne nerwy i cierpliwość na pewno będą potrzebne przy czytaniu tej książki. Na pierwszy mail, który do mnie dotrze, będę odpowiadał, w jaki sposób książkę odebrać, a przypominam, że po książkę trzeba się będzie wybrać osobiście do radia.

Mail od pani Jolanty przyszedł do mnie najwcześniej. Pani Jolanto, odpowiedź powinna być już w skrzynce mailowej. Ale w tym czasie, jak pani będzie czytać, zaglądamy do kalendarza. Rok 1953, 8 czerwca. Urodziła się Bonnie Tyler, walijska wokalistka. Zanim podpisała pierwszy kontrakt z wytwórnią RCA Records, spędziła 7 lat śpiewając w różnych klubach i pubach południowej Walii. Jej słynny, zachrypnięty głos jest podobno wynikiem operacji usunięcia tzw. guzków śpiewaczych w krtani. Wylansowała wiele hitów, Lost in France, It's a Heartache, a potem wprowadziła na listy przebojów piosenki Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. Ale nie tylko, śpiewała też klasykę.

mówiąc, że śpiewała też klasykę, miałem na myśli klasykę szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej, nie zastanawiając się, czy powędrujemy w stronę jazzu, czy w stronę bluesa, tak jak teraz. W 1974 Dolly Parton umieściła na szczycie listy country. No proszę, kto by pomyślał, że piosenka, o której opowiadam teraz, została zaliczona do muzyki country. W Stanach Zjednoczonych własną kompozycję I Will Always Love You. Nagraniem tej piosenki zainteresowany był też Elvis Presley, ale Dolly Parton odmówiła mu, gdy dowiedziała się, że warunkiem byłoby zrzeczenie się połowy praw do tej piosenki, a przecież to była jej piosenka. W 1992 roku I Will Always Love You stała się hitem. Tę piosenkę wtedy wykonała Whitney Houston, ale posłuchajmy oryginału.

0: hope life treats you kind. And I hope that you have all...
1: Myślę, że wielu z Państwa, gdyby nie wiedziała, teraz już Państwo wiedzą, że to kompozycja Dolly Parton, więc gdybyśmy nie wiedzieli, to pomyślelibyśmy, że to kiepski cover piosenki wylansowanej przez Whitney Houstona. To akurat tak brzmi oryginał.
2: Reklama.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
5: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
2: Reklama.
1: 12 minut do 20:00, status quo. In the Army Now.

0: Być może nie mają Państwo planów na sobotę. W sobotę na trzecim kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się otwarte wydarzenie zatytułowane Którędy do natury? Powrót do chaszczy i krzaków. Będzie to okazja do wspólnego odkrywania relacji między naturą, sztuką i przestrzenią kampusu. Organizatorzy zapraszają mieszkańców, przede wszystkim okolic kampusu uniwersyteckiego, do udziału w aktywnościach sprzyjających integracji, rozmowie i spędzaniu czasu w otoczeniu przyrody. Wiemy, że m.in. będzie spacer przyrodniczy po kampusie uniwersytetu i warsztaty plastyczne dla początkujących. Rysowanie węglem, tak będą zatytułowane. Spotkanie w kampusie rozpocznie się o 10:00 w strefie rekreacyjnej zespołu dydaktyczno-bibliotecznego przy ulicy Gronostajowej 7. Wydarzenia są otwarte, udział bezpłatny, ale na niektóre aktywności obowiązują wcześniejsze zapisy, a więc musicie Państwo doszukać, sprawdzić, żeby faktycznie wziąć w tym udział.
1: Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Dwie minuty zostały do 20. Ten czas wypełni nam Still Got the Blues i Gary Moore o 20 wiadomości. Bogdan Ingersleben to ja. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dziś i magazynu reporterów, i jeszcze tych dwóch godzin z wiadomościami i książkami dla Państwa. Jutro będzie podobnie. Usłyszymy się po 16. Kłaniam się.

0: To może być przełom w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Trzeba być gotowym burzyć mury, mówi papież w Madrycie. Uczniowie szkół imienia świętej Jadwigi modlili się wspólnie na Wawelu. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka, przesłuchanie ma się odbyć jutro rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu. O szczegółach Anna Badowska.
1: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
0: Anna Badowska, dziękujemy. Opinia wydana, ale decyzja prezydenta w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego zapadnie w odpowiednim czasie. Takie informacje po posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Rząd tymczasem próbuje studzić emocje na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Powinno do niej dojść jak najszybciej, zaznacza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, jednocześnie krytykując decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: My jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane.
0: Wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego złożył prezydent Karol Nawrocki.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Aby wznieść coś nowego, pięknego i trwałego, trzeba być gotowym burzyć mury, powiedział Leon XIV podczas nabożeństwa maryjnego w Madrycie. Zachęcił katolików, by nie ustawali w okazywaniu miłosierdzia, jednocząc się jako jedna rodzina braci i sióstr oraz aby nie tracili nadziei, wspierając się wzajemnie w działaniu. Papieska pielgrzymka do Hiszpanii potrwa do 12 czerwca. Leon XIV odwiedzi jeszcze Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Uczniowie szkół imienia świętej Jadwigi modlili się wspólnie na Wawelu. W Krakowie odbył się 20. ogólnopolski zjazd rodziny szkół jadwiżańskich. Odbyła się tam msza święta, wręczono też nagrody w konkursie wiedzy i konkursie plastycznym.
4: Święta Jadwigi, piękna królowo.
5: Namalowałem obraz króla Jagieły na koniu. Zająłem pierwsze miejsce.
6: Święta Jadwiga jest takim symbolem połączenia nauki i duchowności.
7: Święta Jadwiga uczy mnie honoru, szacunku i zadbania o innych.
0: Liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Królowej przypada 8 czerwca w rocznicę jej kanonizacji przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. No, długi weekend minął, czas było, jest na powrót do pracy, więc właśnie porozmawiamy o pracy, tak żeby trochę już oswoić się z poniedziałkiem, który na szczęście dla niektórych może zbliża się ku końcowi. Przyszłość rynku pracy w Polsce, sztuczna inteligencja, AI i starzejące się społeczeństwo, a także potencjał pracowników 50+, to temat przewodni naszej dzisiejszej rozmowy, a ze mną w studio goście Ewelina Kołodziej-Władzińska, ekspertka do spraw HR w HRK, współprowadząca podcast Talent jest bezcenny. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam.
1: I Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy z platformy N-Pulse. Witam.
3: Dobry wieczór, witam.
1: No i moi drodzy, szanowni goście, z raportów różnych i tych, których przygotowuje chociażby platforma N-Pulse, ale także innych dostępnych szeroko, wynika, że ponad połowa Polaków obawia się wpływu sztucznej inteligencji na swoją przyszłość zawodową. Czy waszym zdaniem faktycznie te obawy są uzasadnione?
2: Może ja bym, pozwolę sobie Tomku zacząć.
3: Proszę bardzo.
2: Mam takie poczucie, że wszyscy się boimy trochę tego AI, że jest to jednak temat, o którym szeroko dyskutujemy. Natomiast w kontekście osób 50+, no myślę, że rzeczywiście te obawy są uzasadnione i mogą być nawet większe niż u osób, które tak zwanych nasze zetki, które już od bardzo dawna korzystają z internetu, w zasadzie nie pamiętają chyba czasów, w których nie korzystały z internetu, a jednak czy my milenialsi, czy osoby 50+, jednak w tą technologię weszliśmy później, więc wydaje mi się, że jest to uzasadniona obawa. Przede wszystkim jest obawa o to, że te zawody, będziemy tracić po prostu pracę, nie? Więc w tym kontekście myślę, że jest to temat do absolutnie dyskusji.
1: Ale też, żeby nie było tak dramatycznie, powiemy, ale to za chwilę o tym, jaki jest potencjał drzemie w tych pracownikach 50+, ale wróćmy jeszcze do naszego pytania przewodniego. Czy faktycznie powinniśmy mieć obawy, że sztuczna inteligencja pozbawi nas, a przynajmniej części z nas, miejsc pracy?
3: No, obawiamy się zawsze tego, co jest nieznane. Temat, którego nie rozumiemy, no budzi zawsze lęki, kontrowersje i tak naprawdę są zawody, które oczywiście, no to ta obawa jest uzasadniona, bo zawody, które łatwo zautomatyzować, no nie oszukujmy się, one będą wypierane przez sztuczną inteligencję. Natomiast pytanie, czy to nie jest szansa, bo demografia, no sytuacja demograficzna u nas w kraju, ale tylko u nas, na całym świecie, wygląda jak wygląda i my się musimy wspierać, żeby pracować efektywniej, pracować bardziej szybko, sprawnie, zwinnie i myślę, że to może być szansa. To może być szansa dla tych osób właśnie 50+, żeby one utrzymały swoje stanowiska pracy, ulepszyły, no tylko muszą zrobić ten pierwszy krok, otworzyć się, zapoznać się z tą sztuczną inteligencją, zobaczyć na czym to polega i tak naprawdę z czym to się je i zdecydować się na bliższe poznanie. I to jest trochę rola też pracodawcy, żeby pomógł pracownikom w tym, no bo to jest tak naprawdę rozwiązanie, które ma służyć budowaniu lepszego miejsca pracy, a tylko jeżeli dwie strony będą grały na to, to się uda.
1: No ale czy to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja, która miała usprawniać, ułatwiać, z jednej strony zaczyna powodować to, że pracodawca wymaga od nas więcej, bo uważa albo no jest przeświadczony o tym, że skoro mamy te narzędzia nowej technologii, to powinniśmy wykonywać szybciej określone zadania, więc też powstaje pewna presja, że tych zadań możemy po prostu zrobić więcej w tym samym czasie.
2: Ja bym powiedziała, że smartniej, bardziej rzeczywiście mądrze podchodzimy teraz do zadań i dzięki temu, jakby w ogóle dzięki sztucznej inteligencji, automatyzacji, moim zdaniem możemy po prostu pewne rzeczy robić nawet po prostu jakościowo i zupełnie inaczej do tego podejść. Czy ja wiem, czy jest taka presja pracodawców, żeby rzeczywiście jeszcze bardziej przyspieszać tej pracy? Ja się z tym osobiście nie spotkałam, więc mam takie poczucie, że po prostu inaczej do tego podchodzimy. A sztuczna inteligencja się też nie do końca zgadzam też z takim stwierdzeniem, które często słyszymy na rynku, że ona wyklucza pewne zawody. Moim zdaniem ona po prostu pozwala nam inaczej po prostu spojrzeć na pewne kompetencje i umiejętności i tym samym je rozwijać. Więc ja jestem raczej zwolennikiem tego, że powinniśmy z tego narzędzia absolutnie korzystać, zresztą to, co Tomek powiedział, otworzyć się po prostu na to.
1: Że wydaje mi się, że my nie będziemy mieli innego wyjścia, to po prawda. Prostu będziemy musieli tak. korzystać, ale no, wbiję ten kij w mrowisko, bo nie jestem do końca przekonana, że to oznacza, że jakieś zawody nie zostaną wyparte wręcz z rynku pracy. Tomek powiedział, że niektóre zawody jakby no, trochę przestaną funkcjonować. Albo czy możemy powiedzieć, w których tych obszarach wymienić konkretne zawody? Faktycznie tych miejsc pracy może być znacznie mniej.
3: Słuchajcie, no to trzeba zważyć, no bo musimy sobie to jasno powiedzieć, biznes powstał do tego, żeby zarabiać pieniądze. I to jest celem każdej firmy, jeżeli ktoś mówi inaczej, no to znaczy, że no nie do końca na koniec miesiąca ten Excel mu się zepnie. Więc tak naprawdę te procesy polegają na nieustannej analizie. Wszystko to, co się da zautomatyzować i to, co się da zastąpić poprzez maszynę, to prędzej czy później zostanie zastąpione, no bo tak naprawdę chodzi o zysk przedsiębiorstwa. Natomiast to otwiera nowe możliwości na tworzenie nowych miejsc pracy, nowych kompetencji, nowych umiejętności, które mogą wykorzystywane być przez osoby dotychczas pracujące na stanowiskach, które się jednak da zautomatyzować. Więc musimy być gotowi na to, że już idąc do szkoły, nie uczymy się jednego zawodu, który będziemy wykonywać przez całe życie, tylko tego, no, zapożyczając określenie ze startupów pivotowania naszej kariery, to może być dużo. I teraz tak naprawdę już mówi się o tym, że te młode pokolenia, to nie będzie taki standardowy tryb nauki, studia wyższe, nie wiem, 3-5 lat, tylko tak naprawdę dużo bardziej wartościowe będą kursy umiejętności, gdzie pozyskamy konkretne umiejętności na dane stanowisko, które za 3 lata tak naprawdę będzie można zmienić, bo coś zostanie zaprojektowane do wytwarzania, do produkowania inaczej. I musimy być na to gotowi i ten lęk przede wszystkim jest lękiem do takiego przepracowania, że osoba, która jest w pracy, no nie może się bać na zasadzie takiej, że ten AI zabierze mi pracę. Okej, okay, może akurat tą pracę, która jest, tak jak, nie wiem, tłumaczy na przykład, no tłumaczy.
1: No właśnie, rynek tłumaczy to ponoć tak. jest w rozpaczy, jeśli tak mogę to jakoś
3: spuentować. No ale taka jest prawda, to się nic nie zmieni. To już niestety te narzędzia będą lepsze, nawet już przecież...
1: Czyli nauka języków obcych już tak. no nie jest... najważniejszą umiejętnością, zaraz się okaże. Bo każdy może sobie
2: nadal
1: przetłumaczyć.
2: Jest ważną, moim zdaniem. I Tomek w ogóle świetny temat poruszył, bo zaczynamy mówić o rynku 50+, i to już jest taki temat, który coraz bardziej jesteśmy uświadomieni w nim i większość pracodawców, choć nadal jest mnóstwo stereotypów, to duża część pracodawców zaczyna dopuszczać tą myśl, okej, okay, to ja spojrzę na tą część rynku. Natomiast to, co Tomek powiedział, zaczynamy mówić o reskillingu i upskillingu, słuchajcie, i o tym właśnie, że...
1: A możemy jakoś tak bardziej wytłumaczyć?
2: Oczywiście,
1: to są
2: upskilling polega na tym, że po prostu cały czas rzeczywiście zdobywamy te nowe umiejętności, cały czas się uczymy i znowu zgodzę się z Tomkiem, bardzo miło, że się w wielu kwestiach dzisiaj zgadzamy.
1: Natomiast, to ja będę musiała ten kij w mrowisko wkładać.
2: Natomiast to też jest rolą pracodawcy, żeby chcąc dzisiaj przy tym kurczącym się rynku, przy tej demografii, chcąc mieć rzeczywiście ludzi kompetentnych, którzy nadążają za rynkiem i ta firma zarabia, to muszą też stworzyć takie warunki, że ten nasz pracownik ma szansę rozwijać się, ma szansę uczyć się nowych kompetencji, być może zmieniać stanowiska w ramach organizacji, bo dzisiaj pozyskanie pracownika z rynku, który ma określone kompetencje, może okazać się po prostu niemożliwe albo za drogie nawet dla organizacji, więc lepiej jest zainwestować to, co mamy wewnątrz, niż rzeczywiście poszukiwać na zewnątrz. Natomiast reskilling to jest absolutnie to, że my się będziemy przebranżawiać. Może być tak, że w zasadzie to przebranżowienie się było, o tym się dużo mówiło, ale to nie było tak oczywiste, a teraz może się stać absolutnie normą.
1: Czyli przetrwają ci, albo szanse mają ci, którzy nie są najlepiej wykształceni, ale najbardziej są otwarci na zmiany.
2: Czyli ja mam wrażenie takie, że za parę lat będziemy pytać, czy zmienimy sobie narrację, czyli nie będziemy pytać, kim ty jesteś zawodowo, albo jaki masz zawód, tylko jakie ty masz kompetencje. Więc albo w czym jesteś rzeczywiście wyspecjalizowany. I moim zdaniem to też świetnie pokazała branża IT, że jednak dzisiaj przyszedł pewien moment, w którym to IT straciło część kompetencji i te osoby, które jakby nie pogłębiły pewnych obszarów, miały przez jeszcze rok temu miały problem ze znalezieniem pracy, gdzie branża IT, wiecie, przez wiele lat była branżą, która, przepraszam za wyrażenie, dokładnie, ale puchła, nie? A dzisiaj się okazało, że okej, to musisz się uczyć więcej albo zmieniać jakby te specjalizacje po to, żeby utrzymać się w rynku.
3: A tu ja uzupełnię, bo to, co Ewelina powiedziała, to jest totalnie w punkt, tylko branża IT trochę padła ofiarą swojego takiego hura optymizmu od tego AI-a, bo właśnie te wszystkie proste procesy zaczęto zastępować AI-em i przestano przyjmować juniorów do pracy. Co za tym poszło? Juniorzy nie awansowali na stanowiska bardziej specjalistyczne i przestało się tworzyć dopływ kadr tych bardziej wyspecjalizowanych o tych większych umiejętnościach, których teraz znowu braknie.
1: I zaraz do tego wrócimy, bo nie tylko o seniorach, pracownikach 50+, ale też o tym młodym pokoleniu porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Reklama.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Nowy kompaktowy SUV BYD Sea Lion 5 DMI już w sprzedaży. Zapraszamy na dni otwarte od 11 do 13 czerwca. Przy zamówieniu podczas dni otwartych na hasło piątka, miła niespodzianka. Zapraszamy do BYD Dynamika Jawornik 525.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Ewelina Kołodziej-Władzińska, ekspertka do spraw HR w HRK oraz Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy z platformy N-Pulse. Rozmawiamy o rynku pracy, o zmianach na rynku pracy, o pokoleniu 50+, i wpływie sztucznej inteligencji na to, jak będzie wyglądał potencjał tych osób, czy będzie wykorzystywany, czy nie będzie wykorzystywany na rynku pracy, ale chciałabym jeszcze się chwilę skupić na tym młodszym pokoleniu, bo my tak trochę patrzymy, zastanawiamy się, czy starsze pokolenie sobie poradzi wraz z rozwojem sztucznej inteligencji. Ja pytam, czy to młodsze pokolenie może czuć się bezpiecznie i spokojnie spać, bo skoro tak dużo różnych zawodów jest zastępowanych przez, no właśnie, technologie, ułatwienia, nowe procesy, to czy ci młodzi ludzie znajdą w ogóle miejsce na rynku pracy?
2: Znaleźć muszą. To możemy sobie dywagować, natomiast no, rynek pracy ich potrzebuje, więc to tak naprawdę rynek pracy się cały czas dostosowywuje do pracownika, bo tak jak tu się pewnie obie panie ze mną zgodzicie, no przy takim niskim poziomie bezrobocia to cały czas pracownik jest tym dobrem luksusowym na rynku i to my jako pracodawcy robimy wszystko, żeby stworzyć najlepsze miejsca pracy. Problem z ludźmi młodymi jest taki, że może to się zmieni. Oni nie chcą obejmować stanowisk kierowniczych. Oni, tak jak tutaj jest ten stereotyp, to on się trochę potwierdza, że pokolenie Z chce zrobić po prostu swoją robotę od do, i to jest, uważam, że super. Chce mieć well-being na tyle zaprojektowany, żeby po prostu zamknąć tego laptopa o godzinie, kiedy kończą robotę, i żeby nikt po tej godzinie
1: 16, 17,
2: tak,
1: przysłowiowej, tak,
2: jest ważny ten balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, natomiast nie ma tej otwartości na branie większej odpowiedzialności, czyli tak naprawdę te ścieżki awansowania, to trzeba się, pracodawcy teraz muszą się bardzo solidnie nagimnastykować, żeby w ogóle namówić, żeby trochę więcej zaangażować te osoby, po pierwsze, do dłuższego pozostania w organizacjach, bo to nie jest już tak jak kiedyś, że ktoś szedł do pracy i mówi, o, no i fajnie, to jak ja bym tutaj do emerytury pracował, nie, to jest tu popracuję, zobaczę, tam popracuję, no bo tak naprawdę ten rynek pracy cały czas właśnie w erze tych niedoborów daje takie możliwości, plus to, że po co ja mam brać większą odpowiedzialność, to ja będę bardziej zestresowany, bardziej ktoś ode mnie będzie chciał, wolę zrobić, mówiąc kolokwialnie, swoją kuwetę i mieć święty spokój. Więc mamy kryzys tak naprawdę tego kształcenia młodego na rybku do zarządzania. Więc to jest takie dosyć duże wyzwanie, które z pokoleniem Z muszą pracodawcy się uporać.
3: Z tym zarządzaniem, Ewelina, to tak. Ja bym powiedziała, Tomku, że to nie tylko młode pokolenie ma z tym problem, bo ja obserwuję też, rekrutując na co dzień, wielu menadżerów, którzy mówią po prostu, i my nie chcemy już zarządzać. Wiecie, to jest tak duża odpowiedzialność w dzisiejszych czasach. Tyle jest też o emocjach w biznesie, bo mamy z jednej strony, wiecie, bardzo młodych ludzi, którzy mają zupełnie inne wymagania wobec pracodawcy, a spotykamy się z osobami, nie wiem, 40+, 50+, które mają zupełnie jeszcze inne wymagania, więc mam wrażenie, że dzisiaj mówimy w ogóle w biznesie też o zarządzaniu właśnie nie tylko biznesem, ale też emocjami, nie?
2: Więc jest kryzys tego menedżera i powiem wam na przykład, tak, skąd to się bierze. W ciągu 10 lat statystyczna ilość osób pod jednym menedżerem wzrosła z zespołów 6-8-osobowych do 12, czyli tak naprawdę można mówić o dwukrotnym wzroście liczby osób, którym ten menedżer musi się zaopiekować.
1: A nie zawsze dostaje za to, nie wiem, adekwatnie wyższe wynagrodzenie. To jakby kolejny pewnie wątek i byśmy rozpoczęli temat, ale gdybyśmy mogli spojrzeć tak z lotu ptaka na ten nasz rynek pracy i popatrzeć, jaki procent zajmują pracownicy powyżej 50 roku życia, ile to jest na tym torcie?
3: No pewnie zależy, w jakie dane spojrzymy. Natomiast myślę, że to jest
1: rząd, ilu procent?
3: Powyżej pewnie 40%.
2: Tak. Powyżej 40%. I tak jak patrzę tutaj w ściągawkę, to w ogóle, jeżeli chodzi o globalnie, no to z tej grupy wiekowej ponad 60% pracuje, a średnia unijna jest 64,5%. Więc tak naprawdę no, u nas i tak mniej osób w tym wieku jest aktywnych zawodowo.
1: No to jest to całkiem spora część tego tortu, więc to, co mówiliśmy jeszcze w pierwszym naszym wejściu, że pracownicy, którzy mają obawy, że ponad 50% pracowników na rynku pracy generalnie ma obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji, z wejściem na rynek i z ich pozycją, utrzymaniem się, to w dużym stopniu też no, jest po stronie pracodawcy przygotować tych pracowników, chociażby tych starszych, żeby z tych narzędzi umieli odpowiednio korzystać. No, w interesie jest to też pracodawcy, mówiąc krótko.
3: Dlatego słuchajcie, pojawiają się teraz staże dla osób 50+. To jest w ogóle ciekawy temat, jeżeli chodzi o rynek pracy, no bo są osoby, które czasami wypadają z tego rynku pracy i ciężko jest im wrócić po prostu na właściwe tory, więc pojawiają się już firmy, które robią po prostu staże dla osób 50+. I to jest normalnie płatny staż, w którym te osoby mogą właśnie się przekwalifikować. To jest świetnie czasami przygotowane, także daje tą możliwość wejścia w ogóle ponownie w rynek pracy.
2: Bo tego AI trzeba jeszcze zaznaczyć, że musimy się nauczyć, bo z jednej strony mieć ten komfort, nie bać się, ale z drugiej strony no, korzystanie przy kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych, no nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, że nagle radośnie wdrażamy narzędzie AI-owe, nie zaznajmiając ludzi z procedurami jego używania, jak na przykład jest to sektor, który pracuje na wrażliwych danych osobowych. No, musimy się nauczyć tego, no bo to dopiero może być ryzyko, takie nieautoryzowane, nieumiejętne wrzucanie wszystkiego do tych modeli językowych. To firma może mieć większe problemy, niż jakby tego w ogóle nie robiła.
1: Jakby nie używała tego narzędzia.
3: Tak. Czyli... A z drugiej strony obserwujemy to, że już wiele firm ma po prostu wewnętrzne narzędzia AI-owe. Czyli mają wewnętrznego przysłowiowego czata, z którego korzystają, więc wtedy rzeczywiście jest to bardziej zabezpieczone. A pracownikom jest zdecydowanie łatwiej właśnie z tego korzystać, nie? Bez tego zagrożenia, że te dane wyciekną.
1: Czyli nie powinniśmy mieć obawy, że sztuczna inteligencja zastąpi całkowicie człowieka. Może tylko częściowo, ale takie tutaj padło zdanie, że de facto za kilka lat, nie wiem, kilkanaście lat, nie będą nas pytali, jaki mamy zawód, tylko jakie posiadamy kwalifikacje i umiejętności. Wydaje mi się, że to jest dosyć kluczowe, no, zwłaszcza patrząc na tych młodszych pracowników, no bo no nie oszukujmy się, nie wydaje mi się, że osoby powyżej 50 roku życia za kilka lat, ktoś powie, jakie ty masz kwalifikacje umiejętności. Oczywiście ta osoba no, na pewno wie, jakie ma kwalifikacje umiejętności, ale raczej mówimy trochę zawodowo, tak? Albo o wykształceniu. Teraz idą w cenę te kwalifikacje umiejętności, czyli sposób dostosowywania się, zmieniania się do zmieniającego się też otoczenia.
3: Ja wam podam taki przykład takiego zawodu, który powstał, myślę, że nie wiem, 7 lat temu, jak specjalista do spraw social mediów. Nigdy nie było, słuchajcie, takiego stanowiska, tak? I nagle nie
1: kierownicy,
3: było o studiu.
1: Dyrektorzy.
3: Oczywiście, teraz już mamy
1: biura,
3: struktury, tak?
1: No
3: ale zaczynaliśmy
1: mediów.
3: Od specjalistów. I słuchajcie, teraz nie było pod to studiów. To były po prostu umiejętności, które ktoś nabył, nie wiem, pracował w marketingu, rozwijał te umiejętności i nagle mamy zawód, nowy zawód, tak? A to jest, wiecie, 7 lat temu, no tak bym obstawiała mniej więcej, że to w okolicach 7 lat.
1: I trudno sobie wyobrazić firmę dobrze prosperującą,
3: która bez nie ma
1: sprawnych, profesjonalnych mediów społecznościowych, więc no absolutny must have.
2: Absolutnie tak. Tylko zobaczcie, jak to się już widać pierwsze oznaki, że to się będzie kończyło, bo właśnie te rzeczy są często automatyzowane, te rzeczy, strategie, wszystko już zaczyna być projektowane przez sztuczną inteligencję i to będzie tylko postępowało, więc jedna osoba, która będzie w takim dziale marketingu, będzie w stanie być strategiem, grafikiem, będzie w stanie te kampanie tworzyć, odpowiadać, automaty będą odpowiadać na zapytania klientów, prowadzić, już to się dzieje przecież na portalach social mediowych, no bardzo duże części tych dyskusji pod postami, no jest już niestety moderowana, mówiąc kolokwialnie, z automatu. A 7 lat temu, jakbyśmy no, tak, komuś powiedzieli, słuchajcie, tak, to były armie, można powiedzieć, ludzi zatrudnianych, żeby te teksty były moderowane, żeby te komentarze były czytane. Teraz to wszystko jest zautomatyzowane.
1: Ale te armie ludzi dalej są, przecież one nie zniknęły, tak? Dlatego, że weszły narzędzia AI-owe i trzeba jednego super specjalistę, który to wszystko ogarnie i tak naprawdę zarządzi i całe to biuro, czy nie wiem, zespół ludzi, z którymi współpracował, no już nie będzie potrzebna do wykonywania tej pracy.
3: Ja uważam, że nadal jest luka kompetencyjna, jeżeli chodzi o nasz rynek, jeżeli w ogóle chodzi o kompetencje AI-owe i w ogóle kompetencje cyfrowe. To jest nadal jakby bardzo, jeszcze trochę, zanim rzeczywiście ten rynek się wyczerpie.
2: I tu się takie FOMO pojawia.
3: Tak.
2: Bo z jednej strony mówimy, czytamy właśnie w artykułach, że już ten AI to sam robi, sam pisze, sam klika, a z drugiej strony mamy właśnie większość firm, zwłaszcza z sektora MŚP, które łapie się za głowę i mówi, zaraz, to ja nie wsiadłem do tego pociągu, to ja przegapiłem tą rewolucję, u mnie jest cały czas tradycyjny dział marketingu, gdzie klepią te posty i robią grafiki. I to co, to ja teraz 5 osób mógłbym zastąpić jednym programem i właśnie to jest takie zderzenie się, że jak ktoś nie wejdzie w tą tematykę, nie pozna na czym polega ta sztuczna inteligencja, jak ją można wykorzystać, to on się bardziej boi tej sztucznej inteligencji niż upatruje tutaj elementy tworzenia przewagi konkurencyjnej.
3: Szansa dla siebie też, tak. Nie? No, absolutnie rozumiem.
1: Czyli tak naprawdę to nie jest wszystko takie straszne, jak nam się wydaje, bo często gdzieś gęsto pojawiają się te informacje, nawet właśnie wynikające z, chociażby czy z waszych raportów, czy z innych, że ponad 50% obawia się, no obawiać się zawsze można, ale to nie oznacza, że od razu wszyscy zostaną, nie wiem, zmieceni z powierzchni, bo wchodzi sztuczna inteligencja.
3: No nie. Widzisz, jeszcze można spojrzeć, bo rozmawialiśmy o IT, rozmawialiśmy o social media, o marketingu generalnie. Finanse się bardzo digitalizują w ogóle, jakby pod kątem analizy danych, ale to, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja może pomagać, nie wiem, zestawić pewne dane, no to i tak czasami nie wyciągnie tych wniosków, albo nawet jak wyciągnie te wnioski, to one będą błędne, więc nadal jest potrzebne doświadczenie, kompetencje, żeby jakby rzeczywiście była cała poprawność danych.
2: Czyli... A te proste procesy zostaną po prostu zastąpione, tak?
3: Tak.
2: Czyli idziemy, budujemy te silosy danych, które tak naprawdę pozwalają zarządzać na górze rzeczami, które do tej pory po prostu zjadały niepotrzebnie czas. Zobaczcie, teraz na przykład analiza, prosta analiza kredytowa, te szybkie pożyczki. To już nikt nie robi tego manualnie, tylko po prostu wpada to w algorytm i za sekundę mamy wynik.
1: Ale nikt nie zastąpi pani księgowej, bądź pana, choć częściej gdzieś z paniami ta branża się kojarzy. No bo na końcu, jak ta pensja ze źle by wpłynęła na konto, no to dopiero byłoby larum podniesione.
2: Pretensje do AI. W systemach prawnych to tak naprawdę jeszcze się taki AI nie urodził, żeby to zautomatyzował.
1: I zaraz kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja rozmawiam z Eweliną Kołodziej-Władzińską i Tomaszem Szklarskim o rynku pracy, o zmieniającym się rynku pracy. Chcieliśmy, nie wiem, postraszyć, pokazać czarne barwy, a tu się okazuje, że wcale nie jest tak ciemno, jeśli chodzi o ten AI i sztuczną inteligencję. I starsi pracownicy wcale nie powinni czuć się tak bardzo zagrożeni na rynku pracy. No, raz z tego powodu, że niestety demografia leci na łeb, na szyję. Coraz mniej rodzi się dzieci w Polsce i zresztą nie tylko w Polsce, no ale skupiamy się na rynku naszym tutaj krajowym. A z drugiej strony też pracownicy 50+, to ludzie z ogromnym potencjałem. To pracownicy z ogromnym potencjałem. I tutaj w międzyczasie porozmawialiśmy o przykładzie elektryka. Zawód, który teraz w zasadzie staje się poszukiwany na wagę złota. To kiedyś informatyk, czy branża IT, to była ta branża, gdzie no, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, hura optymizm, a teraz tak naprawdę znajdź mi tutaj jakiegoś elektryka, tak, żeby podłączył gniazdko, cokolwiek naprawił,
2: punkt bo świetny.
1: Tego zaczyna brakować i jakby trochę historia zatacza koło, tak? Wydawało się, że to zawód, który nie jest taki popularny, a tutaj zmiana.
3: No myślę, że to jest problem też przekonanie młodych ludzi do tego, żeby rzeczywiście taki zawód wykonywali, no bo przez lata ten zawód nie wydawał się po prostu, mam wrażenie, prestiżowy też, nie?
1: Więc ale za chwilę będzie bardzo opłacalny, się okaże.
3: Dokładnie chciałam powiedzieć, tak, że za chwilę będzie rzeczywiście to, co powiedziałaś, na wagę złota, nie? Więc myślę, że dla tych osób 50+ jest bardzo duża szansa w ogóle na rynku i na utrzymanie się na rynku. Natomiast wiecie, to trzeba też spojrzeć z dwóch perspektyw, bo rzeczywiście mamy takie zawody jak elektryk, nie wiem, jak hydraulik i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy te osoby w dużych korporacjach, w takiej machinie, która trochę pędzi, a Tomek pewnie więcej o tym niżu demograficznym powiesz, natomiast rzeczywiście zaczynamy te osoby zauważać po prostu.
1: Bo stają się bezcenne i niezastąpione.
3: Dokładnie
1: przez sztuczną inteligencję.
2: No to w ogóle, słuchajcie, no przez ostatnie przecież kilkadziesiąt lat bardzo mocno promowane były idź na studia dla młodych ludzi, tylko studia to jest gwarancja dobrej pracy, dobrej przyszłości i doprowadziliśmy do tego, że po prostu bardzo mocno liczba fachowców na rynku właśnie tych elektryków, hydraulików bardzo mocno spadła, więc no, mechanizmy popytu i podaży same regulują ten rynek i teraz tak naprawdę dopiero zaczyna się myśleć, dopiero się zaczyna wprowadzać z powrotem szkoły zawodowe, szkoły, które kształcą osoby z właśnie uprawnieniami, no bo tak naprawdę, no co z tego, że mamy lawinowy rozwój sztucznej inteligencji, jak no, nie ma elektryka, który by tą serwerownię podłączył.
1: No właśnie.
2: Bo to trzeba mieć uprawnienia, nie ma kogoś, kto nam rozrysuje, jak taka serwerownia ma być. Nie ma kogoś, nie ma ludzi, którzy nam energię doprowadzą do tej serwerowni, no bo to są przecież ogromne potrzeby, tak? A u nas w Polsce mamy na przykład całą sieć przesyłową energetyczną do remontu. No to jak nie mamy fachowców, którzy to zrobią, no to co mamy zrobić? A właśnie tak jak powiedziałyście, demografia. No to już zostało niestety policzone. Mówię niestety, bo te dane nie są jakoś specjalnie optymistyczne. Za chwilę co roku z rynku pracy będzie spadało około 200 tysięcy osób. Czyli według Polskiego Instytutu Ekonomicznego do 2035 z rynku pracy zejdzie 2 miliony osób netto aktywnie pracujących. To jest no, dla całej gospodarki ogromne wyzwanie, jak tak naprawdę utrzymać wzrost PKB, który no, teraz mamy, jesteśmy tym cały czas tygrysem Europy. Natomiast no, cały czas jeszcze walczymy nad poprawą konkurencyjności polskich firm, natomiast no, nie mamy dopływu tego świeżego
1: pracownika
2: na rybkę rynku pracy, bo jak wiemy, legalizacja pracowników z zagranicy no, w ciągu ostatnich 2 lat bardzo mocno została ograniczona, więc my mamy potrzeby, mamy ogromne projekty infrastrukturalne, które się u nas wydarzą, natomiast no
1: Kim pracować?
2: Potencjał jest, już firmy zgłaszają ogromne problemy z tą ilością pracy, która teraz jest do wykonania. Wszelkie agencje pracy, no to tak naprawdę my jesteśmy bardzo mocnym punktem, jeżeli chodzi o logistykę w Europie, no bo tak naprawdę zawsze ten transport, jeżeli chodzi o nasze firmy, polskie firmy, był jeden z stopowych. I tak naprawdę no, te firmy mają coraz mniejsze możliwości rozwoju. Więc no, musimy się, no, wiecie państwo, panie kierowcy, tak? No, doświadczony kierowca 50+, jest dużo więcej warty niż kierowca młody, który właśnie zrobił prawo jazdy.
3: Nie ma tego doświadczenia.
2: Bo tak naprawdę nie ma doświadczenia, a to chodzi o nasze wszystkich bezpieczeństwo. Osoba, która ma ileś tam milionów kilometrów na koncie, no na pewno statystycznie mniej zagrożeń powoduje niż osoba, która dopiero się tego musi nauczyć. Osoba, która ma doświadczenie w tych właśnie zawodach, jak coś podłączyć, no dużo lepiej to zrobi niż ktoś, kto dopiero wychodzi ze szkoły i nie wie, że no, istnieją pewne rzeczy, które dopiero dzięki praktyce się nabywa, więc takie osoby na pewno 50+, to nie mają się o co martwić, bo tej pracy będzie. No, cała branża medyczna, przecież branża opieki ludzi starszych. No, słuchajcie, u nas średnia wieku pielęgniarki to jest jakaś taka po 50 chyba, jak dobrze pamiętam z tych statystyk. No więc to są osoby z ogromnym doświadczeniem i osoby, które no, będą trzymane na rynku pracy jak najdłużej się da. Cała branża lekarska, starzejące się społeczeństwo, no, wymaga tego, że tej branży opieki medycznej musi być coraz więcej, no bo tak naprawdę więcej osób będzie potrzebowało ich obsługi.
1: Czyli tak naprawdę no, ten pracownik 50+ będzie wręcz na wagę złota. Będziemy go doceniać i coraz bardziej szukać.
3: I mam nadzieję, że też przestaniemy trochę powielać te stereotypy, bo to jest też warto podkreślić, że tych stereotypów na o osobach 50+ jest nadal dużo. Jakby mówi się o tym, że są mniej wydajni, że właśnie wolniej się uczą albo nie potrafią rzeczywiście adaptować się do zmieniających się warunków. Natomiast trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy, że za chwilę wszyscy tu jak siedzimy będziemy osobami 50+. I...
1: No jeszcze chwilę. Nie dodawajmy.
3: Oczywiście,
1: tak
3: nie dodawajmy, natomiast tak. Jakby też będziemy, też
1: nas
3: to dotknie.
1: W tym kierunku to idzie, tak.
3: I cieszę się, że w ogóle temat osób 50+ jest poruszany i że ta świadomość w ogóle rośnie, bo to jest, mam wrażenie, też taki temat, o którym się pewnie trochę głośniej mówi od, nie wiem, 1,5 do 2 lat, tak?
2: Musi się zmienić trochę postrzeganie tych osób 50+, bo mi się wydaje, że, słuchajcie, za mało ich cenimy, tak? Bo to jest tak. To pokolenie, które sprawiło, że jesteśmy tu
1: gdzie jesteśmy.
2: To jest to pokolenie, które te MŚP tworzyło, które te zakłady pracy, z zakładów pracy funkcjonujących w gospodarce uprzedniej transformowały w gospodarkę taką, że no jesteśmy tym krajem G20 i rzeczywiście no naprawdę jesteśmy podawani w wielu zagranicznych krajach jako przykład tego, jak można po prostu przez lata utrzymywać wysoki poziom rozwoju. Cały czas jednak te firmy stają się bądź bardziej konkurencyjne, mimo tego, że no mamy właśnie problemy takie, no to jednak ta polska przedsiębiorczość cały czas idzie do przodu, więc to są te osoby, które są za to odpowiedzialne. Więc jak usprawnimy w firmach ten dialog międzypokoleniowy, żeby właśnie te młode pokolenia postrzegały osoby ze starszych roczników nie jako na zasadzie
1: zagrożenia,
2: albo wręcz trywializując ich dokonania, no bo oni nie umieją z tym czatem rozmawiać, no to siądź i pomóż mu rozmawiać.
1: I wytłumacz, tak?
2: Bo dzięki temu ty się czegoś dowiesz, a może po prostu też dowiesz się, skąd ten czat wie te rzeczy, bo to jest, słuchajcie, tak jak kiedyś trzeba było tłumaczyć dzieciom, jak działa kalkulator. Co z tego, że można się nauczyć wpisać formułę, jak nie wiemy, nie znamy podstaw tej matematyki. Tak samo jest to z sztuczną inteligencją. Jak nie znamy podstaw, skąd ona bierze tą wiedzę, to nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ona mówi prawdy, czy ona sobie akurat dzisiaj halucynuje, czy ona nam te dane to przedstawia takie, czy... Bo to są dane...
1: Bo nie wiemy tak, gdzie jest to źródło i gdzie mamy sprawdzić, do czego się odnieść.
2: A ktoś mógł rzucić złe źródło i ona sobie zassa...
1: Hula po sieci.
2: Zassa po prostu jakieś bzdurne informacje, i będą powielane, więc tak naprawdę no, nie możemy przestać się uczyć, żeby móc zweryfikować to, co jest. I właśnie to jest taki element, który tym zarządzaniu między pokoleniami w organizacjach powinien być tym atutem.
1: Czyli to doświadczenie jest cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, bo daje nam punkt odniesienia. Po drugie też to, co już tu wielokrotnie padało, odpowiedzialność, tak, za różne procesy, za decyzje. Młodzi też wcale nie są tak chętni, może niektórzy są, ale generalnie nie są skłonni, żeby podejmować decyzje, żeby zostawać dłużej. Czasem może trzeba też w święta, w weekendy albo w jakieś dni, nie wiem, kiedy chciałby się odpocząć, również przejmować kontrolę nad całym zespołem, a to przecież właśnie, no, praca też czasami tego wymaga, tak? A tutaj niekoniecznie młodsze pokolenie chciałoby tak funkcjonować i nie chcę teraz oceniać, czy to jest dobre, czy złe, bo...
3: Inne.
1: Też uważam, że oczywiście odpoczynek jest kluczowy i musi być i nie wyobrażam sobie tylko pracować, no bo również efektywność spadnie tej pracy, ale no są takie momenty, gdzie czasami trzeba no zagryźć zęby i coś zrobić więcej, tak? Zwłaszcza na początku.
3: Dlatego też to, co Tomek powiedział o tym dialogu międzykulturowym, to jest też bardzo ważne.
1: I międzypokoleniowym.
3: I międzypokoleniowym, dokładnie, międzypokoleniowym. Więc to jest bardzo ważne, bo jednak i te młode osoby mogą czerpać od tych starszych. I, no, i jakby to wiecie, to wzajemna jest relacja, która moim zdaniem ma bardzo pozytywny wydźwięk i te młode osoby, o których się właśnie mówi, że one nie są teraz takie zaangażowane, albo nie chcą być takie zaangażowane, mogą jednak mieć dobre przykłady i z tego czerpać.
1: To, co mnie tutaj tak trochę jakby przeraża między wierszami, to to, że kiedy tylko skupilibyśmy się na czerpaniu informacji ze sztucznej inteligencji, a może się coś takiego zadziać w przypadku tych młodszych pokoleń, które po prostu będą tak nauczone, tak, że wszystko sprawdzę szybko w czacie, w AI-u, wejdę, to mi da od razu odpowiedź, da mi podpowiedź, będzie inaczej się uczyło, będzie inaczej funkcjonowało niż my i to niestety może się przełożyć no, na jakby raz jakość ich pracy, dwa też na tak naprawdę źródła wiedzy, ponieważ nie będą wiedzieli może nawet w którym miejscu jest to prawdziwe źródło, gdzie trzeba sprawdzić, tak?
2: Mhm. I co wtedy? Kto poniesie taką etyczną odpowiedzialność? Bo podejmiemy decyzję na podstawie wyniku z AI-a, który nie jesteśmy w stanie ocenić, czy on jest właściwy, czy niewłaściwy. I na przykład ta decyzja coś spowoduje. Co wtedy? No nie możemy iść z regresem, ej, słuchajcie, bo ten wasz model językowy to mi dał zhalucynowane dane tak, i firma przez to straciła x pieniędzy, no bo nie. I w tym momencie, no, to są takie jedne z pytań. A to pokolenie, co powiedziałeś właśnie, które się już rodzi, to jest pierwsze pokolenie, które się rodzi już właśnie w obecności sztucznej inteligencji i nie dość, że się z tym telefonem, czy za chwilę będzie coś innego, co to łączność z bazą zapewnia, więc no co z nimi? Na pewno spadnie kreatywność, bo to już jest zbadane, to już jest udowodnione, że przez właśnie korzystanie...
1: Chcesz powiedzieć, że będziemy mieli, to pokolenie będzie mniej inteligentne niż
2: poprzednicy? Że to IQ już spada, już żeśmy
1: i
2: doszli...
1: I to jest też przerażające.
2: Tak, do tego punktu przegięcia, że tak jak cały czas pokolenia odnosiły lepsze rezultaty wobec poprzednich, no to teraz już niestety zaczęło spadać. Bo no nie budujemy tych połączeń w mózgu, które są odpowiedzialne za tworzenie i wymyślanie,
1: kreatywność. I to nuda jest potrzebna, to taka a propos dzieci, tak, że często gdzieś
2: tak,
1: też...
2: bo ten mózg wtedy odpoczywa, a nie jesteśmy cały czas w opcji
1: skrolowania. Tak? Tak. To bodźcowanie to jest jakby jeszcze inny wątek, ale niestety nieustannie gdzieś ciągle nas atakujący z różnych stron, czy to szum informacyjny, czy chociażby różne powiadomienia, które nam przychodzą, nie tylko z platform społecznościowych, ale też no, chociaż nawet, nie wiem, jakieś zakupowe platformy, jest tego cała masa, tak? Ciągle gdzieś ktoś coś nam przesyła, podsyła, prosi o wypełnienie ankiety, prosi o odpisanie na coś. No i też to przeciążenie będzie niestety, czy ma już nawet swoje no, negatywne skutki dla nas, tak?
2: No między innymi wybuch diagnozowania ADHD u dzieci. To jest w dużej mierze właśnie spowodowane tym, że dzieci już od bardzo młodych lat no, doświadczają tego, że mają w pokoju telewizor, konsolę, iPada, telefon i one cały czas gdzieś mają styk z tą ilością bodźców, a no tak naprawdę dla młodego mózgu, który się dopiero kształtuje, bo tam chyba do 26 roku życia się ta kora pszczołowa kształtuje, no to jest po prostu coś, no tak jak ten popcorn w mikrofalówce.
3: To jest ciekawy też w ogóle temat w kontekście organizacji i później przystosowywania się
1: takich pracowników.
3: Takich pracowników kultury organizacyjnej. Bo wiecie, mamy teraz rzeczywiście dużo mówimy znowu o ADHD, mówimy dużo o spektrum, o innych, nie wiem, o dysleksji, tak? I teraz te młode osoby, które będą wchodziły rzeczywiście na rynek ze zdiagnozowaną, na przykład nie wiem, ze zdiagnozowanym ADHD, no to teraz organizacje będą musiały też się przystosować komunikację do tego. No zupełnie inaczej odbieramy

0: nasz rynek polski krajowy do, no nie wiem, do innych rynków konkurencyjnych zagranicznych? Czy też widzimy, że tam wpływ sztucznej inteligencji ma takie znaczenie na funkcjonowanie pracowników? Tomek?
1: To zależy od profilu, no bo mamy kraje, które są wysoko rozwinięte, specjalizują się w nowych technologiach, czyli właśnie Azja, no to tam jest dużo szybsze tempo wprowadzania narzędzi zmian, robotyzacji. Mamy kraje, które są bardziej już za nami, no to wiadomo, że oni jeszcze wolniej niż my to robią, więc tak naprawdę no potrzebowalibyśmy się konkretnie z danym krajem porównywać. Więc w Europie, no w Europie my i tak nie jesteśmy z przodu, co jest ogromnym minusem, bo no teraz Europa między sobą konkuruje, mimo że jesteśmy pod jednym parasolem nazwy, no to jednak wszyscy zaczęli dostrzegać, że żeby chronić te rynki, żeby być coraz bardziej konkurencyjnymi, to trzeba jednak bardzo mocno w nie inwestować i my trochę później zaczęliśmy, mam takie wrażenie, więc są lepsi od nas, ale też są i gorsi.
0: Są i gorsi, czyli nie jest najgorzej, ale na zakończenie, bo czas nieubłagalnie nam się kończy, kurczy, chciałabym jeszcze, Ewelina, ciebie zapytać właśnie o tych pracowników 50+. Ja myślę, że spora grupa właśnie też takich potencjalnych pracowników 50+ i w ogóle pracowników nas słucha. Coś, co można polecić, to, że mają właśnie ogromne doświadczenie, ogromne zasoby potencjału w sobie, jak, no, może nie, że przetrwać, bo przetrwać na pewno będzie przetrwanie na tym rynku pracy, ale jak się dostosować do tych zmieniających okoliczności, nowych technologii, jakaś taka podpowiedź.
2: Nie bać się.
0: Nie bać się.
2: Ja bym powiedziała bardzo prosto, nie bać się i być otwartym na to, co się dzieje, na to w ogóle, jak ten rynek się zmienia, bo ta otwartość pozwoli też się uczyć, pozwoli się lepiej dopasować do tego, co się dzieje na rynku, więc chyba tak bym poleciła naszym słuchaczom.
0: Nie mają się czego wstydzić. Pracownicy 50+, bo mają ogromny, tak jak powiedzieliśmy, potencjał, doświadczenie. Tomasz, jedno zdanie na koniec?
1: Uczyć się, bo jak się będziemy uczyć, to ten demon sztucznej inteligencji przeistoczy się w kolegę, a jak się będziemy uczyć, to się mózg będzie gimnastykował, zmieni się lęk i przestaniemy się tego bać, a zaczniemy to używać i wykorzystywać.
0: Ewelina Kołodziej-Władzińska, ekspertka do spraw HR w HRK i Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy z platformy N-Puls, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: A po 21:00 zapraszam Państwa na rozmowę z księdzem profesorem Jarosławem Wąsowiczem o beatyfikacji 9 salezjańskich męczenników, także zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: 18.47.12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24.30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze, a ze mną już zapowiadany wcześniej gość, ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, postulator procesu beatyfikacyjnego salezjańskich męczenników, ale też kapelan prezydenta Rzeczypospolitej Karola Nawrockiego. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
1: Dziś temat, no bardzo szczególny. 6 czerwca odbyła się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych podczas II wojny światowej. Kim byli ci błogosławieni? Bo w moim odczuciu trochę mało o nich informacji możemy znaleźć.
2: Mało, bo ta beatyfikacja była w jakimś sensie wyjątkowa. Oni byli w grupie 122 kandydatów na ołtarze. Ten proces męczenników II wojny światowej, drugiej grupy, tak go nazywano, rozpoczął się w 2003 roku. I po dość sprawnym przebiegu w Polsce został przekazany do Watykanu. No i tutaj sprawy troszeczkę zaczęły się wydłużać. Niektóre diecezje i zgromadzenia zakonne zaczęły wyłączać swoich męczenników. Tak było w przypadku rodziny Ulmów i oni jako pierwsi zostali beatyfikowani z tego grona. I w sobotę salezjanie 9 naszych współbraci, więc rzeczywiście sama już taka grupa bardzo różnorodna księży zaangażowanych w różnych przestrzeniach działalności salezjańskiej sprawia, że no w wymiarze ogólnopolskim być może oni nie są rozpoznawalni, ale są rozpoznawalni w naszej rodzinie salezjańskiej. Trzeba pamiętać, że salezjanie w Polsce to aż 4 prowincje, wiele parafii, wiele szkół, ponad 1000 współbraci, więc już samo to powoduje, że są znani i też w lokalnych środowiskach, chociażby na Śląsku, bo znaczna część tych współbraci pochodziła ze Śląska. I rzeczywiście byłem postulatorem w tym procesie beatyfikacyjnym i też przez te 23 lata dokładnie mogłem obserwować, jak ta sława męczeństwa jednak się rozwija, bo rzeczywiście ten moment rozpoczęcia procesu był takim dosyć dużym wyzwaniem, kiedy trzeba w ramach prac procesowych udowodnić, że rozwija się cały czas sława ich męczeństwa od zakończenia wojny.
1: Czyli na tym głównie polegała księdza praca?
2: Moja praca polegała też na pracy wspieraniu komisji historycznej i promowaniu tych postaci w salezjańskich środowiskach. Napisałem 2 książki przez te lata o księdzu Franciszku Misce, który jedyny z tego grona był męczennikiem
1: Kael Dachau. Mhm.
2: Tak, bardzo ciekawa postać. I właśnie to wspieranie komisji historycznej polegało na tym, że często sam jeździłem po różnych archiwach w Polsce i poza granicami, żeby po nitce do kłębka odtworzyć biografię naszych współbraci. No, sytuacja tutaj była o tyle komfortowa, że po wojnie 2 salezjanów na wyraźne polecenie, życzenie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego zajęło się w ogóle badaniami nad martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. To był ksiądz Wiktor Jacewicz i ksiądz Jan Woś. Efektem ich pracy było monumentalne 5 tomów martyrologii wydane na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej. Pod koniec lat 70. ta edycja się rozpoczęła i oni zebrali nazwiska wszystkich duchownych represjonowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. No i oczywiście też zbierali materiały dotyczące męczeństwa polskich salezjanów. I tych materiałów było dosyć dużo. Po wojnie, póki komuniści nie zamknęli chociażby czasopism katolickich po 1948 roku, na łamach pokłosia salezjańskiego, które było bardzo popularnym pismem, wychodziło w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, w każdym numerze niemal prezentowano pod takim zbiorczym tytułem karty zbroczone krwią właśnie postaci tych naszych męczenników. Bo w zgromadzeniu od początku było przekonanie, że są męczennikami za wiarę. Wtedy to jeszcze nie było takie oczywiste, bo to trzeba zdefiniować pojęcie męczennika i w zasadzie w Kościele te procesy stały się możliwe od kanonizacji ojca Maksymiliana Kolbe. To był przełom. Ojciec Święty Jan Paweł II zmienił tytuł z wyznawcy, bo takim został ogłoszony ojciec Kolbe w 1972 roku, a kiedy był kanonizowany, otrzymał tytuł męczennika za wiarę, czyli system, niemiecki system narodowo-socjalistyczny został uznany przez Kościół za prześladowcę wiary. I od tego momentu rozpoczęły się liczne beatyfikacje, kanonizacje w przypadku Polaków. Kolejna miała miejsce w 1987 roku, kiedy błogosławionym został biskup Michał Kozal. On jest istotną postacią, bo dekret nazywał go mistrzem męczenników, bo rzeczywiście był takim duchowym przywódcą księży w Dachau, gdzie Niemcy zaczęli gromadzić od 1941 roku duchownych, także z innych obozów przywozić ich, że to był taki specjalny obóz przeznaczony dla duchowieństwa ze wszystkich podbitych krajów przez Niemcy, chociaż oczywiście największą grupę stanowili Polacy. I potem zrodził się pomysł procesu 108 męczenników, 122 jako towarzyszy męczeństwa, żeby w przyszłości ich kanonizować. Zobaczymy, jakimi to się potoczy drogami, bo to są dosyć żmudne procedury, ale my cieszymy się z beatyfikacji naszych braci, 9 salezjanów. Postaci ciekawych.
1: I no właśnie, zanim dojdziemy do męczeństwa, o którym już no, od tego zaczęliśmy i powiedzieliśmy, no to przecież oni pracowali głównie z młodzieżą. Salezjanie, nauka, wejście do młodych, otwarcie się na młode pokolenie. Jak wyglądała ich codzienność? Jakie były ich główne zajęcia? Czy to właśnie były te zajęcia w szkole z młodymi ludźmi, czy oni mieli jeszcze szerszą działalność?
2: Bardzo, bardzo ważne jest to, co pani redaktor powiedziała, bo ci salezjanie właśnie zostali aresztowani za to, że byli salezjanami i wiernie służyli naszym charyzmatem w tych trudnych, okupacyjnych czasach ludziom młodym i w ogóle ludziom, bo nie zostali aresztowani za to, że nie wiem, działali w konspiracji, bo przecież tacy księża się też zdarzali. Czy dlatego, że walczyli z Niemcami z bronią w ręku, ale zostali aresztowani za to, że byli wychowawcami, nauczycielami, spowiednikami, duszpasterzami i Niemcy...
1: Czyli mieli wpływ na młode pokolenie i nie tylko.
2: Tak, nie tylko i Niemcy takich ludzi się obawiali, bo wokół takich ludzi tworzyły się pewne środowiska formacyjne. Ludzie zbierali się w kościołach, żeby modlić się o wolną Polskę, więc ci nasi bracia właśnie z tego powodu zostali aresztowani i ostatecznie ponieśli śmierć za wiarę. Ta grupa męczenników KL Auschwitz jest tutaj szczególnie ważna. Oni byli związani z krakowskimi dębnikami, gdzie pomimo okupacji no, tętniło życie oratoryjne pomimo ograniczeń funkcjonowały różnego rodzaju grupy formacyjne, z którymi był związany młody Karol Wojtyła, bo przecież to był ten okres, kiedy wraz z ojcem przeprowadził się do Wadowic i niemal codziennie uczestniczył we mszach świętych odprowadzanych w kościele świętego Stanisława Kostki na Dębnikach. Należał przecież do grupy pana Jana Tyranowskiego, dzisiaj także sługi Bożego, bo także toczy się jego proces beatyfikacyjny, który jako świecki współpracownik salezjański zbierał młodych chłopaków, żeby formować ich w duchu świętego Jana od krzyża, wokół modlitwy różańcowej. Ojciec Święty Jan Paweł II nosił w sercu pamięć o tych naszych współbraciach męczennikach, często do tej tematyki wracał, chociażby w książce Dari Tajemnica.
1: Ja nawet mam fragment, pozwoli ksiądz profesor, że przytoczę.
2: Oczywiście.
1: Właśnie z książki Dari Tajemnica. Parafia ta była prowadzona przez księży salezjanów, których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do obozu koncentracyjnego. Pozostał tylko stary proboszcz, inspektor prowincji, natomiast wszyscy inni zostali wywiezieni do Dachau. Myślę, że w procesie kształtowania się mojego powołania środowisko salezjańskie odegrało doniosłą rolę.
2: Tak, to są słowa Ojca Świętego, które często przywołujemy. Jest ich więcej, bo te są najbardziej znane, ponieważ Ojciec Święty, jak pamiętamy, z okazji 50-letniej życia swoich święceń kapłańskich. Wydał tą książkę Dar i Tajemnica, która stała się bestsellerem na rynku wydawniczym. Wszyscy ją czytali, ale takie wnikliwe badania historyczne, które musiały się przy procesie beatyfikacyjnym odbyć, one dostarczyły nam także wielu innych wątków związanych z relacjami Ojca Świętego, przyszłego Ojca Świętego właśnie z salezjanami męczennikami, ale nie tylko. Dla mnie takim odkryciem, myślę, że tutaj troszkę Duch Święty też zadziałał przed samą kanonizacją. Przyjechałem do Warszawy, do Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Warszawskiej na Kawęczyńskiej, żeby przejrzeć książkę Akta Personalne księdza Wincentego Zaleskiego. Znany, myślę, wielu słuchaczom, bo to jest autor Święci na każdy dzień, takiej bardzo popularnej książki, która jest wznawiana wciąż, który jest autorem kateches, podręczników do katechezy, z których korzystano w czasach komunistycznych. Wszyscy katecheci dobrze tą książkę znają, ale w czasie wojny był młodym kapłanem spowiednikiem. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie na 3 dni przed kanonizacją, ponieważ przygotowywałem referat o księdzu Zaleskim jako proboszczu parafii Świętej Rodziny w Pile, on tutaj na Kawęczyńskiej też był proboszczem, pierwszy dokument, który był w jego teczce personalnej, to były podziękowania Karola Wojtyły za życzenia, które przesłali mu salezjanie z okazji nominacji na metropolitę krakowskiego i własnoręczny jego dopisek: proszę pozdrowić księdza Wincentego, który był moim spowiednikiem i bez którego nie byłoby mojego kapłaństwa. Więc ta męczeńska krew i zaangażowanie salezjanów niewątpliwie miały wpływ na to, że Karol Wojtyła, młody, zdolny literat, aktor, ostatecznie zdecydował się wstąpić do seminarium w Krakowie i zostać księdzem. Zresztą w Nademnikach odprawiał też swoją prymicyjną mszę świętą. I później wielokrotnie przypominał o tych naszych braciach, zachęcał też salezjanów do tego, żebyśmy zainteresowali się ich procesem beatyfikacyjnym.
1: Okupanci na pewno też to wiedzieli, skoro właśnie oni zostali aresztowani, salezjanie, za to, że byli salezjanami, nie za działalność konspiracyjną, nie za działalność z bronią w ręku, i ten wpływ na młodych ludzi, tak, chociażby na późniejszego papieża Karola Wojtyłę, Ojca Świętego Jana Pawła II, był ogromny. Ja z tego, co tak obserwuję, jak działają obecnie salezjanie, to widzę, że cały czas jest bardzo duży wpływ na ludzi młodych. Ja oddałabym głos naszemu gościowi, księdzu profesorowi Jarosławowi Wąsowiczowi, ale za chwilę muszę zaprosić państwa na przerwę, także zostańcie państwo z nami. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, postulator procesu beatyfikacyjnego salezjańskich męczenników i kapelan prezydenta RP Karola Nawrockiego. Rozmawiamy o beatyfikacji 9 salezjańskich męczenników, która miała miejsce całkiem niedawno, w zeszłą sobotę 6 czerwca. Powiedziałam, że dopuściłabym do głosu przed przerwą, już dopuszczam. Gdybyśmy przybliżyli historię tych nowych, błogosławionych męczenników salezjańskich i może też znaleźli coś wspólnego, co łączy te życiorysy.
2: Przede wszystkim warto wymienić ich imiona i nazwiska, żeby nie byli anonimowi dla naszych słuchaczy. Więc tytuł procesu tej grupy wyłączonej z 122 męczenników na etapie rzymskim nosił proces księdza Jana Świerca i towarzyszy męczeństwa księdza Jana Świerca, bo on był najstarszym z tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze i też przez pewien okres czasu pełnił funkcję proboszcza na Dębnikach, więc był tytuł do tego, aby to on przewodził tej grupie salezjańskiej, ale dalej się pojawiają nazwiska księdza Ignacego Antonowicza, Ignacego Dobiasza, księdza Franciszka Harazima, księdza Karola Goldy, księdza Franciszka Miśki, to jest właśnie ten salezjanin, który jako jedyny z grupy został zamordowany w KL Dachau, księdza Ludwika Mroczka i księdza Włodzimierza Szembeka i na koniec księdza Kazimierza Wojciechowskiego, a więc taka grupa przekrojowa, jeśli chodzi o wiek, część z nich urodziła się jeszcze w wieku XIX. Wszyscy, o czym wspomniał pan prezydent, urodzili się przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, kiedy salezjanie już prowadzili kilka zakładów na ziemiach polskich, na terenie zaboru austriackiego, bo tam generalnie Polacy cieszyli się największymi swobodami, można było chociażby prowadzić nauczanie w języku polskim i taką szkołą, zakładem macierzystym był zakład księdza Bosko w Oświęcimiu, który został założony w 1898 roku i bardzo szybko stał się sławny na ziemiach polskich pod wszystkimi zaborami. W zasadzie wśród wychowanków tego zakładu widzimy młodych chłopaków, którzy przyjeżdżają z Oświęcimia, z terenów trzech zaborów. Najstarsi z tych salezjanów to ci, którzy albo byli współzałożycielami dzieł salezjańskich na ziemiach polskich, albo byli wychowankami właśnie tych pierwszych zakładów. I tak jest właśnie w przypadku księdza Jana Świerca, który był nazywany jednym z patriarchów polskich salezjanów, bo on urodził się w 1877 roku i należał do tej pierwszej grupy chłopaków ze Śląska, która dotarła do zakładu salezjańskiego w Lombriasku. Wychowankami tego zakładu było chociażby trzech braci Chlądów. Ze Śląska wysyłano tam młodych ludzi po to, żeby zdobyli wykształcenie, ale też, żeby właśnie mieli możliwość uczenia się w języku polskim, historii, literatury. Ten zakład był ufundowany przez rodzinę Czartoryskich, zaangażowaną w naszą walkę o niepodległość, Czartoryscy, którzy stali na czele stronnictwa Hotel Lambert, a ufundowali go dlatego, że jednym z pierwszych salezjanów był książę August Czartoryski. Został księdzem, niestety nie żył długo, bo zmarł na gruźlicę w Alasio na Lazurowym Wybrzeżu, tam go próbowała rodzina ratować, ale stał się takim sztandarem, pod którym salezjanie zdobywali coraz większy rozgłos wśród Polaków i Lombriasko było takim miejscem, gdzie właśnie wielu z nich się wychowało. Niekoniecznie później zostawali salezjanami, chociaż znaczna część wychowanków tego zakładu. Niektórzy księżmi diecezjalnymi, ale jakoś w sercu nosili tą miłość do księdza Bosko. Tutaj warto wspomnieć chociażby księdza Michała Woźniaka, już też błogosławionego męczennika II wojny światowej, który został wyniesiony na ołtarze w grupie 108 męczenników, wielki duszpasterza Kutna, dziekana kutnowskiego, ale też pomocnika salezyńskiego i dobrodzieja, który na koniec życia wszystkie swoje dobra materialne przeznaczył na to, żeby zakupić dworek w Gnojnie koło Kutna. Dzisiaj na cześć księdza Woźniaka to miejsce nosi nazwę Woźniaków. Dzieło, które sam ufundował w 1937 roku i do dzisiaj funkcjonuje. Więc bardzo ciekawi ludzie. Ksiądz Antonowicz Ignacy to z kolei jeden z pierwszych wychowanków zakładu salezyńskiego w Oświęcimiu. I z nim wiąże się też ciekawa historia, bo te początki salezjanów były dosyć trudne. Dyrektor, ksiądz Trawiński, był bardzo młodym księdzem i popełnił błąd, szukając środków na odbudowę podominikańskiego klasztoru. Zorganizował taką wielką loterię państwową na rzecz salezjanów i ona troszeczkę stała się w pewnym momencie zagrożeniem. Gdyby nie to, że właśnie Ignacy jak Antonowicz jako wychowanek szkoły wylosował ten najważniejszy los z największą wygraną, co spowodowało, że udało się uniknąć katastrofy, ale później był człowiekiem, który bardzo mocno już jako salezjanin angażował się właśnie w pracę w szkolnictwie salezjańskim, zdobył doktorat i filozofii, i teologii, był bardzo takim uznanym dydaktykiem, reformatorem szkolnictwa salezjańskiego już w II Rzeczpospolitej, kiedy trzeba było ujednolicić tą formułę szkolną przecież na terenach dawnych zaborów. To były zupełnie trzy różne modele i Antonowicz był takim liderem, który reformował to szkolnictwo salezjańskie. Ale takim wątkiem też ciekawym jest to, że był oficerem Błękitnej Armii generała Hallera. Kapelanem, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w walkach na Wołyniu i został odznaczony Krzyżem Walecznym. Ten wątek kapelaństwa miał też w swoim życiorysie ksiądz Franciszek Harazim, który z kolei był kapelanem w czasie I wojny światowej w Armii Pruskiej, był Ślązakiem, ale później to był jeden z najbardziej rozpoznawanych literatów katolickich w II Rzeczpospolitej. To on jest autorem tekstu słynnego Misterium Męki Pańskiej, który do dzisiaj jest grane w różnych zakładach salezjańskich, a muzykę z kolei do tego Misterium autorstwa księdza Harazima ułożył ksiądz Antoni Chląd, czyli brat prymasa, też salezjanin. On wiele sztuk scenicznych pozostawił po sobie, wiele ciekawych artykułów. Bardzo, bardzo uznany literat przed wojną. Też jest w gronie tych męczenników. I nieco młodsi salezjanie, którzy już wkraczali w pełnoletność czy w formację zakonną w czasach II Rzeczpospolitej. I znowu widzimy tutaj kilka ciekawych życiorysów, wątków ciekawych. Najmłodszy ksiądz Karol Golda, który urodził się w Tychach w 1914 roku, no jest takim męczennikiem tajemnicy spowiedzi świętej. On trafił do Auschwitz za to, że wbrew zakazom wyspowiadał żołnierza Wehrmachtu i kiedy był przesłuchiwany, wiernie stał na straży tajemnicy spowiedzi. Jest też taką ciekawą postacią, która mnie jakoś szczególnie zainteresowała i która no, potwierdza to, że męczeństwa się nie da zaimprowizować, że się do niego dojrzewa cały czas.
1: No właśnie, ksiądz wielokrotnie to podkreślał też w różnych wypowiedziach medialnych, proszę.
2: Bo on uciekał przed męczeństwem. On był bardzo młodym księdzem, kiedy wybuchła wojna, miał rok kapłaństwa. Rodzina bardzo na niego naciskała, żeby wracał na Śląsk, żeby ratował swoje życie. Wojna zastała go w Poznaniu, a więc na terenach, które zostały zresztą jak Śląsk wcielone bezpośrednio do III Rzeszy Niemieckiej i salezjanie z Poznania, uciekając przed frontem, schronili się w naszym klasztorze w Lądzie, gdzie z kolei Niemcy w styczniu 1940 roku wszystkich salezjanów aresztowali i utworzyli tam obóz przejściowy. Do naszego klasztoru zwożono księży z kilku diecezji i zakonów, żeby później stamtąd wywieźć ich już do obozów koncentracyjnych. I w pewnym momencie Niemcy złożyli ofertę. kto podpisze dokumenty, że będzie przestrzegał prawa i nie będzie angażował się w jakieś inicjatywy zagrażające bezpieczeństwa III Rzeszy, mogą wyjechać do domu. Rodzice księdza Karola Goldy ze Śląska przyjechali do Wielkopolski płakać, syna. Przekonywać go, i on jako jedyny kapłan z tego grona ponad 100 duchownych podpisał te dokumenty i wyjechał. I wtedy trafił do Oświęcimia i tak ostatecznie trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, patrząc na historię i losy tych, którzy zostali uwięzieni w Lądzie, że z grona salezjanów tam tylko dwóch potem poniosło śmierć w Dachau. Być może by ocalał, gdyby pozostał do końca w tej grupie. Taka możliwość teoretycznie istnieje, ale Pan Bóg miał wobec niego taki plan i dzisiaj jest błogosławionym męczennikiem II wojny światowej. Ciekawy jest właśnie ten wątek Dachau, bo jak wiemy, to był pierwszy obóz koncentracyjny założony na terenie Niemiec w 1933 roku z rozkazu Heinricha Himmlera, który najpierw był przeznaczony dla wrogów Hitlera, ale później stał się też obozem szkoleniowym. Przez Dachau musieli przejść wszyscy esmani, którzy później byli rozsyłani do innych niemieckich obozów koncentracyjnych, także tych, które były zlokalizowane na okupowanych przez Niemców ziemiach. I Dachau też stał się miejscem właśnie męczeństwa duchowieństwa. To też było przemyślane, że w pewnym momencie Niemcy ze wszystkich obozów koncentracyjnych wysyłali transporty do Dachau, żeby księży zgromadzić w jednym miejscu. I mamy wielu męczenników tego obozu koncentracyjnego, ale ksiądz Franciszek Miśka jest pierwszym salezjaninem, chociaż więzionych tam było kilkunastu łącznie naszych współbraci, nie tylko z Polski. Ciekawą postacią jest też ksiądz Trochta, Szczepan Trochta, dyrektor naszego zakładu w Pradze, który został aresztowany po zamachu na Heinricha, namiestnika Czech i Moraw. On zginął z rąk czeskiego ruchu oporu, ale ponieważ ten zamach miał miejsce w pobliżu naszego internatu w Pradze, no to księdza Trochtę uznano za jakiegoś tam współorganizatora tego zamachu i on trafił najpierw do Terezina, potem do Mauthausen Gusen. I tutaj właśnie jest też ciekawy wątek z Polakami związany, bo za wyspowiadanie kleryków został, polskich kleryków, został zmaltretowany i odesłany do Dachau. Ciekawa postać, bo później był męczennikiem komunizmu.
1: Księże profesorze, ja dziękuję za przybliżenie życiorysów. 9 życiorysów to nie jest tak prosto w kilkanaście minut, bo wychodzi minutę średnio na jedną osobę, a tutaj nam się to udało. Za chwilę zapytam o tym, dlaczego dziś należy, powinniśmy mówić o męczeństwie, o beatyfikacji, jakie to ma przełożenie na nasze życie, ale też na życie młodych osób. Zostańcie Państwo z nami, po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie w studio ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz. Rozmawiamy o beatyfikacji 9 salezjańskich męczenników. W skrócie staraliśmy się przedstawić chociaż ich życiorysy. Jeszcze jeden, ksiądz Włodzimierz Szembek. Arystokrata, to też jest historia, którą może krótko przytoczymy, bo trochę odmienna od tych wcześniejszych.
2: Tak, to jest przedstawiciel słynnego rodu Szembeków, spokrewnionego z wieloma arystokratycznymi rodzinami, który zresztą w dość późnym wieku trafił do naszego zgromadzenia, ponieważ pod wpływem lektury właśnie książki, biografii wspomnianego Augusta Czartoryskiego, który był w linii pokrewieństwa jego kuzynem, postanowił wstąpić do naszego zgromadzenia, kiedy miał 45 lat. Księdzem został, kiedy miał 51, więc to było takie bardzo rzadkie. Ale był człowiekiem bardzo skromnym, pomimo tego arystokratycznego pochodzenia, i jego historia męczeństwa jest taka, że on się zgłosił dobrowolnie do więzienia za swojego przełożonego, a w obozie zachęcał wszystkich do tego, aby wyzbywali się nienawiści. No jest też taki motyw, który się pojawia w jego tej obozowej biografii, że miał ofiarować swoje życie za nawrócenie komendanta obozu Auschwitz. No co się wydarzyło po wojnie, bo Rudolf Hess zmierzył się ze swoim życiorysem, jak wiemy, skorzystał z sakramentu spowiedzi przed wykonaniem wyroku śmierci, więc taki ciekawy motyw też w tym gronie się pojawia. Pani redaktor pytała o to, dlaczego są ważne te beatyfikacje. I myślę, że...
1: Tak, ja dlatego też pytam, ponieważ chociażby to, co padło podczas homilii kardynału Marcello Samararo, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych, on też zwrócił się do młodych ludzi, bo wiadomo, że salezjanie, wy macie w swoim charyzmacie, w swoim kierunku, powołaniu, właśnie pracę z tymi młodymi ludźmi. Takie słowa, wydaje mi się, że warto je zacytować. Często świat mówi wam o wolności bez prawdy, o szczęściu bez odpowiedzialności i o sukcesie bez poświęcenia. Ewangelia pokazuje coś przeciwnego. I idąc dalej, Pan nie wzywa was do rezygnacji z waszych marzeń, ale do ich oczyszczenia i oświecenia. Ja pytam, co młodym ludziom, po co młodym ludziom mówić dziś o beatyfikacji, o męczeństwie? Czy to jest jeszcze atrakcyjne? Czy to jest jeszcze interesujące, kiedy świat krzyczy, że możesz szybko, łatwo coś zdobyć, że możesz iść w górę, piąć się, realizować ścieżkę kariery, sukcesu zawodowego, nie musisz tyle pracować? Czy jest zupełnie coś innego?
2: Ale kluczem do zrozumienia w ogóle męczeństwa jako aktu oddania swojego życia za wiarę, za ideały, którym się stara być wiernym do końca, jest właśnie wierność. To jest klucz do zrozumienia tych niezwykłych historii. Wierność, która rzeczywiście jest najbardziej zdewaluowaną wartością dzisiaj przez świat, bo wszyscy wszystkim mówią, że nie warto dochowywać obietnic, cóż szkodzi obiecać, albo że róbcie co chcecie, nieważne jest to, z jakich wartości wyrastacie. No wciąż jesteśmy świadkami takich dyskusji, w których próbuje się odrzucić wartości fundamentalne, wartości oparte na chrześcijańskiej moralności. O tym zresztą pan prezydent mówił w czasie przemówienia, zwracając się właśnie do młodzieży, w tym kluczu również słów, które pani redaktor przywołała, księdza kardynała. Bo to najbardziej fascynuje. Ludzie radykalnie wierni, wbrew temu, co nam się próbuje wmówić, są bardzo atrakcyjnymi do naśladowania. No, moglibyśmy tutaj wiele wymieniać postaci, dla mnie i dla naszego środowiska salezyjskiego. Taką wierną do końca jest chociażby Danuta Siedzikówna, Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady, bo to fascynuje. To jest fenomen, że dziewucha, która nie była jakimś wielkim dowódcą, sanitariuszką, tylko dzisiaj stała się tak. I ikoną żołnierzy wyklętych. I w przypadku tych naszych współbraci jest podobnie w ogóle wszystkich męczenników, bo proszę popatrzeć, jakim kultem na świecie całym cieszy się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zwykły, skromny ksiądz, który pozostawił po sobie mocne świadectwo służby drugiemu człowiekowi i temu właśnie, że pokonał strach w swoim sercu i potrafił oddać życie za te wartości, którym był wierny, za ludzi, których Pan Bóg stawiał na jego drodze życia. I tak samo ci męczennicy, bo oni jeszcze mają w sobie jeden ważny przekaz, że ich oprawcom się udało unicestwić, tak? Stracili życie w obozach koncentracyjnych, potem w różnych systemach totalitarnych, ale oni tak naprawdę nie zginęli. Przecież ci Salezjanie mieli setki wychowanków, którzy nosili ich w swoich sercach, którzy przywoływali ich w pamięci, którzy odnajdywali te momenty wspólnych spotkań i tego, w jaki sposób uczyli ich dobrego życia i ono owocowało. To jest troszkę tak, jak mówił święty Tertulian, że krew męczenników w czasach starożytnych stanowiła zasiew Kościoła, że on mógł się rozwijać z każdym wiekiem coraz bardziej, właśnie dlatego, że na początku historii wspólnoty Kościoła przelano za nią krew, która przynosi błogosławione owoce. Do tej teologii nawiązał Jan Paweł II, który też mówił...
1: Ja tylko przypomnę raz jeszcze, który był też jednym z wychowanków, miał relacje z tymi salezjanami, a niektórych nawet znał. Więc tak. To też pokazuje...
2: Znał wszystkich, z tych 8, z 9 znał wszystkich, bo wszyscy byli związani z dębnikami i często zresztą o tym opowiadał, jako też aktywny odbiorca salezjańskiego charyzmatu właśnie w parafii na Dębnikach.
1: Ale to też pokazuje, jaki miał wpływ na przyszłego papieża. Jak moglibyśmy spojrzeć na ludzi młodych? Ja tak idę teraz w kierunku tych młodych, bo oczywiście no, męczeństwo to jest... No, tak wielka historia, tak, że opowiedzieć o niej oczywiście można, ale to jest coś, co jest bardzo głębokie i kiedy się w to mocniej wgłębimy, ja tak chciałabym popatrzeć na ten współczesny świat, na nawet wychowanków waszych szkół salezjańskich, czy tych środowisk młodych ludzi, z którymi współpracujecie jako Salezjanie, za czym ci młodzi tak najbardziej podążają albo za czym tęsknią w tym świecie, który im tak wiele oferuje, pokazuje, tak? Bo to, że męczeństwo, świętość, mówimy tu o błogosławionych męczennikach, jest ogromną wartością, ale czy oby na pewno jest to przez ludzi młodych dostrzegane i doceniane?
2: Myślę, że tak. I odpowiem pani redaktor słowami samego księdza Bosko, który mówił, młodzież nie jest zła. Wystarczy im pokazać, co jest dobre, pokochać to, co oni kochają. I kiedyś będzie tak, że oni pokochają ważne dla was wartości. I to się dzieje, bo już troszkę o tym wspomniałem. Historia męczenników pokazuje właśnie to, że ich tak naprawdę nie da się ostatecznie unicestwić, bo wartości, którymi żyli, które przekazywali innym, właśnie żyją w tych wychowankach. I ich historia uczy też, że są takie wartości, dla których nie tylko warto żyć, ale warto oddać życie. Niekiedy niestety takie sytuacje w historii się pojawiają. I zresztą w gronie męczenników II wojny światowej widzimy nie tylko Salezjanów, którzy zostali beatyfikowani, ale także naszych wychowanków. Słynna poznańska piątka, która też nie chciała umierać. Oni akurat byli żołnierzami Narodowej Organizacji Bojowej, za to zostali aresztowani, skazani na śmierć i zgilotynowani w Dreźnie 24 maja 1942 roku, ale... Właśnie kiedy się zorientowali, że być może już z więzienia nie wyjdą, odwołali się do duchowej szkoły księdza Bosko. Ksiądz Bosko mówił, że świętym jest zostać bardzo prosto. Trzeba kochać Pana Jezusa w sakramentach świętych, kochać Matkę Bożą i starać się dobrze realizować swoje codzienne zadania. I oni właśnie do tego się odwołali. Zresztą wszyscy męczennicy, bo kiedy już się przypatrzymy tym chwilą, kiedy oddawali swoje życie, to dawali niezwykłe świadectwo też przywiązania do tej prostoty świętości, którą proponował ksiądz Bosko. gorliwie modlili się do Matki Boskiej, wspomożycielki wiernej, służyli sakramentami nawet wbrew zakazom w obozach przejściowych, w obozach koncentracyjnych, pocieszali współwięźniów, więc to jest takie, można powiedzieć, ta droga księdza Bosko do świętości w praktyce i to było też niezwykłe i ujmujące w ich historii życia, więc tym mogą dzisiaj zaimponować i pokazać, że są takie wartości, dla których warto żyć, ale też warto poświęcić wiele w swoim życiu.
1: A nawet życie.
2: Miejmy nadzieję, że jak najmniej.
1: Jak najmniej, to prawda. Natomiast my mówimy bardzo dużo o tym wymiarze religijnym, katolickim i to jest oczywiście jeden z najważniejszych, czy wręcz najistotniejszych tutaj przekazów, ale de facto trzeba też spojrzeć szerzej na wymiar polski, na wymiar patriotyczny wręcz. Miejsce, gdzie odbyła się beatyfikacja Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Co my możemy powiedzieć o wpływie na współczesną Polskę, na nasze dzieje właśnie poprzez proces beatyfikacji tych męczenników?
2: On jest ważny rzeczywiście dla Polski, także dla naszej narodowej wspólnoty. O tym zresztą pan prezydent mówił w miejscu zresztą nieprzypadkowym, żeby pokazać właśnie duchowe więzy z Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem II, ale też wspomnieć tego największego Polaka w historii, który zachęcał nas do tego, abyśmy nie zapomnieli o tych, którzy oddali za Polskę swoje życie. To jest jedna z głównych idei teologicznych, teologii Jana Pawła II, którą nam pozostawił, że wiek XX stał się wiekiem męczenników. I teraz taka beatyfikacja, obojętnie czy dla nas ludzi wierzących, to jest bardzo ważny moment w historii teraźniejszości naszej wspólnoty, ale w tym właśnie szerszym i perspektywy, o której mówi pani redaktor. To jest okazja do tego, żeby przypomnieć, jak wyglądała II wojna światowa, że obozy zagłady nie były jakieś obozami nazistów anonimowych, tylko to były niemieckie obozy koncentracyjne. Kto był i dlaczego ofiarą, ofiarami tych obozów, więc to jest dobra okazja, żeby zrobić powtórkę z historii i przypomnieć, jak ona wyglądała, bo właśnie czasy nam współczesne, paradoksalnie, tyle lat po wojnie stały się tym momentem, kiedy to my, Polacy, musimy udowadniać całemu światu, że nie byliśmy agresorami, że nie współpracowaliśmy z Niemcami w eksterminacji Żydów, że ponieśliśmy ogromne straty i w ludziach, i materialne podczas II wojny światowej, więc zawsze takie wydarzenie jak beatyfikacja jest również okazją do tego, żeby przypomnieć światu, jak wyglądała II wojna światowa. A w przypadku Salezjanów to jest jeszcze o tyle bardziej skuteczne, bo pozwoliłem sobie, że tak powiem, przez te ostatnie dni przejrzeć internet. My pracujemy w 137 krajach świata. Wszędzie została odnotowana ta beatyfikacja. Przy różnych językach świata zostały przywołane te postaci, opisane uroczystości beatyfikacyjne, więc to jest...
1: W Polsce
2: też, w bardzo wielu miejscach. Też.
1: Więc ma to...
2: I w Radio Plus dzisiaj.
1: Na koniec, bo no niestety czas nam już się kończy. Dla księdza. Księdza Salezjanina, który no raz, że przeszedł cały ten proces wzdłuż i wszerz i uczestniczył w nim bardzo mocno. Jaki to ma wymiar? Co może księdza najbardziej, nie wiem... Czy zaskoczyło, albo co najbardziej dotknęło księdza serca podczas zgłębiania?
2: Ja w ogóle byłem bardzo wzruszony, bo proces beatyfikacyjny męczenniku był najważniejszą rzeczą, którą mi się udało w życiu doprowadzić do końca. Już nic ważniejszego się nie wydarzy, bo mam tą świadomość, że

0: Mikołaja Kopernika z historii, więc miałem warsztat, ale ten proces był takim wielkim wyzwaniem, bardzo ważnym w moim życiu i Panu Bogu dziękuję, że doczekałem takiej chwili, bo to mogło jeszcze trwać, gdybyśmy w pewnym momencie nie podjęli decyzji, żeby wyłączyć naszych współbraci, żeby nasz postulator generalny, ksiądz Pierluigi Cameroni, przejął pracę nad tym etapem rzymskim, które zostało szczęśliwie uwieńczone. I to jest wielki dzień.
1: To jest wielki dzień i ostatnie może przesłanie jeszcze dla naszych słuchaczy, dlaczego warto zgłębiać, poznawać życiorysy, historię tych polskich męczenników.
0: Warto, bo każda w ogóle ludzka historia, im jestem starszy, tym bardziej to widzę, jest ciekawa. Każda, bo dopiero z perspektywy lat, które mijają, widzimy, że nic w naszym życiu nie jest przypadkowe, że Pan Bóg dopuszcza do różnych, nieraz bardzo trudnych wydarzeń, doświadczeń po to, żebyśmy kiedyś okazali się silni, żebyśmy ostatecznie pokonali zło, które jest wokół nas. I tego uczą nas ci męczennicy także. Kiedy się bardzo szczegółowo przyjrzymy ich życiu, zachęcam do tego, bo przy okazji beatyfikacji powstały filmy dokumentalne. Sam miałem zaszczyt wziąć udział w kilku produkcjach, czy Instytutu Pamięci Narodowej, czy chociażby naszej ekipy medialnej w Pałacu Prezydenckim, bo nasi męczennicy też zostali uhonorowani przez pana prezydenta iluminacją na pałacu, no przede wszystkim samym udziałem głowy państwa w tych uroczystościach, ale też właśnie przez to, że ekipa medialna zajęła się promocją przez cały tydzień, więc bardzo dziękuję, bo to jest wielka sprawa.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, postulator procesu beatyfikacyjnego salezjańskich męczenników, kapelan prezydenta RP Karola Nawrockiego, był moim i państwa gościem. A już jutro ja słyszę się z państwem ponownie, także zapraszam od godziny 20. A dla tych, którzy jeszcze nie idą spać, po 23 zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj randka w ciemno, zupełnie inny temat. Gośćmi będą Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, wydawcy, ewangelizatorzy, autorzy książki 10 romantycznych randek. Ja już kłaniam się. Życzę dobrej nocy. Magdalena Szefernaker.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko, witam Państwa po świątecznej przerwie, po długim weekendzie świątecznym. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2069. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. Ubiegły tydzień był wyjątkowy, bo było Boże Ciało, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W związku z tym w czwartek nie było Nocnych Świateł, bo mieliśmy świąteczną ramówkę, ale w tym tygodniu i w kolejnych, jeszcze przed wakacjami, wszystko wraca do normy, czyli cztery razy w tygodniu, od 23 do 1 przez dwie godziny jesteśmy razem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam też o Facebooku, gdzie na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa refleksje, komentarze, także pytania, również doświadczenia, bo dzisiaj mówić będziemy o randce w ciemno, ale nie do końca. Raczej randce w nieznane, tak bym to chyba powiedział, aczkolwiek tytuł Randka w ciemno jest, uznałem, że jest bardziej przyciągający uwagę, więc no, niech zostanie ten tytuł. Goście Państwa i moi tego wieczora, wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 10 romantycznych randek, która to jest częścią tryptyku o tym, jak 18 sposobów na miłość do żony, przepraszam, źle skonstruowałem zdanie, jak 18 sposobów na to, jak wyrażać miłość do żony bądź do męża. I to są dwie części, o których już rozmawialiśmy w ciągu mniej więcej ostatnich dwóch miesięcy. No i teraz przyszedł czas na ostatnią część tego tryptyku, 10 romantycznych randek. W studiu Małgorzata Wołochowicz, witam cię serdecznie, dobry wieczór. I Daniel Wołochowicz, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To ja może dwa słowa powiem o tej książce. To jest publikacja, która z jednej strony można potraktować ją jako dodatek do tych dwóch książek, o których już mówiliśmy wcześniej, czyli 18 sposobów na okazanie miłości żony bądź mężowi, ale z jednej strony jest to część osobna, która na dobrą sprawę uzupełnia, ale jednocześnie wytacza nowe ścieżki. I to jest też pewnego rodzaju sposób na to, jak okazywać miłość w małżeństwie. Tutaj mamy 10 gotowych pomysłów na randki, które mogą małżonkom pomóc spędzić czas wartościowy, pogłębiać relacje i okazywać sobie uczucia w taki bardzo praktyczny sposób. No ale jest to również czas, kiedy bez względu na to, ile lat para jest ze sobą, może po prostu lepiej się poznawać, lepiej swoje potrzeby, upodobania, bo jest to czas na bycie ze sobą, a ten czas po prostu dobrze jest też, żeby pełnić rozmową. I gdybym się zastanowić mógł, do kogo jest adresowana ta książka, to bym chyba powiedział, że jednak do mężów raczej, bo ma inspirować, jak tutaj autorzy zaznaczyli, do organizowania wyjątkowego czasu dla żony. I co nie znaczy, że żona nie może tego czytać albo przyjąć czasami inicjatywy, może nawet jeżeli mąż w jakiś sposób jej nie okazuje. Natomiast co warto powiedzieć, że to jest także pewnego rodzaju zeszyt ćwiczeń, gdzie każda randka może być przez parę oceniona. No i jest także miejsce na notatki, które pozwalają zaplanować szczegóły i no, w każdym razie ująć to w pewnego rodzaju całość, która może być kolejną inspiracją do czegoś, co nie zostało ujęte w tej pozycji. No, w gruncie rzeczy to są rzeczy bardzo proste, ale dla wielu par zaskakująco trudne, z tego, co czytam w różnych publikacjach. Bycie razem mimo codzienności, obowiązków, zmęczenia i pośpiechu wcale nie jest taką prostą sprawą. Dlatego ta książka 10 romantycznych randek to jest rzecz w moim odczuciu bardzo przydatna, bo może być po prostu takim kamykiem, który poruszy lawinę, tą dobrą lawinę randek i spotkań i pogłębiania relacji. No bo pytanie, czy romantyczność w wieloletnim związku jest jeszcze możliwa? A no, jeżeli Państwo się zagłębicie w tę lekturę i będziesz ją praktykować, no to, to może się okazać, że to, co zrobiliśmy z naszym życiem, czyli zamieniliśmy relacje w organizację codziennego funkcjonowania, to jest jeszcze nie wszystko. Czas jednak jest także na to, żeby być po prostu razem. Tak więc pierwsze pytanie, które do was kieruję, właśnie tego dotyczy, bo to jest osobna pozycja i wydaje się, że tych pomysłów, które przedstawiliście w poprzednich dwóch książkach, czyli 18 sposobów na okazywanie miłości żonie, mężowi, to jest jakiś zbiór, na którym można by zbudować 18 plus 18 dodatkowych książeczek. Natomiast randki uznaliście za narzędzie budowania relacji ważne na tyle, że poświęciliście im osobną część tej trylogii. No więc dlaczego?
2: Bo kobiety marzą o randkach, mówiąc krótko. Tak, i tutaj bym jeszcze przypomniał krótko słuchaczom, którzy może nie mieli okazji nas usłyszeć wcześniej, że te książki 18 pomysłów na okazanie miłości żonie, mężowi napisaliśmy między innymi dlatego, że dostaliśmy w ankietach od małżeństw, a w szczególności od żon, taki komunikat, że żony marzą o tym, żeby być zabierane przez mężczyzn na spacery, na wyjścia, na wycieczki, na jakiś wyjazd bez dzieci, bo też ku przypomnieniu mówimy o takiej perspektywie, która jest naszą codziennością, że mamy trójkę dzieci, które na co dzień są z nami. I jest to też codzienność wielu polskich rodzin, które obserwujemy. Tak, uważamy, że randki są potrzebą kobiet. Znaczy nie tylko uważamy, no po prostu tak kobiety mówią. I że to jest czas budowania małżeństwa, budowania bliskości ze sobą. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się do pakietu prezentowego, który zawiera te książki 18 pomysłów, dorzucić ten zeszycik, który zawiera no właśnie 10 już takich konkretnych pomysłów, że jeżeli temu mężowi jest może trudno wymyślić coś unikalnego, trudno wyjść poza pewien schemat, czy na przykład nigdy tego nie robił, to może się zainspirować, może zrobić niespodziankę żonie i zabrać ją w jakieś wyjątkowe miejsce, a może też na przykład poprosić na początku żonę o ocenę, który kierunek, który sposób spędzania czasu by chciała i wtedy dostosować właśnie plany do chęci żony.
1: No też kobieta niech się wypowie.
3: Ja bym jeszcze chyba dodała do tego taką uwagę, że małżeństwa w dzisiejszych czasach zapomniały, jak chodzić na randki. To jest jakaś taka w ogóle sztuka, nie wiem, porównałabym to do jakiegoś, nie wiem, tańca ludowego, coś, co już, to już nie, to już nie my, to już zamierzchłe czasy, że niewiele osób po prostu to robi. Wiele osób myśli, że chodzenie na randki to jest coś, co przystoi ludziom, którzy się dopiero poznają, którzy dopiero zastanawiają się, czy to będzie ta osoba, czy to nie będzie ta osoba. To się robi przed małżeństwem, a po, no to po co? Już, że tak powiem, swoje zrobiłem, zaklepałem, mam tą kobietę, czy mam tego mężczyznę, no to siedzimy w domu i no właśnie, organizujemy życie, ale nie robimy czegoś razem tylko dlatego, żeby pobyć razem. A właśnie o to chodzi w budowaniu relacji, żeby pobyć razem. Mhm.
2: Tak, tutaj bym, jeśli mogę jeszcze kontynuować właśnie tą myśl, że z jednej strony pobyć razem, natomiast pobyć razem oczywiście można oglądając serial na popularnym jakimś tam serwisie streamingowym, a nam chodzi o to też, żeby zachęcić do tego bycia razem w unikalnej atmosferze, w unikalnym miejscu, w unikalny sposób, który będzie faktycznie twórczy, który będzie zapamiętany. I no tutaj parę przykładów możemy podać z naszego życia.
1: No właśnie, to uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy inspiracją były własne wasze doświadczenia małżeńskie.
2: Też. Też, nie tylko, ale na przykład jeden z wyjazdów, który bardzo miło wspominam, to był wyjazd dosłownie na 2 doby na Maltę polecieliśmy. Udało nam się zostawić dzieci z teściami. I tam mieliśmy nie jakiś luksusowy hotel, jakiś tam skromny, to było trochę poza sezonem jeszcze na jakąś wczesną wiosnę z okazji urodzin Gosi, ale mogliśmy pobyć sami bez dzieci i nie zwiedzaliśmy jakichś niesamowitych rzeczy, natomiast pamiętam, wybraliśmy się na dawne mury, które tam były, nie pamiętam, jakichś umocnieniach, czy po akwedukcie, a później szliśmy przez jakieś takie wiejskie po prostu drogi na Malcie, to takie pustawe trochę. W Polsce jeszcze zimno było, bo to był bodajże marzec, jeśli dobrze pamiętam. A tam już takie było dobre kilkanaście stopni, słońce świeciło. I to było dla nas naprawdę takie unikalne przeżycie cieszenia się po prostu sobą, cieszenia się tym czasem, cieszenia się widokami, które są takie inne niż wtedy w Polsce. Cieszenia się tym, że nie musimy w danej chwili dzieci pilnować. No, Gosia, coś byś dodała jeszcze?
3: Ja myślę, że są różne rodzaje randek i też ludzie niewiele o tym myślą, że można posiedzieć w domu, pograć w jakąś grę i spędzić razem ten czas. Można wyjść na spacer, zrobić coś zupełnie niezwiązanego z czymś takim, że ojejku, dużo pieniędzy teraz musimy wydać, idziemy na randkę. A z drugiej strony z jakiejś ciekawej okazji można właśnie zorganizować sobie fajny, chociażby krótki wyjazd zagraniczny, można pójść do jakiejś bardziej szykownej restauracji. Można zrobić różne ciekawe rzeczy razem, ale właśnie chodzi o taki czas, który jest
1: wyjątkowy po prostu.
3: Tak, znaczący. A nie, że siedzimy obok siebie, czy robimy coś obok siebie, tylko właśnie robimy coś razem i rozmawiamy i schodzimy na głębsze tematy, bo można w komunikacji utknąć na prostej wymianie informacji, a można wejść głębiej, można wejść w sferę naszych emocji, naszych uczuć, naszych pragnień, co też jest zmienne i to nie jest tak, że 10 lat temu czy 2 lata temu ja myślałam o tym samym, co myślę teraz. Także warto jest poznawać siebie cały czas.
1: No to ja się zatrzymam na tym, co powiedziałaś, bo co prawda miałem inny pomysł na to, żeby teraz pociągnąć, ale powiedziałaś bardzo istotną rzecz, co do której no nie mogę się nie odnieść, bo muszę zapytać, co zrobić, gdy współmałżonek, współmałżonka także no nie chce rozmawiać. Albo nie chce poruszać tematów związanych z emocjami, uczuciami, szeroko pojętą relacją, tylko po prostu ma jakieś sprawy do załatwienia, jakieś szerokie figury intelektualne, społeczne, polityczne, dyskusja o newsach i tak dalej, o sytuacji na świecie. Ja teraz uogólniam oczywiście, to nie jest żaden konkret, ale chcę pokazać, że bardzo łatwo jest nam się wymiksować, chociażby z tego powodu, że jesteśmy ciągle przebodźcowani, żyjąc w tym społeczeństwie informatycznym, gdzie docierają nas chcąc, nie chcąc. Nawet jeżeli się jakoś próbujemy wyizolować, to prędzej czy później sąsiad albo sąsiadka zapytała, słyszała pani, co tam słychać w Indochinach na przykład? Ojej, to, a co to? Nie, to koniec. To w ogóle co, ciekawe, co to będzie u nas w takim razie. Wymyślam w tej chwili, ciągnę z sufitu oczywiście rzeczy, uogólniam, ale niejednokrotnie się spotkałem z takimi, słysząc to od mężów, od żon, którzy mówili mi, słuchaj, no mój mąż, moja żona, po prostu ona, i to niektóre były takie sytuacje, że ona po prostu nie potrafi rozmawiać, ona nie wie, co to są emocje. Ona nie potrafi tego opisać, nie potrafi zrozumieć, co to znaczy to czy tamto, taka emocja. takie rzeczy też się zdarzają.
2: Mhm. Tak, zdecydowanie tak. I tutaj bym wrócił do tej myśli, którą mieliśmy w poprzednich spotkaniach, że miłości trzeba się uczyć. I rozumiem to w ten sposób, że po pierwsze potrzebujemy nauczyć się kochać współmałżonka i spełniać te jego potrzeby, które są takimi potrzebami pierwszymi. No jest taka bardzo znana książka Pięć języków miłości, gdzie Gary Chapman dzieli te sposoby okazywania miłości, że niektórzy wolą bardziej czas, inni dotyk, inni drobne prezenty czy przysługi. I tam jeszcze są dwa kolejne. Natomiast on pokazuje wiele świadectw i opowiada o wielu małżeństwach, które były już czy wręcz w jakiejś tam separacji, czy w takim kompletnym chłodzie emocjonalnym, gdzie kluczem do odnowienia relacji było to, żeby na przykład żona przełamała się i zaczęła po prostu tak bezinteresownie spełniać potrzeby męża, albo żeby mąż przełamał się i nie patrząc na swoje deficyty i swoje jakieś tam, powiedzmy, zranienia czy jakieś tam niedoskonałości, zaczął spełniać potrzeby żony. I Gary Chapman opisuje wiele przypadków, że wtedy drugi współmałżonek się otwierał na to, żeby też wchodzić głębiej w tę relację, żeby się dzielić uczuciami, żeby zaufać. Bo to, co ja myślę, że jeżeli w małżeństwie jest chłód, że jeżeli na co dzień nie ma takiej emocjonalnej bliskości, że jeżeli są zranienia, że jeżeli są jakieś nierozwiązane konflikty, to możemy pojechać do najbardziej romantycznego hotelu, czy nie wiem, czy takie właśnie pocztówkowe, jakieś tam wysepce na Malediwach i być w domku na palach po prostu. Tak, w resorcie. Nie, my nigdy nie byliśmy, ale to jest jedno z moich marzeń, żeby kiedyś go się zabrać na jakieś tam Malediwy. I może być w najbardziej uroczym, romantycznym miejscu, wydać nie wiadomo jakie pieniądze, ale jeżeli pojedziemy tam zamkniętymi sercami, ze zranieniami, z takim niezadbaniem, z takim po prostu jakimiś żalami do siebie, to może i tak nie pomóc.
1: No to zilustrowałeś tą wypowiedzią dokładnie to, co miałem na myśli, że co nam da kosmiczna randka, jeżeli nie będziemy na siebie otwarci.
2: Tak.
1: Wymyślanie czegokolwiek mija się z celem, jeżeli po prostu nie jest to jeden z elementów pogłębiania miłości i relacji ze współmałżonkiem. Wrócimy do tego wątku, bo w moim przekonaniu on jest tutaj kluczowy. To też za chwilkę ciąg dalszy dzisiejszej rozmowy. Przypomnę, że ten wieczór to Randka w ciemno, a Studio Nocnych Świateł, Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: jasne światła.
1: Randka w ciemno dzisiaj w Nocnych Światłach. Małgorzata i Daniel Wołuchowiczowie, nasi goście, wydawcy, ewangelizatorzy, wydawnictwo psalm18.pl, no i autorzy książki 10 romantycznych randek. Na Facebook zapraszamy Państwa, słuchaczy Nocnych Świateł, świetlików. Jeżeli chcecie Państwo do nas pisać, macie myśli, komentarze, refleksje, doświadczenia, wątpliwości, to tam jest właśnie na to miejsce, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam już zamieściłem link do 10 romantycznych randek, jeszcze dorzucę pozostałe tytuły, a także trójpak, którego jest częścią. Jan Konrad napisał: raz tylko byłem na spotkaniu w ciemno, gdy zaprosiłem tak dziewczynę na ślub. Więcej razy już nie próbowałem. No dobrze, to rzeczywiście, to rzeczywiście odwaga, ale no myślę, że nikt w obecnych czasach na taką, coś takiego by się nie porwał. Raczej wszyscy testują, sprawdzają, czy się dopasowują do siebie. No a randki są ku temu bardzo dobrą okazją. Randkowanie, no to jest w ogóle podstawa poznawania się narzeczeństwa później, ale no właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że jeżeli w małżeństwie już uznamy, że randki to jest coś, co stanowi czas przeszły, właśnie to przynależało do czasu tak zwanego chodzenia ze sobą, poznawania się czy narzeczeństwa, no to jest, może się zamienić w dużą biedę, krótko mówiąc. No i ta odpowiedź, od której zaczęliśmy, odpowiedź z sądy, odpowiedź głównie kobiet, że one bardzo by chciały, żeby mężowie zapraszali je na randki, to jednocześnie pokazuje, że to pytanie, które nie padło tutaj, ale je wypowiem, żeby było wiadomo, do czego się odnoszę, czy dzisiaj małżonkowie rzeczywiście przestają ze sobą randkować, brzmi w dużej mierze tak, bo oczywiście znam pary małżeńskie, które randkują ze sobą i bardzo o to dbają i mają mnóstwo bardzo ciekawych pomysłów. Niektóre są standardowe, ale ciekawe, jeśli chodzi o różne wątki, które są do tego dodane. Więc można powiedzieć, że wracając do tej kwestii, którą zamknęliśmy poprzednią część, że bez względu na to, jak fantastyczna jest randka, to nic ona nie da, będzie po prostu dmuchanie w pustą trąbę, z której nie wydobędzie się żaden dźwięk, jeżeli nie będzie się dbało o tę relację na co dzień. To znaczy, jeżeli się nie zadba o romantyczność w tych długoletnich związkach na elementarnym poziomie. No więc tutaj ta kwestia, którą teraz musimy jakoś rozwinąć, przedyskutować, brzmi, co najczęściej, waszym zdaniem, zabija tę romantyczność w związkach, które są ze sobą już wiele lat.
2: Ja myślę, że takie myślenie o sobie, nastawienie na własną przyjemność, na własną wygodę i na to, żeby mnie było dobrze, a nie tej drugiej osobie. Dzisiejsza kultura, dzisiejsze media mówią nam o tym, że to tobie ma być dobrze, to ty masz się dobrze czuć, jeżeli źle się z czymś czujesz, jeżeli coś ci się nie podoba, no to tego nie rób, to odejdź, po prostu rób to, co ty chcesz.
3: Tak, bądź sobą, żyj dla siebie, żyj po swojemu, prawda? No, nawet reklamę, nie wiem, lodów, butów, to do tego sprowadzają właśnie życie, że niech będzie po twojemu, niech będzie tak, jak ci się podoba. A myślę, że udany związek to jest poświęcanie się. To jest decyzja. To jest właśnie to, co też wspominaliśmy. Miłość nie szuka swego.
1: No właśnie, czy romantyczność, o której rozmawiamy w tym momencie, jest bardziej kwestią charakteru czy decyzji?
3: Ja myślę, że decyzji i ja myślę, że zadbanie o małżeństwo. I że wtedy, że efektem tego, że zadbamy o małżeństwo, jest to, że tak bardziej naturalnie przychodzi ta romantyczność. Wiesz, tak jak wspominaliśmy o obrazie ogrodu. Jak masz zadbany ogród, to nie kojarzysz go z ciężką pracą, tylko kojarzysz go z miejscem, gdzie jest przyjemnie wyjść, z miejscem, na które jest przyjemnie popatrzeć, z miejscem, gdzie jest przyjemnie rozłożyć, nie wiem, kot czy leżak, czy zaprosić ludzi. I tak samo, jak jest zadbane małżeństwo, I mam perspektywę spędzenia weekendu razem, na przykład, to ja nie myślę o tym, ojej, co ja będę przez dwa dni mówił jej i o czym będziemy rozmawiać, a ja już bym chciał wrócić, nie wiem, do kolegów, do roweru, do moich gier komputerowych czy coś. Nie, wiesz co, my po 13 latach małżeństwa, niedawno zresztą byliśmy na takim też dwudniowym wyjeździe w Polsce, tam udało nam się do Nałęczowa wyjechać.
1: To bardzo sympatyczne miejsce.
3: Tak, sympatyczne, w ogóle też polecamy, tam jest kawałek parku na...
1: No, spory na park fajny jest. Spacer.
3: Tak.
1: Spory park.
3: I
1: w ogóle cała okolica jest piękna.
3: Ale wiesz, dla mnie z perspektywy kogoś, kto na co dzień też i dużo pracuje, dużo się zajmujemy dziećmi i tak dalej, więc uważam, że mam zatroszczone małżeństwo, nie idealne, ale zatroszczone, ale ten deficyt takiego czasu razem jest i my jedziemy na takie dwa dni i nie nudzimy się, jesteśmy podekscytowani i nawet to, że już możemy w samochodzie wspólnie porozmawiać, pomodlić się, już wspólnie się nastawić na jakieś tam przygody, to dla nas już jest fajny czas i no tak jak mówiłem, tego by nie było, gdyby nasze małżeństwo nie byłoby zadbane.
1: No to z tego, co mówicie, największym zagrożeniem dla bliskości to jest może nie tyle brak czasu, ale brak uwagi.
2: Dobrze to ująłeś, tak. Mhm.
1: Ale brak czasu też może być tym no, takim czarnym koniem, który wjeżdża i potrafi przewrócić królową.
2: Znaczy, wiesz co, może inaczej. Jeżeli nie chcesz mieć czasu, to nie będziesz go miał. Czas, no dzień ma tyle, ile ma mieć. Pan Bóg dał taki czas, a nie inny. I to, na czym ci zależy, to jakie masz priorytety, to zrobisz. Jeżeli na czymś ci zależy, to zrobisz. Jeżeli ci na czymś nie zależy, albo nie aż tak, jak mówisz, czy jak ci się wydaje, to gdzieś tam zostanie na szary koniec i może nie zostać wykonane.
3: Tak, bo ja bym powiedział coś takiego, że z perspektywy na przykład małżeństwa z dziećmi, załóżmy, ograniczmy się do takiego schematu, ja nie znam, wiesz, nikogo takiego, kto mając dzieci i mając pracę, wracałby z pracy i załóżmy o 17 czy 18 mówił, no nie wiem, co robić przez resztę wieczoru. A nudzi mi się. Wiesz, to jest tak, że jak masz dzieci, masz pracę, masz dom, samochód pewnie, czy coś, to wszystko trzeba zadbać. Wszystko aż krzyczy, to trzeba to naprawić, to trzeba zapłacić takie rachunki. Tutaj ktoś dzwoni, tu ci telefon wyświetla takiego newsa, tam ktoś pisze na jakimś komunikatorze. Jeszcze do tego dochodzi wręcz uzależnienie od scrollowania social mediów czy newsów. I po prostu to, co Gosia powiedziała, jeśli nie zadbamy o to, żeby znaleźć czas dla małżeństwa, to tego czasu nie będzie. To ten świat nam wypełni. I to nawet nie muszą być jakieś bardzo złe rzeczy. To po prostu wypełni się obowiązkami, wypełni się właśnie tam, nie wiem, oglądaniem, słuchaniem, wypełni się tym, co tam w internecie piszą, wypełni się tym, co dzieci potrzebują, wypełni się serialem.
1: No właśnie, to dwie rzeczy, które przychodzą mi na myśl, słuchając ciebie, to jest takie, czy współcześnie pary potrafią rozmawiać bez rozpraszaczy. To jest jedna rzecz. A drugie, no coś, co idzie jakby odbijając się właśnie od tego, jak pielęgnować jakąś czułość, bliskość taką elementarną, mimo zmęczenia codziennością, to już abstrahując od rozpraszaczy. Jakby te dwie kwestie, które tutaj wrzucam do rozważenia.
3: Mhm. Wiesz co, myślę, że tak, no potrzebujemy przyznać sami przed sobą, że mamy problem, żeby rozmawiać bez rozpraszaczy. Ja sam to widzę, że gdzieś tam za często sięgam po telefon, żeby sprawdzić, czy co się dzieje w moim biznesie, gdzie na przykład przychodzą zamówienia, czy przychodzą jakieś tam pytania, czy czekam na odpowiedzi, nie wiem, od grafika, od drukarni, w jakichś tam kwestiach biznesowych. Sam za często sięgam po newsy w internecie i też sobie muszę robić taki czas, gdzie mówię, Daniel, teraz już po prostu do końca miesiąca na przykład nie skrólujesz nic na telefonie. I myślę, że to jest problem coraz powszechniejszy, bo technologia uzależnia. Technologia z jednej strony nam pomaga w życiu, daje możliwość kontaktu, komunikacji, a z drugiej strony uzależnia. I potrzebujemy świadomie nauczyć się z niej skorzystać, żeby ona nas po prostu nie pochłonęła. Także to jest jedna rzecz. I to też w ogóle kobiety pisały. Chciałabym, żeby mąż mnie słuchał, właśnie odłożył komórkę. To nam to pisały kobiety w ankietach. Czyli tak, mamy jako dzisiejsze pokolenie z tym problem. Po prostu musimy się, wiesz, nie zmagamy się z tym, że chodzimy głodni. Nie zmagamy się w dzisiejszych czasach z tym, że musimy pół dnia stać, żeby dostać wędlinę na przykład na obiad, tak jak dwa pokolenia temu, ale zmagamy się z tym, że te komórki, tablety, komputery nam wypełniają każdą wolną chwilę.
1: Tak, teraz mamy problem, którą wędlinę wybrać.
3: Tak. Więc to wymaga wysiłku. I ja to powtórzę, tak, w małżeństwo trzeba zainwestować. I nie chodzi tylko o pieniądze, pieniądze są jedną ze składowych, ale to wymaga wysiłku. Odłożenie telefonu i nie patrzenie na newsy wymaga wysiłku. Pójście na spacer i zatroszczenie się, nie wiem, żeby na przykład można było dzieci zostawić pod opieką bezpiecznie, to wymaga wysiłku. To się nie zrobi samo i to jest taka druga rzecz, z którą po prostu musimy się zmierzyć, że zatroszczenie się o randki, zatroszczenie się o taki codzienny czas razem, zatroszczenie się, żeby nawet na przykład wysłuchać się nawzajem 15 minut po przyjściu z pracy, też może wymagać wysiłku, może wymagać wręcz takiego delikatnego na przykład odepchnięcia dzieci. U nas czasem w domu tak jest, że ja na przykład wracam do domu, czy Gosia wraca, już przybiega córcia i córcia jest bardzo słodka, czteroletnia i tata, coś tam ja ci pokażę tutaj, coś tam zbudowała, czy albo popatrz, jak tam staje na rękach i coś. I czasem jest tak, że trzeba te dzieci tak z miłością i z czułością, ale powiedzieć: Eliana, chętnie ciebie posłucham, ale teraz mam czas dla mamy i przyjdę do ciebie trochę później. Prawda? Czy na przykład nasz średni syn Ezechiel, 6-letni, to też czasem mówię: Ezechiel, teraz tata potrzebuje się skupić na czym innym. Z tobą właśnie porozmawiam trochę później. I to jest też taki jeden z elementów, który wymaga wysiłku, gdzie się potrzebujemy tak wbrew chwili, wbrew takiemu nastrojowi emocji, jakoś tam zdecydować na wybranie czegoś cenniejszego. Nie dlatego, że rozmowa z dzieckiem czy poświęcenie czasu dziecku jest złe, tylko dlatego, że moja żona jest najważniejszą osobą na świecie po Bogu, więc najpierw chcę ją wysłuchać, najpierw chcę jej dać tą przestrzeń, a później zająć się dziećmi.
1: Małgosia, te same kwestie, czyli rozpraszacze i zadbanie o czułość, bliskość mimo zmęczenia codziennością.
2: Co do rozpraszaczy, to ja mam taką myśl, że one bardziej uzależniają młodsze pokolenie, czyli takie, które nie pamięta, nie zna takiego czasu, kiedy tego w ogóle nie było. Ja pierwszy swój telefon komórkowy miałam na studiach i ten telefon był taki, no wiecie, nie miał kolorowego wyświetlacza, jakiegoś tam SMS-a można było napisać, ale to też drogo kosztowało. Tak, z antenką, żebyś wiedział. I ja w ogóle nie mam tego problemu i jestem w stanie jakoś tam zrozumieć osoby, które go mają, natomiast w ogóle się z tym nie utożsamiam, tylko na takiej zasadzie wiem, jak to jest być od czegoś uzależnionym, ale nie wiem, jak to jest być uzależnionym od telefonu. Więc ja swój telefon gdzieś tam odłożę i na przykład przez pół dnia w ogóle on nie jest sprawdzany. Ktoś tam się do mnie dobija, coś ode mnie chce, a ja piszę: sorry, zostawiłam telefon i jakoś tam nie patrzyłam od godziny 9 rano, jakoś nie sprawdziłam, a tuż 15. Ja miałam lepsze rzeczy do roboty, ja miałam coś ciekawszego i tak naprawdę ten telefon wcale mnie nie korcił. I myślę, że to, co powinniśmy robić, to przekazywać taki sam wzorzec młodszym pokoleniom, że ten telefon wcale nie jest taki potrzebny, że jak go zostawisz na kilka godzin i nie będziesz w niego patrzył, nic ci się nie stanie, nie ominie cię tak naprawdę nic ciekawego. Co tam jest na tym TikToku, że musisz na to patrzeć? Same głupoty. No właśnie, tak naprawdę znacznie ciekawsze jest to, co się dzieje w realu. Znacznie ciekawsze jest to, co może być między ludźmi, którzy patrzą sobie w oczy, którzy są obok siebie, fizycznie również, a nie tylko gdzieś tam jedno przy jednym telefonie, a drugie przy drugim telefonie. Także dla mnie idealnie by było, gdyby to zaczęło funkcjonować wśród rodziców, którzy nie dawaliby maluchom telefonu do małej rączki, żeby sobie taki maluch zajął czas, a później się uzależnił. Dobrze by było w szkołach, nie wiem, po prostu zabierać dzieciom telefony na czas bycia w szkole. Po co im ten telefon tak naprawdę?
3: Chyba w wielu szkołach tak jest zakaz. Tylko mam dzieci w edukacji domowej, więc...
2: Także ja nic o tym nie wiem, tak?
3: Chyba wiesz... Tak, ale...
2: Nie w wszystkich szkołach jest zakaz.
3: Nie wiem, ale wiesz co, wracając jeszcze do drugiego pytania, coś, co też opisujemy w książce o na okazanie miłości mężowi, to jest to, żeby na przykład celebrować jego powrót z pracy i tu znowu nie chodzi o to, że żona ma robić wielkie przyjęcie, ponieważ może być
1: Irlandę kwiatów nad drzwiami.
3: Tak, ale jeżeli na przykład na te 15 minut oderwie się od garnków, oderwie się, nie wiem, od pilnowania pracy domowej z dzieckiem, oderwie się od swoich czynności i po prostu czule przywita męża, powie, doceniam to, że pracujesz dla nas, poda mu kawę czy jakiś ciepły posiłek, popatrzy mu w oczy, to jest to takie zadbanie na co dzień, które znowu no, może wymagać pewnego wysiłku właśnie, żeby odejść od tych obowiązków, odejść od ładowania prania, odejść od jakiejś tam pracy z dzieckiem, ale może być bezcenny z punktu widzenia inwestowania w małżeństwo i z punktu widzenia zatroszczenia się o potrzeby mężczyzny, który... No to też jeszcze raz powtórzę, bo chyba to już mówiłem, właśnie dla mnie w zdrowym związku taki mężczyzna przywitany, zatroszczony, też później chętnie zajmie się dziećmi, zajmie się naprawami, zajmie się potrzebami żony, ale właśnie w takim poczuciu, że jest doceniony, że wyrażono mu szacunek, że jest cenny.
1: Dzisiaj nie tylko o powrotach do domu, ale o randkach w ciemno, randkach w nieznane. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek, są gośćmi programu.
0: Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach randka w ciemno, chociaż może lepiej powiedzieć randka w nieznane. A dlaczego, to uzasadnię za moment. Małgorzata i Daniel Wołuchowiczowie dzisiaj są gośćmi państwa i moimi, autorzy książki 10 romantycznych randek. Dlaczego randka w nieznane? Bo tak piszecie w niektórych publikacjach swoich, już nie będę wyłuszczał, w której konkretnie, żeby też robić niespodzianki takie randkowe. Więc pomyślałem sobie, że ta randka w nieznane to jest bardzo fajny pomysł. Tym bardziej, że tutaj jeszcze jest kwestia ciekawości, poskromienia tej ciekawości, ewentualnie jeżeli ktoś tę ciekawość w jakiś sposób taki aktywny wyraża. Więc to jest dodatkowa porcja emocji. Oczywiście może być czasami rozczarowanie, bo w takiej ciekawości można sobie wyobrazić nie wiadomo co. A tymczasem ta niespodzianka będzie może fajna, może jakaś ciekawa, interesująca, ładna, estetyczna, jakkolwiek to ująć, ale nie będzie pasowała do tych wyobrażeń, więc jest pewne ryzyko. Niemniej sama idea mi się bardzo podoba, ale w związku z tym chcę zapytać was o w tym kontekście trochę. Czy to jest jedyna recepta na to, żeby coś, takie zwykłe wyjście wspólne, czy zwykłą jakąś przygodę, jakkolwiek by ją ująć, odróżnić od zwykłego wspólnie spędzanego czasu. Czegoś, co nie jest z idei randko, tylko po prostu, no coś robimy, a idziemy sobie, no to chodźmy na spacer, dobra, to chodźmy, no. A to może pójdziemy do kina, dobra, to chodźmy do kina, nie? Czy to już jest randka, czy jednak randka powinna być w jakiś sposób przygotowana, celebrowana, żeby to było jeszcze jakiś dodatkowy element emocjonalny, który będzie no takim umykiem, który jeszcze podgrzewa dodatkowo całą tę sytuację.
2: Ja bym odpowiedział tak, że bardziej uważam, należy zadbać o to, żeby w ogóle były regularne wyjścia. I sobie też nie narzucę, że to zawsze musi być jakieś wyjście wybitne, wyjście w nowe miejsce. Ale w naszym przypadku to się dobrze sprawdza, żeby na przykład kilka razy do roku zrobić coś ekstra. Że na przykład jedziemy właśnie do takiego Nałęczowa, albo że jedziemy do takiego Nieborowa, gdzie jest park romantyczny. I tutaj tylko kwestia jest właśnie skomplikowana, że trzeba zbadać, czy żona lubi niespodzianki, czy nie.
1: Od Nieborowa jeszcze rzut beretem do Arkadii jest.
2: Tak, tak. No, tam jest,
1: tam też piękny park.
2: Tak, tam też bardzo miło wspominamy spacer. Tak, to w ogóle Nieborów i Park Arkadia to warto połączyć w jedną wycieczkę, co nam się kiedyś bardzo dobrze udało. No, ale wracając do wątku, no są kobiety, Gosia, może ty więcej powiesz, które lubią niespodzianki, które nie lubią.
3: Ja niezbyt lubię niespodzianki, w sensie wolałabym wiedzieć, dokąd jedziemy, co będziemy robić, jak mam się ubrać, czy będzie mi zimno, czy będzie mi gorąco, czy muszę wziąć ze sobą wodę, czy idziemy do jakiejś restauracji i coś będzie do picia i tak dalej. Więc ja niespecjalnie lubię niespodzianki, ale wiem, że wiele dziewczyn lubi niespodzianki, także to już jest kwestia indywidualna i myślę, że w małżeństwie już znamy siebie nawzajem na tyle, że chyba mąż powinien wiedzieć, na ile żona lubi niespodzianki, a na ile woli jednak wiedzieć.
2: No i ja bym jeszcze dodał, że nie chodzi tylko o niespodziankę, ale też o to, co lubi żona. Ja na przykład z perspektywy kogoś, kto przejechał cały szlak Greenvelo rowerem po Polsce, czyli co prawda to bez Gosi, muszę się przyznać, ale spotkałem w Polsce tyle niesamowitych miejsc, w jakichś małych miejscowościach, gdzie jest jakiś ładny pałacyk, gdzie jest jakiś gdzie jest jakiś uroczy zamek, gdzie jest jakiś park czy jezioro.
1: Doskonale cię rozumiem, bo też robiłem bardzo duże trasy na rowerze.
2: Tak, i że stawiam tezę, że z dowolnego miejsca w Polsce Można wylosować tutaj znowu, to akurat technologia może nam pomóc, może nam coś dopowiedzieć.
1: Grodziska słowiańskie, muzea jakieś bardzo ciekawe, na przykład Muzeum Siarki w Tarnobrzegu odkryłem przypadkowo, gdzie była bardzo miła pani kustosz, która mnie oprowadziła, powiedziała bardzo ciekawe rzeczy. W życiu bym nie poszedł, gdybym tam nagle nie zajechał i nie stwierdził, że mam chwilę czasu wolnego i że jest takie muzeum, które warto odwiedzić.
2: Tak, ja wiele takich miejsc też napotykałem i w ogóle też zachęcam do eksplorowania, do szukania takich miejsc nieoczywistych, bo wszyscy, nie wiem, każą na przykład Wieliczkę w Polsce, prawda, czy... Ale czasem mogło to być jakieś malutkie miejsca, jakieś małe skanseny, jakieś, czy jakiś pałacyk właśnie, gdzie nie ma tych tłumów, nie ma tych wycieczek wielkich, które po prostu się przelewają w tej weftę, a możemy coś ciekawego przeżyć, możemy się zainspirować jakąś historią, w sensie, że to jest obiekt, który, gdzie się coś działo przez kilka wieków, czy kilkanaście wieków. Więc stawiam tezę, że w promieniu, powiedzmy, godziny jazdy od dowolnego punktu w Polsce można znaleźć ciekawe miejsce. I teraz, jeżeli na przykład żona chciałaby zobaczyć, nie wiem, pałac, który ma kilka wieków, to można na przykład wpisać do Google'a nawet znajdź miasto z ładnym pałacem w promieniu godziny jazdy od. I niech sztuczna inteligencja coś zaproponuje. Albo znajdź miasto, gdzie jest dobrze oceniana restauracja, jeżeli na przykład żona chciałaby spróbować jakiejś ciekawej kuchni, może coś, gdzie nie chodzi, jakiś rodzaj potraw, których nie mamy na co dzień. Czy jakąś starówkę. I właśnie to jest taka moja myśl, że my często nie doceniamy Polski, a Polska ma wiele uroczych miejsc, właśnie jakichś takich deptaków, czy starówek, czy pałacyków, że tego po prostu jest dużo i można żonie coś wylosować. Najlepiej się jeszcze dowiedzieć wcześniej o tym miejscu, tak żeby móc coś żonie opowiedzieć, co tu się działo i mieć właśnie takie celebrowanie wspólnych chwil, mieć taki zachwyt, że ktoś kiedyś ładnie ten pałac zbudował albo ktoś ładnie się zatroszczył o ten park. Prawda, Gosia? Gosia pokiwała głową.
1: Pokiwała głową, tak. No. Pokiwała
3: głową. Co ja mogę dodać?
1: No właśnie, to ktoś zapyta teraz, no dobra. No ale wiadomo, jak jest. Większość, znakomita większość społeczeństwa jednak liczy pieniądze i to bardzo dokładnie. Więc wiadomo, że taka randka, no nawet jeżeli nie jest jakoś strasznie bardzo kosztowna, no to może wyskakiwać mocno poza budżet, który jest jakoś tam wpisany w tę domową rzeczywistość. I jaka jest odpowiedź na to, jeżeli ktoś pyta, no tak, no ale randka po prostu musi kosztować i co zrobić wtedy? No i kiedy nas na to nie stać albo musimy się jakimś kosztem czegoś innego

0: albo pieniądze, które pozwalają na jednym z jakichś tam popularnych serwisów znaleźć nocleg ze śniadaniami na 2 dni w przyzwoitym standardzie, no zakładając, że to będzie poza sezonem. Tutaj taką gwiazdkę dodajmy. Więc czy zaoszczędzenie 50 zł na wyjazd raz w roku, zaoszczędzenie 50 zł w miesiącu na wyjazd raz w roku jest poza możliwościami typowego małżeństwa? Wierzę, że nie. Wierzę, że nie i podobnie nawet z wyjazdami zagranicznymi. My też na przykład na naszym vlogu Kierunek Słońca raczej pokazujemy wycieczki z dziećmi, ale też pokazujemy na przykład miejsca, gdzie poleciliśmy za mniej niż 100 zł od osoby. To jest właśnie pomysł 18 w książce dla mężów, tej 18 pomysłów. Tam też daję trochę porad na temat podróży takich zagranicznych. I znowu, jak się to odpowiednio zaplanuje i na przykład wyszuka się bilety kilka miesięcy wcześniej, to tak, można polecieć w ciekawy kierunek, jakiś południowy, za powiedzmy 100 kilkadziesiąt złotych od osoby, czasem nawet mniej niż 100 zł. Można znaleźć nocleg dla 2 osób ze śniadaniami za pieniądze rzędu 50 euro za dobę. Więc nie mówię, że to nic nie kosztuje, ale przy dobrym zaplanowaniu i coś, do czego też zachęcam, żeby polecieć poza sezonem, czy na przykład wygospodarować jakiś urlop w dni robocze, to są to inicjatywy, na które uważam stać przeciętną polską rodzinę.
1: Czyli obalacie legendę o tym, że to jest po prostu niemożliwe, bo nie ma kasy.
0: Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja tam na przykład w tej książce właśnie dla mężów nawet wymieniam tam chyba z 10 kierunków, gdzie jak jednego dnia usiadłem, jak kończyliśmy pisać tą książkę i sprawdzałem, gdzie można polecieć za mniej niż 200 zł, to mi wyszło, że kilkanaście kierunków jest do wyboru, na przykład, żeby polecieć. Oczywiście może być też pojechanie samochodem w jakieś fajne miejsce. Ja na przykład z takich uroczych miejsc pamiętam Pałac Schönbrunn w Wiedniu i tam są też takie całe takie duże ogrody parkowe, gdzie można chodzić i chodzić po prostu nawet kilka godzin.
1: No tam jest również z panią Kunsthistorisches Museum.
0: Tak, ja myślę, że w Wiedniu to można było dobre kilka dni spędzić romantycznych, jak ktoś ma czas, więc to też zależy, jakie są możliwości, ale nawet przy dobrym zaplanowaniu pojechać tam wcześnie rano, spędzić cały dzień, wrócić wieczorem, myślę, że jest to możliwe. Oczywiście też nie zachęcam, żeby jakoś tak planować coś, co będzie strasznie męczące. I no to też jest pytanie na przykład, czy mieszkamy daleko od granicy, czy blisko. Żeby też nie przedobrzyć, w sensie, że spędzimy więcej czasu na przykład i na dojeździe i się bardziej tym zmęczymy, niż będziemy mieli frajdy na miejscu. Ale myślę, że są po prostu różne czasy w małżeństwie i różne chęci i czasem z Gosią na przykład mamy tak, że mówimy sobie, jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni, szukamy na przykład jakiegoś miejsca, które będzie powiedzmy mniej niż 1,5 godziny jazdy od Warszawy, potrzebujemy odpocząć, nie szukamy atrakcji na miejscu, chcemy miły hotelik, chcemy sobie pospacerować i tak po prostu potrzebujemy zwolnić. Było na przykład za dużo emocji. A czasem jest dokładnie na odwrót. Że gdzieś tam lecimy. O, na przykład kiedy na 10. rocznicę ślubu polecieliśmy na Maderę. To nie było bardzo budżetowe. Tam akurat loty kosztują przynajmniej 300 zł w jedną stronę. Ale też myślę do zaoszczędzenia. Jak w perspektywie 10. rocznicy ślubu, żeby tam polecieć, ale tam z kolei, no my to mówimy, szukaliśmy wrażeń. Czyli pływaliśmy w basenach morskich, chodziliśmy na tak zwane lewady, czyli takie wędrówki przez góry wzdłuż strumyczków, które tam kiedyś były budowane, takich kanalików. Byliśmy w restauracjach, byliśmy w sklepach, byliśmy w oceanarium, ale wtedy mieliśmy no, taki czas, że chcieliśmy po prostu nacieszyć się sobą, nacieszyć się też jakimiś emocjami wspólnymi.

0: nacieszyć się miejscem, do którego lecimy pierwszy raz. Więc ja myślę, że tutaj no, jest ważne takie utrafienie w bieżące potrzeby żony.
1: Coś dodasz, Małgosia?
2: Tak, tylko mi się przypomina ten wyjazd, o którym Daniel mówi. Ja bym jeszcze tutaj przy okazji obaliła inny mit, że jak się ma małe dziecko, to nie da rady nigdzie wyjechać, no bo przecież co tu z tym dzieckiem i nie da rady nic zwiedzić i nie da rady nic zrobić. My na tą 10. rocznicę ślubu pojechaliśmy z taką ledwo chodzącą i odbijającą się od każdej ściany Elianą, naszą córunią. I no to nie jest najlepszy czas na wyjazdy, znaczy w sensie ten wiek dziecka, bo to jest dziecko, które jak się odwrócisz, to za chwilę go nie będzie w tym miejscu, w którym było, bo ciągle gdzieś łazi, ale jeszcze nie ma na tyle rozumu, żeby się zatrzymać przed jakąś ścianą albo schodami albo czymś, więc trzeba pilnować. Natomiast no właśnie tak jak Daniel powiedział, tu byliśmy, to zobaczyliśmy, tamto zobaczyliśmy i tak naprawdę w ogóle... jak się ma więcej dzieci, to tak naprawdę bycie gdzieś z jednym dzieckiem to jest naprawdę duża ulga i duży wypoczynek.
0: Tak, to i to była romantyczna przygoda. Ja po prostu brałem do nosidełka, także byliśmy oczywiście też przygotowani na wszystko i dało się zorganizować. I z perspektywy właśnie rodziców trójki dzieci, jak polecieliśmy z jednym maluchem, dla nas to był wciąż romantyczny czas.
1: No tak, rzeczywiście dzieci małe trzeba pilnować i wyjazdy z dziećmi to jest czasami rzecz bardzo, powiedziałbym, wymagająca dla rodziców, szczególnie z małymi, chociaż z większymi może też. Ja przypomnę, tutaj się podzielę z wami taką przygodą, że no, moją córkę zacząłem przyzwyczaić do gór wysokich już dosyć wcześnie. Wspinaczki zacząłem jej uczyć później, jak już była nastolatką, taką w okolicach tam 12 lat, ale do takiego trekkingu górskiego i to takiego poważniejszego, to już właściwie od wieku 6 lat. No i pewnego razu w Tatrach spotkałem znajomego i zaczęliśmy rozmawiać i jakoś bezwiednie natalia mi się z ręki wysunęła. No, skończyliśmy rozmawiać, patrzę, dziecka nie ma. Gdzie jest dziecko? No tutaj cała taka szczelina między odchodząca od dolinki skalna i dziecka nie ma. Nie ma z prawej, nie ma z lewej, nie ma z przodu, nie ma z tyłu. Nie ma w krzakach, nie? Zupełnie przypadkowo uniosłem wzrok. Natalia właśnie spinała się na wysokości około 15 metrów. Więc zamarłem. No jak mi potem wytłumaczyła w spokojnej rozmowie, chociaż ten spokój by mnie bardzo dużo kosztował. No po prostu, no, skoro przyjechaliśmy się w góry, no to trzeba się wspinać. No i tyle. No więc tak, tutaj uprzedzam wszystkich rodziców, że dzieci stać na naprawdę bardzo interesujące przygody, które mogą dla rodziców skończyć się atakiem serca, a dla dzieci no, czasami no, poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Akurat nic się nie stało wtedy, dzięki Bogu, ale ten moment będę pamiętał chyba do końca życia. To też krótką przerwę dla uspokojenia emocji. Teraz robimy półmetek nocnych świateł, minął przed momentem. Dzisiaj randka w ciemno. Randka w nieznane, Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie są z nami, autorzy książki 10 romantycznych randek. Linki do wszystkich książek, o których mówimy, także do Trójpaku na Facebooku Państwo znajdą. Tam również zapraszam do komentarzy, myśli, wątków, pytań. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Od prawie 8 minut mamy wtorek, 9 czerwca. Nocne światła trwają od godziny, a nawet nieco więcej. I do pierwszej będziemy z Państwem. Prawie jeszcze godzina nam została dzisiaj do randkowania. Bo tytuł tego wydania programu to Randka w ciemno, bądź Randka w nieznane. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie są z nami wydawcy, ewangelizatorzy, wydawnictwo psalm18.pl, autorzy książki 10 romantycznych randek. I nie tylko. To jest część tryptyku, o którym już mówiliśmy. 18 pomysłów na to, jak okazać miłość żonie, mężowi. Jest także taki trójpak. Możecie Państwo każdą z tych pozycji bądź osobno zamówić, bądź właśnie w takim trójpaku. Wszystkie linki znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radio Plus. Tam jest miejsce również na Państwa komentarze, do czego zapraszam. Komentarze, doświadczenia, refleksje, myśli, wspomnienia, wątki, pomysły, które zagrały, które się może nie sprawdziły, więc czego może warto unikać, a co warto kultywować. To teraz właśnie idziemy w tę stronę. Jakie błędy, waszym zdaniem, no bo od czegoś trzeba się odbić, jakie błędy najczęściej popełniają pary podczas wspólnego czasu?
1: Troszkę już o tym mówiliśmy, czyli tak rozpraszacze, ale to ale chyba
0: nie,
1: nigdy...
0: Ale nie, podczas,
1: nigdy...
0: właśnie jest randka. Jest tak. Randka. To nie chodzi o to, że jesteśmy w domu i robimy tam wszystko i nie mamy czasu na to, żeby usiąść na 15 minut i się przytulić. Jest randka.
1: Tak.
0: Jakie błędy podczas randki ludzie najczęściej popełniają, że ta randka przestaje być randką?
1: Wyciągają telefon. Aha. Sprawdzają służbowo pocztę na przykład.
0: Oj tak.
1: I mówię to też do siebie.
2: No właśnie chciałam powiedzieć, to jest dokładnie to, co czasami zdarza się, że Daniel robi i mnie to wkurza, jak nie wiem. Czasami mówię mu, weź ten telefon stąd w ogóle, zabierz go. Czasami po prostu też już jak się nauczył, no to na przykład jeżeli ja na przykład muszę iść do toalety na chwilę, no to wtedy sobie sprawdzi szybciutko to, co ma sprawdzić i tyle. Ale czasami rzeczywiście, to ja jeszcze muszę wykonać jakiś telefon, bo tutaj trzeba odebrać paczkę, trzeba zrobić coś tam i to koniecznie musi być w tym momencie i on sobie dopiero co teraz przypomniał. No mnie to na przykład, no mnie to irytuje. I tak, to może się źle skończyć dla niektórych małżeństw.
1: Tak, myślę, że też nieprzygotowanie to jest może być błędem. To znaczy, w sensie nieprzygotowanie się na przykład na pogodę, jaka jest, albo może
0: idziemy
1: nas
0: zastać. Z góry bez peleryny i bez subtutów i w sandałkach na przykład, prawda?
1: Na przykład. Tak. Czy po prostu się robi zimno. Myślę, że pójście w miejsce bardzo popularne, gdzie jest dużo ludzi, może popsuć randkę. Znaczy, nie wiem, może niektóre są osoby, które lubią, jak jest dużo ludzi, natomiast ja osobiście nie lubię. Ja lubię, jak jest pusto i właśnie ten wspomniany Park Arkadia koło Nieborowa. Kiedyś odwiedziliśmy w dzień roboczy, jakiś taki, o ile dobrze pamiętam, ciepły wrześniowy dzień, że jeszcze było słońce, że jeszcze było takie 20 stopni, jeszcze było tak przyjemnie, ale to był dzień roboczy i tam było pusto. W miejsce unikalne w skali Polski, ale jak się przyjedzie właśnie poza sezonem, może mieć przyjemną pogodę i oczywiście gdzieś tam ludzie spacerowali, ale nie było takiego poczucia, że się przewalają wycieczki szkolne czy coś, bo to jest, myślę, coś, co może popsuć randkę, że na przykład spodziewamy się super romantycznego miejsca, a tam po prostu nie ma nawet ani jak usiąść, ani jak porozmawiać. To tutaj z kolei drugi przykład. Byliśmy kiedyś na Malcie jeszcze byliśmy tam z siostrą moją i zrobiliśmy wycieczkę do Błękitnej Laguny. To już w ogóle był nawet chyba koniec września albo październik, już tak też trochę poza sezonem. Natomiast ta Błękitna Laguna to jest taka zatoczka przy wyspie Comino, gdzie się płynie łódką z Malty. Ona jest bardzo słynna, ponieważ była scenerią do filmu. Na wszystkich folderach reklamowych, czy w internecie, jak się patrzy na zdjęcia, no to jest taka super romantyczna, czyściutka zatoka z turkusową wodą, ale w praktyce, nawet poza sezonem, tam jak się popłynie, to tam dosłownie nie było gdzie usiąść. nie było po prostu takiego skrawka, żeby nawet ręcznik rozłożyć i mieć taki czas razem. I to jest właśnie też coś, czego się nauczyłem, że często te najbardziej takie reklamowane miejsca wcale nie są atrakcyjnym kierunkiem na randkę. Tak samo na przykład Zatoka Wraku na Zakynthos też wygląda zjawiskowo, ale tam po prostu pływa jeden statek za drugim. I to nie ma takiego klimatu. A z drugiej strony właśnie nieraz to pokazują też czasem na naszym kanale z rodzinnych podróży. Odkrywamy jakieś miejsca, które nie są aż tak popularne, gdzie nie przyjeżdżają autobusy pełne turystów. I to mówię i o Polsce, i o zagranicy. Ale po prostu są przyjemne.
0: No tak, jak się jest w Neapolu, to wszyscy się wybierają na Capri, prawda? A tymczasem można się wybrać na Prosidę, która jest też promem. Można tam popłynąć i nawet jeżeli jest więcej osób na promie, to oni zazwyczaj zostają na dole, a ta wyspa ma jeszcze dwa wzgórza. I tam już właściwie nie ma nikogo. I to są zjawiskowe chwile, zjawiskowe miejsca i perspektywa, i tam są i kościoły, i jakieś zamki, i zabytki. We Włoszech to właściwie można, o zabytki to się człowiek potyka. I są takie lepiej zadbane, i są takie, które widać, że chyba się rozpłyną w dziejach prędzej czy później, bo już właściwie w tym natłoku wszelkich dóbr przeszłości, one już są praktycznie niezauważane. Ale tak, rzeczywiście to, co mówicie, jest jakimś z jednej strony wyzwaniem, bo w tej chwili najczęściej przewodnikiem jest po prostu Instagram. Im więcej ludzi zamieści jakieś miejsce, tu byłem, to wszyscy tam się pchają, a tymczasem można naprawdę znaleźć miejsca odludne i odpocząć. No jest też, a propos Neapolu, wspaniała górska trasa. Wystarczy podjechać kolejką górską i można się wybrać na spacer parkiem narodowym na Monte Faito. No to przepiękna rzecz. I tam właściwie praktycznie nikogo się nie spotka. A może dwie, trzy osoby w porywach. No. Jakiś ludzi z plecakiem. No więc tak, rzeczywiście, to jest dobry pomysł na to, żeby się wybrać z dala od ludzi, bo to jest coś, co sprzyja właśnie bliskości. Im więcej ludzi, tym trudniej o bliskość. To jest, raczej trzeba się rozglądać, żeby ktoś nas nie popchnął, nie uderzył łokciem i tak dalej. A poza tym, jeżeli mamy uciec od przebodźcowania, no to w hałasie trudno o to. Która z randek, które opisujecie, czy proponujecie w książce, jest wam najbliższa? Małgosia.
2: Jaku, nie wiem. Tak jak opisujemy, no to po prostu wydaje mi się, że taki właśnie wyjazd zagraniczny, który gdzieś tam jest bardziej może przemyślany, zorganizowany, przynajmniej jeżeli chodzi o to, dokąd konkretnie polecimy. No my lubimy latać, my lubimy jakieś nowe miejsca, coś pozwiedzać, ale też sobie troszeczkę odpocząć, po prostu poleżeć, nie wiem, na jakiejś plaży. Lubimy, jak jest ciepło. To chyba oboje lubimy po prostu takie troszeczkę ucieczka od polskiego klimatu, gdzie no, tego lata nie ma zbyt dużo. Ja zresztą wolę takie temperatury, gdzie jest bardziej gorąco niż mniej, więc mnie nie przeszkadza upał, mnie przeszkadza, jak jest chłodno. Także tak, tego typu wycieczki to chyba coś, co najbardziej zapada w pamięć. No jest takie bardziej wyjątkowe, wiadomo, niż jakiś spacer.
1: Tak, ja bym nawiązał do pomysłu trzy łódka w romantycznych okolicznościach. W naszym przypadku to akurat nie była łódka, ale deska SUP. Bodajże 3 lata temu byliśmy w Chorwacji autem i tam na część pobytu przyleciała do nas córka naszych znajomych, już taka prawie dorosła, która, no my ją opłaciliśmy ten przylot i pobyt, a ona w zamian za to trochę się zajmowała naszymi dziećmi w ciągu dnia. Więc to nam dawało przestrzeń, żeby po prostu czy wieczorem pójść właśnie na taki romantyczny spacer wzdłuż wybrzeża, czy na przykład po zjedzeniu śniadania wziąć deskę SUP i tam popłynąć kawałek. Tam były takie wysepki po prostu, wokół których można było płynąć. I to jest czas, który bardzo, bardzo miło wspominam. W sensie, że takie właśnie na przykład pływanie na desce SUP i wokół wysepek, gdzie jest turkusowa woda, gdzie jest po prostu ładnie, kiedy słońce świeci, były to wyjątkowe chwile.
0: Jak waszym zdaniem ma się to, o czym powiedzieliście, planowanie do spontaniczności?
1: Chyba mając dzieci, ta spontaniczność zasady jest po prostu bardzo ograniczona i ja myślę, że trzeba się z tym pogodzić. Znaczy spontaniczność musi być zaplanowana, może tak to powiem trochę żartobliwie.
0: Przestrzeń przynajmniej na to.
2: Nie, no to jest tak pół na pół, bo tak naprawdę z racji tego, że mamy dużo aktywności i z racji tego, że nasze dzieci są z nami w domu, i nie wychodzą do żadnych instytucji na cały dzień. Rzeczywiście nie mamy tak wiele czasu na to, żeby dokładnie rozkminić, co i kiedy będziemy robić i rozplanować to, że tak powiem, co do godziny. I dlatego bywa tak, że lecimy, powiedzmy, na przykład na Cypr i dopiero jak jesteśmy na miejscu i dojechaliśmy, zdołaliśmy wypożyczyć auto, dojechać do jakiegoś mieszkanka, który wypożyczyliśmy, czy domku. Ja rozpakowuję rzeczy, wkładamy jakieś zakupy do lodówki, bo jeszcze przy okazji gdzieś tam jakiegoś Lidla zahaczyliśmy, żeby było taniej. No i wtedy dopiero Daniel otwiera laptopa i zastanawia się, gdzie jutro pojedziemy i co jutro będziemy robić. I jest naprawdę świetnym pilotem wycieczek, że tak powiem. To, że on wymyślił coś 5 godzin wcześniej, to nie znaczy, że to nie będzie tak fajne, jakby nad tym myślał pół roku. I zwykle takie właśnie półspontaniczne wycieczki, które no dobra, no to ja zaraz sprawdzę i zobaczymy i powiem wam, że możemy pojechać tu na taką wysepkę, albo tu na taką plażę, albo tu zwiedzić coś tam. No i wtedy albo wybieramy coś, albo już Daniel, powiedzmy, zdecydował i dobra, to dzisiaj robimy to, bo jutro będzie padało, to jutro coś innego. I wtedy to też jest taki półspontan, powiedziałabym. Mhm.
1: Także ja myślę, że w ramach tej przestrzeni, którą już wygospodarujemy na randkę, to jak najbardziej spontaniczność jest mile widziana i my też właśnie czasem gdzieś tam jedziemy i sobie już wcześniej narzucamy pewien plan, czy narzucamy pewne jakieś tam cele, że chcemy to i to zobaczyć, a czasem jest tak, że gdzieś jedziemy i stwierdzamy, dobra, na miejscu zobaczymy, na co będziemy mieli ochotę.
0: Krótka przerwa. Dzisiaj randka w ciemno, w nocnych światłach. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek, są Państwa i moimi gośćmi. Zachęcam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam również znajdziecie Państwo linki do wszystkich książek, których tytuły tutaj wymieniliśmy, których to 10 pomysłów na randki jest częścią, bo to stanowi ta dzisiejsza, dzisiaj omawiana książka, pewien tryptyk razem z 18 pomysłami na okazanie miłości mężowi i żonie. Tak więc każda z tych pozycji jako osobna część może zaistnieć w bibliotece Państwa, a również jako tryptyk. Zapraszamy do lektury i do pozostania z nami po piosence. Ciąg dalszy.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Te nocne światła poświęcone są randce w ciemno, bądź jak to woli randce w nieznane, a gośćmi państwa i moimi są Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 10 romantycznych randek. Link do tej i do innych książek, które stanowią pewien tryptyk, znajdziecie państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry i nie tylko pierwszy, bo tak się jakoś tutaj przemieszały posty moich koleżanek radiowych, że w tej chwili zrobiło się to i pierwszy, i trzeci, więc no pod pierwszym albo trzecim postem od góry tam macie państwo możliwość zawarcia, napisania swoich myśli, dodania komentarzy, refleksji, zadania pytań, ale też swoich doświadczeń, które tutaj są najcenniejsze. Tak więc zapraszam państwa i na Facebook też. Tutaj Gorzym napisał taką rzecz. Kto jeszcze w ogóle chodzi na randki? Myślałem, że już całe życie toczy się na Facebooku. No tutaj w studiu żywe dwa przykłady, że na randki się chodzi. Poza tym, no muszę powiedzieć, że ja bym tak nie stwierdził, jak tutaj napisał autor tego wpisu. Bo widzę, że w moim i nie tylko w moim środowisku ludzie chodzą na randki. Po prostu chodzą, spotykają się. Jak spędzają czas, to już inna sprawa. Czy się wyłączają z takiego ludzkiego zbiorowiska, czy nie. Bo na przykład widziałem ostatnio w Śródmieściu, w centrum Warszawy, były Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. No tam był dziki tłum. No jeżeli ktoś się wybiera na randkę w takie miejsce, to albo lubi koszykówkę, albo lubi taki ścisk i się dobrze w tym odnajduje, albo nie dba o taką bliskość, no albo dla niego taka bliskość się realizuje właśnie w takim stopniu przebodźcowania. Obok był jakiś film pod chmurką wyświetlany pod Pałacem Kultury i o ile widzę w wielu miejscach Warszawy ta filmowa stolica lata działa i to w taki sposób dosyć kameralny, to tam pod tym Pałacem Kultury trzeba stać w kolejce i nie wiadomo, czy się będzie miało miejsce, żeby ten film zobaczyć. A mimo tego, że przestrzeń na leżaki tam jest bardzo duża. Więc no, można w ten sposób chodzić na randki, można chodzić w inny. Tutaj się z panem Gorzymem nie zgodzę. To pytanie takie otwarte. No, być może są ludzie, którzy nie chodzą na randki. No, mam nawet przekonanie, że są tacy. No ale po to właśnie jest ten poradnik i można powiedzieć... Taki zeszyt inspiracji, o, tak bym to nazwał, do tego, żeby, jeżeli ktoś nie chodzi, a uzna, że być może to jest istotne, żeby na tę randkę się wybrać, to właśnie tam może znaleźć jakieś inspiracje, jakieś przykłady. Ale wrócę do tej bardzo istotnej myśli, która nam się pojawiła już w gruncie rzeczy na początku rozmowy, że żadna najlepsza, najbardziej kosmiczna randka nie wypali, jeżeli nie będzie tej elementarnej bliskości, którą się zabierze na tę randkę, żeby ją tam rozwijać czy kultywować, no to muszę dojść do źródła, bo to, o czym mówimy, to już jest skutek w gruncie rzeczy. A przyczyna jest taka, że ludzie nie rozmawiają o swoich emocjach, o swoich uczuciach i o swoich potrzebach. Dlaczego parom, waszym zdaniem, tak trudno jest o tym wszystkim mówić?
2: Pęd dnia codziennego, kompleksy względem innych, za dużo obowiązków, przepracowanie, przebodźcowanie. No, to chyba nie powiem nic odkrywczego. No, po prostu... żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy bombardowani cały czas przekazami marketingowymi, że musisz mieć lepszy samochód, ciekawszy wyjazd, nowszy telefon, ładniejsze ubranie, więc tak nawet jeżeli załóżmy nie korzystamy z social mediów, to wystarczy, że wyjdziemy na ulicę w mieście, prawda? Już do nas krzyczą billboardy, które mówią już, że już trzeba all inclusive na jakiejś tam Rivierze zarezerwować, że już trzeba nowe mieszkanie kupić, że już trzeba mieć więcej, lepiej i tak dalej. I myślę, że żyjemy w takim pędzie, gdzie po prostu cały świat krzyczy o innych rzeczach, o rzeczach, które po prostu firmy chcą sprzedać. Natomiast wracając do tych ankiet, które my zrobiliśmy wśród zwyczajnych małżeństw, gdzie dostaliśmy ponad 100 odpowiedzi, tam żadna kobieta nie wpisała, że chciałaby bardzo drogą randkę. Żadna kobieta nie wpisała, że chciałaby randkę w pięciogwiazdkowym hotelu. Żadna kobieta nie wpisała, że chciałaby nową biżuterię albo nowego robota, który będzie automatycznie odkurzał w domu. Tylko wszystkie...
1: Człowieka chciała.
2: Tak, wszystkie wpisywała. Chciałabym, żeby mąż mnie zabrał na spacer. Chciałabym, żeby odłożył komórkę. Chciałabym, żeby mnie wysłuchał. Chciałabym, żeby mnie przytulił, żeby zwrócił uwagę na moje emocje. No i...
1: No dobrze, emocje, właśnie. Ale tu też jest problem, że czy rzeczywiście potrafimy o tych emocjach rozmawiać, nazywać je, mówić, co one w nas robią, z czym musimy się zmagać przy tych emocjach i jak te emocje się mają do naszej relacji, no bo czasami te emocje rodzą się również w związku z jakimiś przykrymi sytuacjami, które tłumimy, które jakoś rozkładamy, pomijamy. No i tutaj myślę, że jakimś elementem takiej, który buduje pewną przeszkodę w takim kultywowaniu bliskości, to jest no, pewnego rodzaju brak szczerości, który wynika z takiej sytuacji, które no, może lepiej przemilczymy, zamiast na przykład się sprzeczać w tym momencie, prawda? Albo nie wiadomo, czy nie pójdziemy w jakieś trudne czy gwałtowne emocje, jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać. No to może zostawmy to, wszystko, sprawa się rozpłynie. No wiadomo, że się sprawa nie rozpłynie, bo się kumuluje i w pewnym momencie rzeczywiście może zrobić bum, a wtedy to już żadna randka nie pomoże.
2: Tak, ja się całkowicie zgadzam i myślę, że rozmowa o emocjach też trzeba się nauczyć, że jeżeli nie mieliśmy dobrych wzorców, a niestety żyjemy w pokoleniu, które coraz częściej nie ma dobrych wzorców, jeśli chodzi o rodziców na przykład, o to, jak oni się względem siebie zachowywali, to tych wzorców też nam nie pokażą współczesne media, nie pokaże dobrych wzorców typowy film, czy typowy serial, czy te wszystkie billboardy, o których wspominałem, które atakują nas cały czas nie komunikatem, że wysłuchaj dzisiaj współmałżonka, tylko kup nowy telefon z większym ekranem. Prawda? Więc no, to jest coś, na czym potrzebujemy pracować, uczyć się tego. To, co my polecamy jako taką pomoc, to są rozmawialniki, podołaczka, takie z pytaniami do pogłębienia relacji, o których kiedyś tutaj też mówiliśmy. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim trzeba się nastawić właśnie na to, że potrzebujemy się tego nauczyć. Jak zresztą wielu innych rzeczy, jak chcemy na przykład prowadzić samochód, to też potrzebujemy pójść na kurs. I potrzebujemy spędzić ileś godzin, żeby wysłuchać o tym, który znak co oznacza i jak to jest. I myślę, że podobnie z emocjami. Potrzebujemy się nauczyć te emocje rozpoznawać u siebie, u współmałżonka. Potrzebujemy nauczyć się mówić o tym bez złości, bez jakiegoś żalu. I jednym to przyjdzie łatwiej. Jedni może mieli dobre wzorce i na przykład ich to nawet tego rodzice nauczyli, a jeżeli nie, to są książki, są kursy, są psychologowie, którzy o tym mówią i myślę, że to możemy wypracować.
1: Małgosia, co na to?
3: Tak, ja się z tym zgadzam i myślę, że też takim dobrym pomysłem, jeśli nie umiemy za bardzo wyrażać tych emocji w małżeństwie, jest spotykanie się z innym małżeństwem, które jest bardziej doświadczone, starsze stażem, albo po prostu wierzące i posługujące być może w tematach małżeńskich. Nam to też pomagało czasami takie spotkanie po prostu dwie pary. I mamy kilka takich zaprzyjaźnionych z nami małżeństw, do których możemy przyjść, zwrócić się, a wiecie co, chcielibyśmy pogadać o tym czy tamtym i mieć taki czas po prostu we czwórkę głębszych rozmów. I to naprawdę też otwiera oczy na wiele spraw, bo zawsze ten inny człowiek, tylko taki, może dodam tutaj, ktoś, komu naprawdę ufam. Niech to będzie taka para, której ufacie i która też ma podobny światopogląd. Jeżeli my się opieramy na Jezusie, no to idziemy do jakiegoś małżeństwa, które też wierzy w Boga i z nimi możemy naprawdę wejść na te głębsze poziomy komunikacji, głębsze poziomy relacji i powiedzieć im o jakichś naszych obawach, może emocjach i zostać wysłuchanym i zrozumianym. I być może oni rzucą jakieś nowe światło na to, jak my patrzymy na siebie nawzajem, bo oni gdzieś tam stoją z boku, nie mają tych emocji, które my mamy, i mogą na chłodno ocenić, czy ktoś nie przesadza w czymś, czy ktoś dobrze rozumuje w czymś, coś doradzić. Także to jest naprawdę fajna sprawa, jeżeli ma się takie osoby, do których można się zwrócić.
1: A jak rozmawiać o, no nazwijmy to, o rozczarowaniach, no, czy o jakichś trudnych sytuacjach, które się dzieją w relacji, ale bez zranienia drugiej osoby, bez oskarżania, bez wskazywania, że szukania winnego i tak dalej, i tak dalej.
3: No dokładnie to, co powiedziałeś, bez szukania winnego, czyli jeżeli czuję się rozczarowana czy zraniona czymś, wtedy staram się skupić na moich emocjach. W sensie opowiedzieć o tym, jak ja się czuję, a nie powiedzieć, a no bo ty to zawsze coś tam takiego głupiego powiesz, a bo ty to nie liczysz się z moimi emocjami, nie liczysz się z tym, co ja myślę. No i wtedy to jest szukanie winnego, jak mówimy, a no bo ty to jesteś taki czy inny. Więc jeżeli wtedy mówimy bardziej o tym, co ja przeżywam i jak to wygląda z mojej strony, myślę, że to pomoże. Również ton głosu, to jak wygląda nasz język ciała wtedy, bo to, co mówimy, to jest tam kilka procent. Z tego, co pamiętam, chyba jakieś 7% tego, co przekazujemy jakimś komunikatem. Natomiast bardzo dużą rolę tutaj odgrywa mowa ciała i ton głosu.
2: Mhm. Ja bym jeszcze dodał, że często wchodzimy w małżeństwo z jakimiś deficytami z dzieciństwa, że na przykład małżeństwo rodziców było rozbite, albo że były kłótnie w domu, albo że na przykład byliśmy niesprawiedliwie oceniani, czy rodzeństwo było faworyzowane, czy wyśmiewano się z nas w szkole. No tych rzeczy, z którymi się młody człowiek zmaga, wchodząc w dorosłość, może być naprawdę duże. I często jest tak, że człowiek, który właśnie już się staje człowiekiem dorosłym, a ma te deficyty, w trudnej sytuacji, nawet mając małżonka, który go kocha i który go szanuje, inaczej odbiera pewne słowa. To znaczy, na przykład mąż powie, że nie wiem, ta potrawa mogła być lepiej przyprawiona, a żona odbierze to od razu jako atak na jej osobę, czy jako pogardę, czy brak szacunku. No to taki skromny przykład, taki prosty. Ale myślę, że dobrze jest po prostu też tego typu kwestie przepracować. I jeżeli one na przykład doskwierają w małżeństwie i widzimy, że jest kilka lat po ślubie, a wciąż na przykład pewne słowa małżonka przypominają mi słowa ojca, czy nie wiem, czy matki, która w jakiś sposób nieźle traktowała, albo przypominają to, jak byłam pogardzana, czy jak byłem pogardzany przez rówieśników, czy nieszanowany w pracy może, to dobrze jest przepracować te trudne emocje i to, co my jako osoby wierzące uważamy, to najlepiej przepracować z chrześcijańskim terapeutą i z Jezusem, po prostu zapraszając Boga, żeby uleczył te rany i odnajdując to, że Bóg jest dobrym Ojcem, że nas akceptuje, że nas kocha, że posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał. I to jest taki wymiar psychologiczny i duchowy po prostu, żeby pewne traumy przepracować, pewne złe wzorce przepracować, przebaczyć te zranienia, jakie mieliśmy. I często jest tak, że to po prostu ma kolosalny wpływ na małżeństwo.
1: Wątki duchowe jeszcze rozwiniemy za chwilkę, w ostatniej części, bo już po piosence będzie to ostatnie kilkanaście minut dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach. Dzisiaj wybraliśmy się na randkę w ciemno. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie nam towarzyszą. Autorzy książki 10 romantycznych randek, która jest częścią tryptyku. Więcej o książkach znajdziecie Państwo w linkach na Facebooku pod pierwszym i pod trzecim postem od góry na fanpage'u Radia Plus. No tak się dzisiaj zdublowało, bo tam jakieś, no coś się wykopyrtnęło. Nie będę tutaj wchodził w jakieś techniczne niuanse, bo nie wiem, dlaczego tak się stało. No, natomiast po prostu jest jak jest i informuję, że tam możecie Państwo to wszystko znaleźć. Po piosence ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Za 13 minut mija godzina pierwsza, ostatni niespełna kwadrans tego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone jest randce w ciemno, randka w nieznane. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie nas prowadzą w tę przestrzeń randek, autorzy książki 10 romantycznych randek. Na Facebooku pod pierwszym i pod trzecim postem od góry jest miejsce na Państwa refleksje, komentarze. Tak się dzisiaj zrobiło, że te posty się podzieliły. No, pominę przyczynę. Natomiast fakt jest faktem i tam możecie Państwo jeszcze przez te paręnaście do nas minut pisać i tam Państwo znajdziecie wszystkie pozycje, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli książki i rozmawialniki. Natomiast tę ostatnią część, jak już mówiłem, będziemy też od strony duchowej tak jakoś przyglądać się temu randkowaniu, ale jest pytanie, czy na przykład na randkę można iść do kościoła. I takie pytanie, pamiętam, wielokrotnie padało, kiedy z księdzem świętej pamięci Pawlukiewiczem prowadziliśmy katechizm poręczny i no, były różne pytania dotyczące randkowania. No i takie pytania również się pojawiały. Nie powiem, co ksiądz Piotr mówił, ale was pytam o to.
2: Ja bym powiedział tak. W małżeństwie, gdzie Bóg jest fundamentem, to jak najbardziej ta Boża obecność powinna być na randce i to może być pójście do kościoła, to może być pójście na rekolekcję, na koncert chrześcijański, na wieczór uwielbienia. Tego typu inicjatywy są też coraz bardziej popularne. A może być to też na przykład wspólna modlitwa, którą mamy razem na spacerze czy w pokoju hotelowym. Na jednym z naszych ostatnich właśnie takich krótkich wyjazdów randkowych ja wziąłem gitarę, dlatego że my z Gosią czasem się modlimy w ten sposób, że ja gram na gitarze, po prostu śpiewamy pieśni uwielbienia, czy takie pieśni chwalące Boga. I muszę się przyznać, na ten wyjazd pojechaliśmy jeszcze z taką trochę ciężkością między nami, było pewne spięcie, o tym nie chcę mówić. Też powiedzmy było przeproszone przed wyjazdem, ale jeszcze trochę tą ciężkość czuliśmy i jeszcze ta rozmowa się tak bardzo nie kleiła, natomiast ja stwierdziłem, że dobrze, nawet jeżeli jeszcze te emocje nie do końca opadły, jeszcze między nami się tak bardzo nie klei, najłatwiej bym było po prostu wziąć urządzenie elektroniczne, popatrzeć co ciekawego w internecie. To tak jest naturalne. Ale stwierdziłem, że nie. Chcę z tymi trudnymi emocjami też przyjść do Boga i po prostu uwielbić Boga, który jest godzien chwały, nawet jeśli jest nam trudno, nawet jeśli jest nam trochę źle, nawet jeśli nie do końca czujemy taką radość w sercu, nie czujemy może tego porywu, takiej chęci. I zacząłem po prostu śpiewać dla Boga. I w tym pokoju hotelowym. I tak śpiewam, myśląc, Boże, chcę Tobie po prostu złożyć tę ofiarę, chociaż jest mi trudno z emocjami, z tym, co się wydarzyło między nami. I Bóg przyszedł ze swoją obecnością, to znaczy trochę nie wiem, minęło pół godziny może takiej modlitwy, czy coś takiego. I jakoś nam się udało tą relację na nowo odbudować, bez jakichś wielkich rozmów. Po prostu te trudne emocje opadły. I mieliśmy w sumie fantastyczny czas podczas tej randki. Ale to jest coś, co doświadczamy i doświadczyliśmy nieraz, że kiedy oddajemy Bogu takie pierwsze miejsce, kiedy przychodzimy do Niego, czasem to może być modlitwa uwielbienia, gdzie śpiewamy piosenki, czasem to może być wstawianie się w modlitwie za nasze dzieci. Czasem to może być po prostu to, że jedziemy autem i dziękujemy Mu za to, że mamy to auto, że możemy wyjechać, że znalazła się opieka, żeby dzieci mogły zostać, że nas stać, że mieszkamy w kraju, w którym można bezpiecznie podróżować, że mamy dobre drogi i tak dalej, i tak dalej. Nawet takie wyrażenie Bogu wdzięczności w 5-10 zdaniach. Może też
1: tak, po prostu zamiast narzekania, budować. No bo czasami może zdarzyć się zła droga i takie się zdarzają, owszem, i zamiast narzekać na złe drogi, to rozumiem, że chwalić te dobre, tak?
2: Chwalę te dobre, no ja już mam 40 lat na karku, więc ja pamiętam czasy, kiedy drogi nie były aż tak dobre. No
1: ja mam nieco więcej, pamiętam naprawdę takie, po których nie dało się jeździć. Więc rzeczywiście jestem bardzo zadowolony z tego, jakie mamy drogi. Oczywiście trafiają się też no, niezłe przypadki, gdzie lepiej się nie zapuszczać, jeżeli nie chce się wracać na lawecie. Ale to już jest rzeczywiście coraz mniej takich dróg.
2: Tak, z punktu widzenia dojechania do jakiegoś tam Gdańska, Krakowa, Lublina, którykolwiek kierunek, większość dwupasmówki. Ale nie o tym dzisiaj. No, o Bogu mieliśmy rozmawiać, nie o drogach. Także ja zachęcam, żeby randki nie były odpoczynkiem od Boga, tylko takim też cieszeniem się sobą razem z Bogiem, który nam towarzyszy.
0: Ja bym jeszcze dodała to, co czasami też powtarzamy. Zdaje się to powiedział, czy gdzieś tam napisał Pulikowski, że małżeństwa, które się razem modlą, bardzo rzadko się rozchodzą. I to jest coś, co spaja po prostu. Wspólna modlitwa.
2: Tak, myślę, że jeżeli jest szczera, jeżeli naprawdę, bo no, nie chodzi mi o odklepanie czegoś, prawda? Jestem zły na żonę i po prostu tak mam ochotę w ogóle na nią nie patrzeć, ale odklepiam razem Ojcze Nasz. Tylko myślę, że takie szczere przyjście do Boga zawsze uświadamia nam, że jeżeli ja twierdzę, że kocham Boga, to nie mogę nie kochać drugiego człowieka.
1: No to mam taką myśl.

0: emocjami, środowiskiem, w którym żyje, no nazwijmy to publicystyką społeczną, taką humanistyczną, to zdaję sobie sprawę z tego, że po pierwsze, dużo się dzięki temu uczę, ale widzę, że bardzo często nie jest mi łatwo realizować to, co jakby w tej pracy odkrywam przez kontakt z ekspertami, przez rozmowy, przez czytanie materiałów, którymi przygotowuję się do programu, przez publikacje, które poznaję, które zgłębiam i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. I one są bardzo inspirujące i wiele z nich, i ta praca również, wpłynęła bardzo na moje życie. Co widzę na przestrzeni lat, że bardzo dużo się zmieniło. Ale jednocześnie mam głębokie poczucie niedosytu, bo widzę, że wiele rzeczy, które chciałbym, żeby się zmieniły, no nie zmieniło się albo nie zmieniły na tyle, na ile bym chciał. Więc tak reasumując te trzy nasze spotkania, takie mam pytanie do was. Czy warto, czy łatwo, przepraszam, czy łatwo jest wam żyć według tych rad, które przekazujecie innym w tych książkach?
1: Dobre pytanie.
2: Ja bym powiedziała i tak, i nie, bo z jednej strony oczywiście zawsze jest tak, że nam się też noga powinie, no i tak jak Daniel parę razy tutaj gdzieś tam opowiadał jakąś historię i okazuje się, że no... tu się pokłóciliśmy, czy tu coś tam nie dograło i były spięcia. Ale z drugiej strony, jak sobie myślę o takich małżeństwach, które nie funkcjonują tak jak my, to ja sobie myślę, im to dopiero jest trudno. Nam jest łatwiutko. Więc tak, jak już się wdrożymy w coś takiego, że jesteśmy dla siebie, że spędzamy ze sobą taki czas dedykowany tylko temu i schodzimy na głębsze tematy rozmów, to myślę, że wrócę tutaj do tego porównania do ogrodu. Jeżeli przychodzisz do takiego ogrodu, który jest zadbany i musisz tylko, no tu jakiś jeden chwaścik wyrósł, tam jakiś jeden chwaścik wyrósł, coś tam popielisz sobie przez 10 minut może ten ogród, podlejesz go i już jest wszystko super i tak naprawdę nic więcej nie musisz robić, bo jest zadbany, no to zupełnie inaczej się w takim czymś funkcjonuje, niż kiedy wchodzisz do takiego niezadbanego ogrodu i myślisz sobie, ojej, to teraz 3 dni pracy mnie czekają, ciężkiej orki i tak naprawdę nie wiem, czy to nie skończy się na tym, że tylko powycinam te wszystkie okropne gałęzie, powywalam te wszystkie chwasty i no i jeszcze będzie mnóstwo pracy i na razie nie będzie widać efektów. W naszej relacji te efekty widać cały czas. I dlatego myślę, że to jest łatwiejsze takie utrzymywanie tego właśnie tak zwanego ogrodu, niż pielenie wszystkiego od początku.
1: Ja się zgodzę z Gosią i ja bym jeszcze dodał taką myśl, że nie ma na tym świecie rzeczy naprawdę dobrych i cennych, które byłyby łatwe. To znaczy, jeżeli chcemy być dobrzy w jakiejkolwiek dziedzinie, czy jest to nauka języka obcego, czy jakiś zawód, czy jakaś edukacja, czy bycie sportowcem, to wymaga wysiłku. Czy wychowanie dziecka też wymaga wysiłku. Więc wszystko, co jest dobre, co jest cenne, wymaga wysiłku i nam też czasem są takie momenty, że niełatwo ten wysiłek włożyć. Są takie rzeczy, które mi na przykład przychodzą łatwo. Mi bardzo łatwo przychodzi zorganizowanie wycieczki zagranicznej. To jest jakieś takie, powiedzmy, moje hobby, moje zainteresowanie i to po prostu przychodzi łatwo.
0: Ale... Talent organizatorski.
1: Tak, bo to jest mój talent.
0: No, rozumiem, tak. Bo ja tutaj akurat myślę, że na podobnych częstotliwościach nadaję. Ja też to bardzo lubię. Znakomicie się w tym odnajduję.
1: Tak, ale wiesz, jeżeli moja żona by marzyła o randce, gdzie byśmy poszli na bal i ładnie tańczyli,
2: to by był problem.

0: problem koszmarny. I teraz, wiesz, jeżeli... Na szczęście to nie jest marzeniem Gosi, przynajmniej jeżeli mi tego nie powiedziała. Ale jeżeli powiedziałaby, że Daniel, dla mnie marzeniem życiowym jest pójście, nie wiem, na bal, gdzie się elegancko ubierzemy i tak dalej i zatańczymy razem jakiś tam, nie wiem, układ poloneza czy coś, byłoby to dla mnie koszmarnie trudne, ale chciałbym podjąć to wyzwanie, żeby się na to przygotować, tego nauczyć, w to wdrożyć, wiedząc, że to jest jej pragnienie.
1: No to pięknie, pięknie. Ostatnia kwestia. Nie wiem, jak to sformułować właśnie to pytanie, ale no chyba powiem najprościej, jak mogę. Czego wasze własne małżeństwo nauczyło was o miłości?
2: Że im dalej w las, tym lepiej. Naprawdę wydaje mi się, że im bardziej się poznajemy, bo tak naprawdę poznajemy drugiego człowieka całe życie. To się tak wydaje, że a dobra, dobrze się znamy, już wszystko, że tak powiem, odkryliśmy, już nie ma nic do odkrycia. Nie, to nieprawda. Zawsze jest jeszcze więcej i no właśnie, im dłużej jesteśmy małżeństwem, im dłużej jesteśmy ze sobą, tym mi się wydaje, że lepiej się dogadujemy, lepiej znamy nawzajem swoje pragnienia, oczekiwania, lepiej jesteśmy w stanie być dla tej drugiej osoby, kochać tę drugą osobę.
0: No. Mhm. Myślę, że tak, że mamy satysfakcję z tego, że okazujemy sobie nawzajem miłość i że to jest takie coś, że ja każdego dnia widzę, że jesteśmy różni. My po 13 latach małżeństwa cały czas słuchamy różnej muzyki, czytamy różne książki, mamy trochę inne preferencje w tym, jak spędzamy czas, ale w tej naszej różnorodności, kiedy skupiamy się na tym, żeby małżonkowi okazać miłość, to nasze małżeństwo dobrze funkcjonuje.
1: A jaką rolę odgrywa Pan Bóg i wiara w tym całym waszym, tej całej relacji. Jak to...
0: Spaja z fundamentem. Jest kimś, kto prowadzi, jest kimś, kto właśnie daje siły, na przykład, żeby się pojednać, że kiedy już się zdarzy ten konflikt, kiedy się zdarzy to zranienie, to po prostu... I są takie momenty, z reguły krótkie, gdzie na przykład nie bardzo możemy na siebie patrzeć, czy nie mamy ochoty z sobą rozmawiać, to po prostu możemy przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie. Ja czuję się zraniony. Gosia czuje się zraniona. Potrzebuję Twojej pomocy. Chcemy potraktować siebie w miłości. Pomóż nam w tym. I widzimy, że Jezus działa. I coś, co już mówiłem. Pewnie gdyby nie Bóg, to byśmy się ze 2 czy 3 razy już rozwiedli. Ale właśnie mając tą perspektywę tego kogoś, kto nas napełnia miłością, Że kiedy doświadczamy Bożej miłości, kiedy rozumiemy znaczenie krzyża i to, że Jezus umarł za nas, że nas pokochał tak mocno, że oddał za nas swoje życie i że zrobił to po to, żebyśmy my nauczyli się kochać innych, to jest ta perspektywa, która daje siłę do przebaczenia, do rozumienia siebie nawzajem, do troski o drugiego człowieka, do cierpliwości, do poświęcania się i to jest, myślę, wyjątkowe w naszym życiu i to jest dużo cenniejsze niż jakieś najbogatsze, najbardziej wymyślne randki. To jest po prostu to, że mamy do siebie zaufanie, a to zaufanie mam dlatego, że oboje mamy ten sam fundament, którym jest Bóg.
1: Małgosia, to jeszcze ta kwestia, niech twoimi ustami wybrzmi.
2: Tak, ten sam fundament i właśnie patrzymy w tym samym kierunku. Myślę, że mnie przepełnia taka wdzięczność Bogu. Ten czas, który tutaj mamy, jest naprawdę krótki. Wydaje nam się, że to życie jest takie długie, ale w perspektywie wieczności wiele rzeczy, które tutaj na ziemi robimy, tak naprawdę nie ma znaczenia. I no właśnie, to, że patrzymy w tym samym kierunku, to, że skupiamy wzrok na Jezusie, to jest, myślę, takie najcenniejsze, co mamy. To, że staramy się być jedno dla drugiego tutaj na ziemi, to jest super, ale tak naprawdę jesteśmy oboje dla Boga i to jest nasz fundament i no właśnie, to nas prowadzi w tym samym kierunku i to nas umacnia i to nas spaja.
1: Amen. Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie dzisiejsze, za poprzednie, kiedy tutaj rozmawialiśmy o 18 sposobach na okazanie miłości mężowi bądź żonie, ale także za wasze książki, które są inspirujące bardzo i no, dużo z nich we mnie zostało i mam nadzieję, że będzie działać. Dzisiaj taka randka w ciemno, ale jak się okazało, no to była po prostu randka może w nieznane bardziej. Jak się okazało, dobrze czasami na taką randkę się wybrać, bo okazuje się, że nawet randka w ciemno może zaprowadzić nas do jasności, co się okazało na koniec. Państwa i moimi gośćmi byli wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 10 romantycznych randek, która jest częścią tryptyku. Tryptyk, jak już powiedziałem, ten trójpak składa się jeszcze z 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi bądź żonie, a tymi autorami byli Małgorzata Wołuchowicz. Dziękuję ci serdecznie.
2: Dziękuję.
1: I Daniel Wołuchowicz, równie serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Dziękuję wam raz jeszcze, dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli czegoś nie przeczytałem. Zapraszam również do zapoznania się z tymi linkami, które tam zamieściłem na Facebooku, do strony psalm18.pl. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1 na częstotliwościach lokalnych Radio Plus przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. To było 2069 wydanie Nocnych Świateł. Zamykamy w tej chwili również forum wymiany myśli dla świetlików na Facebooku. Będzie czynne od jutra, od 23, kiedy to spotkamy się w cyklu na Kozetce i będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy nerwicy. Wszystko o nerwicy jutro od 23. Anna Czyżewska będzie z nami, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.